0: Formalnie teraz musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnie w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany w poniedziałek po 12 w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
1: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
0: To jednak nie koniec pracy śledczych. Wciąż trwają szczegółowe oględziny.
1: Będziemy kontynuować czynności. To będą już głównie czynności procesowe, które będą realizowane pod nadzorem prokuratury rejonowej.
0: Przypomnijmy, w czterodniowej akcji poszukiwawczej brał udział prawie 300 funkcjonariuszy Straż Leśna oraz jednostki policji z sąsiednich województw, wspierane przez Komendę Główną. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro. Wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty. Karol Nawrocki przybył do Turcji. Spotka się tam m.in. z prezydentem kraju, Recepem Tayyipem Erdoganem. Dwudniowa wizyta, która rozpocznie się we wtorek, poprzedzi szczyt NATO. Ten odbędzie się w Ankarze za 2 tygodnie.
2: Naturalnie te rozmowy będą się koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO, wokół tematyki bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych już na finiszu w zasadzie dokumentów w kwaterze głównej NATO, więc polityka bezpieczeństwa będzie kluczowym elementem.
0: Zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przywódcy omówią też współpracę dwustronną, regionalną czy udział Polski w pracach grupy G20. Karol Nawrocki spotka się także ze żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji. Śledczy zapowiadają przesłuchanie kilkudziesięciu osób, w tym prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Rozdzielono sprawę oszustw finansowych byłego kierownika SOR-u tego szpitala, Dawida Kacprzyka, oraz kwestię nadzoru nad SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
3: Te 2 postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób. Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków i to słowo kilkudziesięciu, to mówimy nie o więcej niż 20, tylko myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Jak dodaje, przesłuchani zostaną lekarze, pracownicy SOR-u oraz przedstawiciele warszawskiego ratusza.
3: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie. Natomiast będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, między innymi z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta.
0: Prokuratura zajęła się sprawą Szpitala Południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że był już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk. Zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. To jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z sali rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbiła się w poniedziałek pierwsza rozprawa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
4: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
0: Mówił poseł PiS, jak dodawał jego obrońca Kacper Stukany, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
5: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, no to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
0: Przypomnijmy, Mateckiemu postawiono w sumie 6 zarzutów. Dotyczą one Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Dariuszowi Mateckiemu grozi 10 lat więzienia. Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrze w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały z trasy, potem jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
6: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo o zgromadzeniach. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane i musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. W jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą albo fizyczną, albo administracyjną.
0: Mówi jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza do sądu. Jednak na razie nie mogą legalnie kontynuować protestu. Przypomnijmy, blokada ruszyła w południe przy węźle Gryfino. Organizatorzy zgromadzenia, rolnicy z powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego domagają się rozmów z rządem, by wypracować rozwiązanie gwarantujące opłacalność produkcji rolnej. Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy i ruchliwe zazwyczaj miejsce było puste.
7: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
0: Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska ze stołecznej policji. Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostanie w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu.
8: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
0: Mówi Daniel Miernik, specjalista od fasad z grupy HBRIF, z której jest właścicielem drapacza chmur. To nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też nikomu nic się nie stało. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewnia Straż Pożarna. To początek lata, który już teraz pokazuje swoje burzliwe oblicze. Silny wiatr, burze, susza i pożary, tego spodziewają się strażacy. Mają jednak nadzieję, że w te wakacje nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie. Szczegółem Dawid Olszewski.
9: Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy doskonale pamięta nawałnicę, która w 2017 roku nawiedziła przede wszystkim Pomorze, Kujawy i Bory Tucholskie. Zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki. Silny wiatr niszczył domy i spowodował ogromne spustoszenie w lasach.
10: Patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. Pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
9: Na ekstremalną pogodę przygotowani są też harcerze, zapewnia komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. Beata Barcińska podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
11: Przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że jak jest gwizdek, to po prostu w kilka minut wychodzą.
9: Na Kujawach i Pomorzu ZHP zorganizuje ponad 75 form wypoczynku.
0: W wakacje skorzysta z nich około 5000 harcerzy. Zapinamy pasy, nie chodzimy po pojeździe, ostrożnie wsiadamy i wysiadamy oraz uważamy na parkingach. Dobre maniery obowiązują nie tylko przy stole, podobnie jest z właściwymi zachowaniami w czasie podróżowania. Warto przypomnieć dzieciom o zasadach tuż przed wyjazdami na wycieczki, obozy czy kolonie, uważa Paweł Gruszka z Lubelskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.
12: One są tam zainstalowane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Wszelkie statystyki, również wypadkowe, pokazują, że pasażer, który jest przypięty w autobusie, ryzyko w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, odniesienia obrażeń czy śmierci jest zdecydowanie mniejsze niż osoby, która w pasy nie jest zapięta.
0: Kierowca autokaru musi również przestrzegać czasu pracy, dlatego ważne jest pilnowanie czasu odjazdu i długości przerw w podróży.
12: Przestrzegajmy dzieci i wpajajmy im to przed wyjazdem, aby po autobusie w trakcie jazdy nie chodziły. Cały czas siedzimy na swoich miejscach, ponieważ jakiekolwiek chodzenie w autobusie jest bardzo niebezpieczne, bo w sytuacji hamowania dziecko poleci do przodu i może sobie zrobić dużą krzywdę. Proszę uprzedzić dzieci, żeby przed wyjściem z autobusu, gdzie widoczność wiadomo jest bardzo ograniczona, aby upewniły się, że na ten parking mogą bezpiecznie wysiąść. Także nie ma wybiegania z autokaru, tylko powinno być to wyjście bardzo rozważne, powoli, z upewnieniem się, czy wokoło mamy do czynienia z sytuacją bezpieczną. Prośba, aby pasażerowie zachowywali się w pojeździe na tyle spokojnie, dość cicho, aby nie dekoncentrować kierowcy, aby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, jakichkolwiek napięć, które mogłyby wpływać na percepcję kierującego.
0: W szkołach już czekają na wakacyjny odpoczynek i odliczają godziny do zakończenia roku szkolnego, ale nie wszyscy mogą leniuchować w wakacje. Mowa oczywiście o uczniach szkół muzycznych. Wprawdzie nie będą mieć klasówek i odpytywań, ale muszą pozostać w reżimie ćwiczeń i grania na instrumentach. Dlaczego?
13: Ćwiczycie codziennie. Czy taka przerwa dwumiesięczna jest w waszym przypadku możliwa?
14: Nie za bardzo, niestety. Trzeba cały czas szlifować swoje umiejętności i nie możemy przerwać na 2 miesiące. Oczywiście przerwy krótsze są możliwe, natomiast im dłuższa przerwa, tym bardziej sprawia to, że wypadamy z wprawy. Na przykład osoby, które grają na instrumentach dętych, tracą zadęcie i dużo trudniej im jest rozpocząć ponowne granie.
15: Potem, żeby wrócić do formy, muszę dużo, dużo więcej ćwiczyć. Technicznie się traci mocno na jakichś dłuższych przerwach. W wakacje też gram dużo. Lubię grać na perkusji, więc nie mam problemu z jakimiś przerwami dłuższymi.
16: Na gitarze też gram, to też muszę ćwiczyć, żeby mi nie wyszły palce z wprawy.
17: Nawet najmniejsza przerwa potrafi mocno nas opóźnić w graniu na instrumencie.
0: Z członkami zespołu Baby on Board.

streszczenia lektur. Pan Tadeusz to epopeja napisana w latach 1832-1834 przez polskiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza i zarazem absolutna podstawa w kanonie polskich lektur. W swym dziele Mickiewicz nakreśla nam obraz życia polskiej szlachty pod zaborem rosyjskim, traktując jednocześnie o przybyciu wojska napoleońskiego na Litwę. Pan Tadeusz to jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury, zatem warto dokładnie zapoznać się z jego problematyką. Streszczenie i opis bohaterów pomogą Wam lepiej zrozumieć treść i przesłanie zawarte w lekturze. Posłuchaj! Pan Tadeusz to jedna z podstawowych lektur szkolnych, której znajomość wielokrotnie weryfikowano podczas egzaminu maturalnego. Ważne jest zatem dokładne opanowanie jej treści oraz problematyki. By ułatwić Wam przyswojenie, ale i zapamiętanie treści słynnego dzieła Adama Mickiewicza, przygotowaliśmy dla Was krótką ściągawkę omawiającą najważniejsze aspekty pana Tadeusza oraz szczegółowe streszczenie, do którego odsłuchania zapraszamy w tym podcaście, dostępnym również na Spotify, YouTube, Apple Podcast czy Google Podcast. Subskrybuj nasz kanał i daj znać w komentarzach, jakich innych opracowań chciałbyś posłuchać. A jeśli chcesz mieć streszczenie w formie pisemnej, wejdź na stronę sk.pl. Zatem o czym jest słynny pan Tadeusz? Pan Tadeusz. Czas i miejsce akcji. Akcja pana Tadeusza przenosi nas na Litwę, do dworku w Soplicowie oraz do Dobrzyna. Wydarzenia przedstawione w lekturze rozgrywają się na kilku płaszczyznach czasowych. Najpierw poznajemy 5 dni z życia bohaterów latem 1811 roku. Następnie zaś przenosimy się do wiosny roku 1812, gdzie bawimy się przez zaledwie jeden dzień. To jednak nie wszystko. Pan Tadeusz zawiera bowiem retrospekcję, czyli ukazanie wydarzeń

przeszłości, które w tym przypadku sięgają ostatnich 25 lat XIX wieku. Pan Tadeusz, bohaterowie. Głównymi bohaterami pana Tadeusza są Tadeusz Soplica, główny bohater, 20-letni młodzieniec, który wstępuje do Wojska Polskiego. Jacek Soplica, ksywka ksiądz Robak, ojciec Tadeusza i zabójca stolnika, który ukrywa swoją tożsamość, podając się za mnicha i planuje powstanie przeciw Moskalom. Sędzia Soplica, brat Jacka Soplicy, wielki patriota i gospodarz wsi Soplicowo. Zosia, 14-letnia córka Ewy Choreszkówny i ukochana Tadeusza Soplicy. Telimena, opiekunka Zosi, była mieszkanka Petersburga. Pan Tadeusz, streszczenie. Księga pierwsza, gospodarstwo. Księga pierwsza pana Tadeusza rozpoczyna się słynną inwokacją: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Tytułowy bohater powraca w rodzinne strony, jednak udając się do swych dawnych komnat, pokoi, odkrywa, że te zostały już przez kogoś zajęte. Spoglądając przez okno, dostrzega piękną młodą dziewczynę podlewającą kwiaty w ogrodzie. Gdy dziewczyna staje po chwili w drzwiach pokoju, ucieka na widok znajdującego się w nim Tadeusza. Następnie Tadeusz odbywa rozmowę z wojskiem, który opowiada mu o aktualnych wydarzeniach, m.in. o sporze, do którego doszło pomiędzy hrabią a sędzią Stary Zamek, będący spuścizną, spadkiem Choreszków. W międzyczasie trwają przygotowania do uczty, która miała pogodzić hrabiego z sędzią i zakończyć konflikt. Podczas przechadzki z wojskiem Tadeusz poznaje historię rodu Choreszków, a następnie wita się z sędzią. Nadchodzi pora uczty i goście zasiadają do stołu. Sędzia, dostrzegając roztargnienie Tadeusza, rozpoczyna wywód na temat grzeczności. Od komorzy, stary znajomy i przyjaciel sędziego, zabiera głos i krytykuje ogólnie młodzież za bezmyślne naśladowanie mody i obyczajów Francuzów, podnosząc przy tym tezę, że młodzież wyjeżdża do Francji również po to, aby dołączyć do Napoleona i walczyć u jego boku o wolną Polskę. Do sali wkracza Telimena, która zajmuje wolne miejsce u boku Tadeusza i z miejsca zaczyna go kokietować. Gdy kobieta rozprawia na temat sztuki i uskarża się na nudę wiejskiego życia, Tadeusz omyłkowo bierze ją za dziewczynę ujrzaną przez okno, w związku z czym odwzajemnia jej zaloty. Rejent z asesorem zaczynają zaś spierać się o zalety swych psów myśliwskich, Kusego i Sokoła. Zwracają się o pomoc do wojskiego, licząc, że rozstrzygnie ich spór. Ten zaś obwieszcza, że nie będzie zajmował się takimi błahostkami, bowiem polowanie na zające jest poniżej jego godności. Uczta dobiega końca, goście opuszczają salę. Mickiewicz na końcu rozdziału wspomina o dwóch wydarzeniach: tworzeniu się we Włoszech Legionów Polskich i o powstaniu Księstwa Warszawskiego. Oba z nich sprawiają, że na Litwę przedostają się liczni emisariusze, a jednym z nich ma być ksiądz Robak, czyli Bernardyn, którego wygląd i zachowanie mają świadczyć o żołnierskiej przeszłości, a który kwestuje, czyli zbiera datki, po dworach szlacheckich i okolicznych karczmach. Księga druga. Zamek. Sędzia, chcąc rozstrzygnąć wreszcie spór o psy myśliwskie między rejentem a asesorem, organizuje polowanie na zająca. Hrabia natomiast udaje się do zamku, gdzie od Gerwazego poznaje historię stolnika, będącego ostatnim członkiem rodu Choreszków. W jego córce zakochał się niegdyś niejaki Jacek Soplica, znany awanturnik. Na znak dezaprobaty i odrzucenia jego zalotów do córki podano mu czarną polewkę, czerninę, co doprowadziło Soplicę do wściekłości. Postanowił się zemścić i w odwecie zastrzelił niedoszłego teścia, stolnika, a na zamek Choreszków sprowadził Moskali. Gerwazy poprzysiągł więc zemstę i od tamtej chwili robił co w jego mocy, by zniszczyć ród Sopliców, aż ostał się z nich tylko jeden, sędzia. W międzyczasie odbyło się wspomniane polowanie, które zakończyło się niepowodzeniem. Zając umknął psom myśliwskim i spór wciąż pozostał aktualny. Hrabia powrócił do dworu, gdzie spotkał piękne młode dziewczę, Zosię. Jego zachwyty przerwał jednak ksiądz Robak.
Następnie odbywa się wystawne śniadanie, podczas którego uczestnicy polowania biesiadują w dwóch izbach. W jednej z nich toczą się dyskusje o nowościach gospodarskich, carskich zarządzeniach i pogłoskach o nadchodzącej wojnie. W drugiej zaś asesor i rejent kontynuują swój spór, który przerywa wreszcie ksiądz Robak. W tym czasie Telimena nadal flirtuje z Tadeuszem, snując opowieść o swych towarzyskich sukcesach w Petersburgu. Wojski zaś zajmuje się polowaniem na muchy i krytykowaniem asesora i rejenta, twierdząc, że swoją postawą dają zły przykład młodzieży. Obwieszcza przy tym, że obecnie to właśnie bezsensowne polowania są głównym zajęciem szlachty i proponuje zakład. Obaj mężczyźni przyjmują propozycję. Asesor stawia na swego psa złote obroże i smycz, rejent zaś na swojego konia z rzędem. Telimene nudzi ich zabawa i proponuje spacer połączony z grzybobraniem. Tadeusz rusza jej śladem. Sędzia zaś ogłasza, że ten, kto zdoła znaleźć najokazalszego rydza podczas uczty, będzie mógł zasiąść u boku, w jego opinii, najurodziwszej panny. Księga trzecia. Umizgi. Hrabia wraca z lasu i dostrzega w sadzie przepiękną młodą pannę Zosię w towarzystwie gromadki dzieci. Jej piękno sprawia, iż bierze ją za bóstwo i zakrada się do sadu, usiłując nawiązać rozmowę. Dziewczyna jednak umyka, a hrabia dołącza do reszty uczestników grzybobrania. Tymczasem Telimena udaje się do ustronnego miejsca, które zwie Świątynią Dumania. I śladem podąża Tadeusz, jednak wyprzedza go sędzia, który wyjawia kobiecie, że planuje zapisać majątek Tadeuszowi, jako że jest on jego bratankiem. Kobieta sprzeciwia się, podnosząc, że młodzieńca należy posłać do Warszawy lub Petersburga, gdzie będzie mógł zrobić karierę. Sędzia upiera się jednak przy swoim, wyjawiając, że o przyszłości chłopaka decyduje jego ojciec, Jacek Soplica, za pośrednictwem księdza Robaka, a ten chce, by Tadeusz poślubił młodziutką Zosię. Kobieta, jako opiekunka dziewczyny, kategorycznie odmawia. Podnosi przy tym, że Tadeusz powinien sam dokonać wyboru. Hrabia, który przez cały czas obserwował Telimenę przez lornetkę, rysuje jej portret. Gdy sędzia znika, mężczyzna zbliża się do niej i wręcza swe dzieło. Rozpoczynają rozmowę na temat sztuki i malarstwa, a Telimena obwieszcza, że nic nie dorówna pejzażowi włoskiemu, z czym nie zgadza się przysłuchujący się ich rozmowie Tadeusz. Bohater stwierdza, że najpiękniejszy jest ojczysty krajobraz Puszczy Litewskiej i polskiego nieba. Telimena wsuwa mu do ręki klucz do swojej komnaty wraz z liścikiem. Grzybobranie dobiega zaś końca, jednak chwilę później Gajowy ogłasza, że w lesie pojawił się niedźwiedź. Sędzia zarządza polowanie, które poprowadzić ma wojski. Księga czwarta. Dyplomatyka i łowy. Trwają przygotowania do polowania. Tadeusz zasypia i budzi go Zosia. Szybko ubiera się i rusza za myśliwymi, którzy mieli zgromadzić się przy dwóch karczmach, z których jedna należy do Choreszków, druga zaś do Sopliców, a obie dzierżawi Żyd Jankiel. W starej karczmie Choreszków ksiądz Robak rozmawia z drobną szlachtą i chłopami. Usiłuje nakłonić zgromadzonych, by stanęli po stronie Napoleona i nie czekali biernie na przybycie cesarza i wyzwolenie przez niego Litwy. Przez okno dostrzega jednak pędzącego konną Tadeusza i z miejsca rusza jego śladem. Podczas polowania niedźwiedź pędzi wprost na hrabiego i Tadeusza. Obaj ratują się ucieczką, jednak pierwszy z nich upada i zwierz go atakuje. Na szczęście celny strzał powala niedźwiedzia, a wojski ogłasza koniec polowania. Rejent i asesor znów zaczynają się kłócić, tym razem o to, który z nich zastrzelił niedźwiedzia. Spór rozstrzyga Gerwazy, obwieszczając, że to ksiądz Robak, chcąc ratować hrabiego i Tadeusza, ruszył mu na pomoc, wyrwał klucznikowi z ręki flintę i zabił rozjuszone zwierzę. Dowodem była kula wyjęta z łba niedźwiedzia przez Gerwazego. Dodaje przy tym, że znał tylko jednego strzelca, który potrafił strzelać tak celnie, a był nim Jacek Soplica. Po polowaniu czas na biesiadę. Wojski opowiada historię o Domejce i Dowejce, którzy strzelali się przez niedźwiedzią skórę, zaś asesor i rejent, dostrzegając zająca, spuszczają psy. Efekt jest jednak taki sam jak ostatnio. Zając umyka do lasu. Księga piąta. Kłótnia.
Telimena postanawia wreszcie przedstawić Zosię towarzystwu. Tadeusz szybko rozpoznaje w niej piękność, którą ujrzał w ogrodzie, a jego zachwyt nie umyka uwadze Telimeny. Młodzieniec ucieka do świątyni Dumania, gdzie spotyka Telimenę, która omyłkowo usiadła na mrowisku. Gdy wspólnie wracają do dworu, kobieta dostrzega obserwującego ich mężczyznę i rozpoznaje w nim księcia robaka. W zamku trwa uczta, jednak nastroje są raczej ponure. Tadeusz zaczyna dostrzegać pewne braki w urodzie Telimeny i podsłuchuje rozmowę hrabiego z Zosią. Wojski, chcąc rozruszać towarzystwo, zaczyna rozmowę o polowaniu. Jednak wywołuje tym tylko kolejny konflikt asesora i rejenta, którzy tym razem kłócą się o swoje strzelby. Sanguszówkę i sagalasówkę. Hrabia rzuca pod adresem sędziego kąśliwą uwagę dotyczącą zamku, zaś podkomorzy usiłuje zażegnać ten stary spór pomiędzy rodami. Nagle w sali zjawia się Gerwazy i czyni hrabiemu wyrzuty, że brata się z Soplicami. Dochodzi do bójki pomiędzy nim a osobami zaprzyjaźnionymi z Soplicami. Hrabia opuszcza salę, a Gerwazy udaje się za nim. Po chwili klucznik pojawia się jednak na balkonie chóru znajdującym się nad salą, w której odbywało się przyjęcie, i rzuca w gości piszczałkami organów, wywołując powszechną panikę. Goście uciekają z zamku. Rozgniewany Gerwazy proponuje hrabiemu napad na Soplicowo. Gdy hrabia odchodzi, ten pogrąża się we śnie o najeździe na wieś. Księga szósta. Zaścianek. Nastaje nowy dzień. O poranku sędzia wręcza Protazemu pozew i prosi o dostarczenie go hrabiemu i Gerwazemu. Gdy woźny wyrusza wypełnić zadanie, do sędziego zakrada się ksiądz robak i informuje go, że Telimena usiłuje uwieść Tadeusza. Sędzia natomiast zdradza o planowanym pojedynku między podkomorzym i hrabią. Ksiądz robak namawia do zgody, gdyż taki konflikt może zaszkodzić planowanemu powstaniu litewskiemu. Sędzia, będąc wielkim patriotą, zgadza się zażegnać spór z hrabią pod jednym jednak warunkiem. To przeciwnik jako pierwszy ma wyciągnąć do niego rękę. W tym czasie Protazy dociera do zamku, lecz nie zastaje tam Gerwazego i hrabi. Wszyscy udali się bowiem do Dobrzyna na naradę, czy rzeczywiście powinni sięgnąć po broń. Decyzję o rozpoczęciu powstania ma podjąć głowa rodu, Maciek nad Maćkami, zwany również Kurkiem na kościele. Przed jego domem zbiera się szlachta z okolicznych zaścianków. Księga siódma. Rada. Niejaki Bartek Prusak wychwala Napoleona i Francuzów oraz opowiada o swoich walkach z Niemcami. Maciek nad Maćkami chce znać szczegóły, liczebność i miejsca, w których stacjonują francuskie wojska, aby od razu ruszyć do walki i zaatakować przeciwnika. Prusak chce zaś zaczekać na księdza robaka. Ostatecznie dochodzi do rozłamu wśród szlachty, która dzieli się na dwa zwaśnione obozy. Buchman, komisarz z Klecka, chce wiedzieć, jaki w ogóle cel ma to powstanie. Wówczas zjawia się Gerwazy, który przeinacza słowa księdza robaka, sprawiając, że cała nienawiść szlachty kieruje się teraz w stronę rodu Sopliców. Bartek Prusak wyczuwa jednak podstęp i staje w obronie sędziego. Popiera go Jankiel, który, chcąc rozładować napiętą atmosferę, nawołuje do rozejścia się mężczyzn i jednocześnie zapraszając zgromadzonych na ucztę z okazji narodzin syna. Zdenerwowany Gerwazy wyrzuca go jednak i kontynuuje nagonkę na Sopliców. Maciek nad Maćkami dostrzega intrygę Gerwazego i, widząc, że zgromadzeni ślepo wierzą w jego słowa, wyrzuca wszystkich z domu. Zjawia się hrabia, a szlachta prowadzona przez Gerwazego rozpoczyna pijatykę i przygotowania do zajazdu. Jankiel, Bartek Prusak i kilku ich sprzymierzeńców wymykają się z karczmy. Księga ósma. Zajazd. W Soplicowie trwa sielanka. Goście ucztują, a następnie udają się na dziedziniec, by posłuchać śpiewu ptaków i żab. Wojski snuje opowieści o gwiazdach, kometach, zwiastujących wojny i nieszczęścia, kłótni z hrabią oraz zagorzałych myśliwych, Rejtanie i księciu Denasów. Tymczasem Tadeusz podpatruje przez dziurkę od klucza rozmowę sędziego z księdzem robakiem. Nie słyszy jednak szczegółów rozmowy, w której ksiądz robak wyznaje, że jest Jackiem Soplicą, ojcem Tadeusza, i musi czym prędzej udać się do Dobrzyna i powstrzymać powstanie.
Gdy znika, do pomieszczenia wkracza Tadeusz i obwieszcza sędziemu, że kocha Zosię, jednak z uwagi na popełnione przez siebie błędy musi opuścić Soplicowo. Wracając do swoich komnat, natrafia na Telimenę, która czyni mu wyrzuty, że chce ją zostawić. Chce wyruszyć razem z nim, jednak ten ucieka przed nią i udaje się nad staw. Owładnięty rozpaczą na myśl o tym, że jego ukochana poślubi hrabiego, postanawia się utopić. Hrabia, podsłuchawszy rozmowę Tadeusza z Telimeną, zjawia się nad stawem wraz ze swoimi sługami, chwytają młodzieńca i prowadzą do Soplicowa. Z dworku wyprowadzają sędziego. Atmosfera jest napięta, asesor grozi, że wezwie rosyjskie wojska. Przybywają również dobrzyńscy, a Gerwazy domaga się, by sędzia zaniechał swych roszczeń względem zamku. Protazy protestuje, a następnie ratuje się ucieczką. Szlachta plądruje dwór Sopliców, po wszystkim następuje pijatyka i wszyscy zapadają w sen. Księga dziewiąta. Bitwa. W Soplicowie zjawiają się rosyjskie wojska dowodzone przez majora Płuta i kapitana Rykowa. Szlachta zostaje związana, jednak Rykow proponuje Płutowi zwolnienie więźniów dla uniknięcia przykrych konsekwencji. Wszystko na prośbę sędziego i Telimeny. Major początkowo odrzuca tę propozycję. Na osobności składa jednak sędziemu własną, uwolni szlachtę, jeśli sędzia zapłaci mu okup w wysokości 1000 rubli od głowy. Szlachta popierająca sędziego traci chęć zemsty. Widok dobrzyńskich więzionych przez Rosjan jest dla nich bowiem wstrząsający. Na miejscu zjawia się też ksiądz Robak w towarzystwie Maćka, Mickiewicza i Zana. Wszyscy przebrani są za chłopów i prowadzą owce, woły i kozy oraz wozy pełne różnych produktów. Robak zaprasza rosyjskich żołnierzy na ucztę i upija ich. Wybucha awantura pomiędzy rosyjskimi dowódcami a Tadeuszem, który policzkuje jednego z nich. Tak rozpoczyna się bitwa. Okazuje się, że na wozach przywleczonych przez Robaka i jego kompanów znajdowała się broń, którą Soplicowie wręczają uwolnionym dobrzyńskim. Szlachcie udaje się wyprzeć Moskali z podwórza, a Robak nawołuje do Rykowa, by się poddał. Ten jednak ani myśli o odwrocie i kieruje swych ludzi do walki. W trakcie bitwy ksiądz Robak zasłania hrabiego własnym ciałem i zostaje ciężko ranny. Płut wyzywa Tadeusza na pojedynek i jako swego reprezentanta wyznacza Rykowa. W efekcie hrabia chce stanąć do walki, jednak cała akcja zostaje przerwana haniebnym atakiem na Tadeusza. Robak ratuje Gerwazego, zaś Rykow postanawia przerwać walkę i proponuje rozejm. Oferuje ponadto, że ochroni polską szlachtę na wypadek, gdyby Płut doniósł o wszystkim carowi. Bitwa dobiega końca i obie strony opatrują swoich rannych. Major zaś ze strachu skrył się w pokrzywach. Księga dziesiąta. Emigracja. Jacek. Nadchodzi nowy dzień i do rannego Robaka przybywają podkomorzy, sędzia, Gerwazy i Rykow. Wszyscy pragną pokojowo rozwiązać sprawę powstania i bitwy z Moskalami, a sędzia wręcza Rykowowi sakiewkę dukatów. Gdy ten wypytuje o Płuta, Gerwazy zapewnia go, że nie będzie on sprawiał dalszych problemów. Nie dodaje jednak, że zabił Płutę osobiście. Po wyjściu Rykowa Robak zwraca się do szlachty oznajmiając, że Maciej Chrzciciel, Maciej Konewka i Bartek Brzytewka wezmą na siebie winę i opuszczą Soplicowo, uciekając za Niemen. Gdy szlachta wyrusza, Tadeusz żegna się z Zosią i prosi, by o nim pamiętała. Hrabia również chce wyjechać, by zostać bohaterem. Nieoczekiwanie Telimena wręcza mu swą kokardę. Gdy wszyscy już znikają, Robak wyjawia w obecności sędziego i Gerwazego, że jest Jackiem Soplicą. Opowiada o swej miłości do Ewy, córki stolnika, jego późniejszym zabójstwie, pijaństwie, jakie po nim uskuteczniał, oraz wreszcie o nieszczęśliwym małżeństwie i poświęceniu życia dla walki o niepodległą Polskę. Wyznaje, że wcale nie był w zmowie z Moskalami, a zwyczajnie nie mógł przepuścić okazji, by ukarać stolnika za wyrządzone mu krzywdy. Gerwazy zdradza mu, że stolnik, zanim umarł, przebaczył swemu zabójcy. Chwilę później zjawia się Jankiel z listem do Jacka. Wojna Napoleona z Rosją właśnie się rozpoczęła. Po odczytaniu wiadomości Jacek Soplica umiera, pogodzony z Bogiem i ludźmi. Księga 11. Rok 1812.
Wiosna roku 1812. Napoleon wkracza na Litwę. Generałowie Dąbrowski, Kniaziewicz, Małachowski, Giedroyć i Grabowski, wiodący polskie wojsko, przybywają do Soplicowa. Wojski wita ich wystawnym obiadem polskim. W dniu Najświętszej Panny Kwietnej odbywa się msza, a podkomorzy ogłasza, że Napoleon właśnie wyzwala Litwę. Opowiada też o przemianie i wielkim bohaterstwie Jacka Soplicy, tym samym dokonując jego publicznej rehabilitacji. Ogłasza również, że za swoje czyny Jacek został odznaczony przez Napoleona orderem Legii Honorowej i wiesza go na jego grobie. Gerwazy i Protazy godzą się, a koniec zatargu Choreszków z Soplicami ma przypieczętować ślub Tadeusza i Zosi. Spór asesora z rejentem również zostaje zażegnany, gdy Kusy i Sokół jednocześnie chwytają zwierzynę. Rozpoczyna się ślub. Za sędzią zjawia się jako pierwsza para narzeczonych Tadeusz i Zosia. Druga para to asesor i Tekla Hreczeszanka, zaś na trzecią goście muszą jeszcze poczekać. Tadeusz dostrzega wśród gości hrabiego, teraz już ze stopniem pułkownika. Księga 12. Kochajmy się. Podczas uczty Wojski wspomina czasy świetności Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Maciek nad Maćkami prowadzi dysputy z generałami Dąbrowskim i Kniaziewiczem, a jeden z nich nawiązuje do Dobrzyńskich, służących w jego oddziale. Przybywa Gerwazy, chwaląc się swym wielkim rapierem, który nazwał scyzorykiem. Zebrani próbują swoich sił w posługiwaniu się bronią, jednak tylko generałowi Kniaziewiczowi wychodzi to z należytą gracją, za co Gerwazy wręcza mu rzeczony scyzoryk. Maciek nie bawi się jednak z pozostałymi i krytykuje polskie wojsko za jego zbyt duże podobieństwo do francuskiego, twierdząc, że Polsce polskiego trzeba bohatera. Nieprzychylnie wypowiada się też o samym Napoleonie, który w jego opinii wyruszył na wojnę bez Boga, czym denerwuje podkomorzego i zgromadzoną młodzież. Wówczas zjawia się wreszcie trzecia para narzeczeńska, rejent i Telimena. Maciek, widząc przyjaciela odzianego we francuski frak, wychodzi oburzony, zaś hrabia wścieka się na Telimenę za niedotrzymanie złożonej mu obietnicy. W tym czasie Tadeusz i Zosia rozmawiają o uwłaszczeniu chłopów i wspólnym gospodarowaniu we własnym dworze. Młodzi otrzymują od Gerwazego wspaniały prezent, skarb ukryty dotychczas w zamku oraz jego osobiste oszczędności. Goście rozpoczynają zabawę. Jankiel daje koncert na cymbałach, w którym zgromadzeni dostrzegają opowieść o najważniejszych wydarzeniach minionych lat. Uchwaleniu Konstytucji 3 maja, Targowicy, rzezi Pragi, utworzeniu Legionów Polskich we Włoszech oraz przybyciu Dąbrowskiego na Litwę. Scena kończy się polonezem z udziałem wszystkich gości. Pan Tadeusz. Problematyka. W panu Tadeuszu mamy do czynienia ze zbiorowym bohaterem, którym jest polska szlachta. Adam Mickiewicz przedstawia nam cały przekrój polskiej szlachty oraz jej historię i obyczaje z lat 1811-1812. Głównymi motywami epopei są miłość w różnych jej odmianach, od romantycznej po tę do ojczyzny oraz odkupienie, występujące w wątku Jacka Soplicy.

0: co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Oto pękła kolejna bariera. Średnia cena na rynku pierwotnym w Warszawie przekroczyła 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania. Tyle chcą deweloperzy. Nowy rekord.
2: Trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore.
3: Skąd ten milion wziąć?
4: No, zdobyć.
5: No jak to sobie radzić?
6: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo państwo ma na nas, za przeproszeniem.
7: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
8: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
9: Myślę, że jest to nierealne.
10: No trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. Aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak?
11: Ja to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. Albo piwko.
12: A, czyli nie myślisz o tym, czy co tam jutro?
11: Nie, tylko się załamie człowiek niepotrzebny.
13: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
14: A. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
13: Myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
14: A wie pan, widział pan taki jurt?
1: Jurty, namioty, jakieś tam jamy w ziemi i inne ciekawe pomysły na to, jak można rozwiązać kryzys mieszkaniowy w dużych miastach. O tym dziś między innymi w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Ceny w mniejszych miastach nawet spadają, gdzieniegdzie w dużych miastach raczej się ustabilizowały, ale w Warszawie i tak padł kolejny rekord. Ja poszedłem z mikrofonem na ulicę stolicy i pytałem młodych ludzi, czy oni jeszcze w ogóle wierzą, że będzie ich kiedyś stać na własne mieszkanie.
8: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
9: Myślę, że jest to nierealne.
5: No to jak tu wiesz, żyć, rodzinę zakładać?
9: Nie wiem, ale muszę się spieszyć na tramwaj, przepraszam. Tramwaj, nie, przepraszam, muszę biec.
5: Trzeba z milion na takie mieszkanie teraz wydać. No to kredyt na 30 lat to jest tak 7 tysięcy miesięcznie.
15: No.
5: To, czy to jest, wiesz, do udźwignięcia, no jak...
15: Chyba, że jak zarabiasz, tam jesteś jakimś szefem banku, coś takiego, bo tylko wtedy.
5: No to jak?
15: Wiesz, no to właśnie nie ma.
5: Jak żyć, jak rodzinę założyć?
15: Nie wiem, na razie.
2: Nie wiem, co mam panu powiedzieć. No, chore po prostu ceny są, nie tylko za mieszkania, ale też najniższa krajowa, no to też, kurde, ile jest teraz? 3800? To
5: ręki,
2: ciężko wyżyć nawet za 3800 takie na rękę właśnie z tej najniższej krajowej. No to co można powiedzieć o mieszkaniach właśnie, skoro trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore, tyle mogę powiedzieć.
5: 20 tysięcy to jak to zarobić na to?
6: No nie zarobi, w tych czasach nie zarobi.
5: No tak trzeba by z milion mieć na mieszkanie.
6: Nie, w Totka wygrać.
7: Albo za granicę pojechać.
5: Chociaż ostatnio za granicą to też już nie jest jakoś lepiej. No to jak to sobie radzić?
6: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo państwo ma wyjebana, za przeproszeniem. Ubogi człowiek, no niestety.
5: 6-7 tysięcy, żeby w ogóle cokolwiek myśleć miesięcznie trzeba mieć, a ile można zarobić?
6: 4 tysiące zarobisz. Jak 4 zarobisz, to już jest dobrze. Nie?
5: I to w stolicy, w Warszawie?
6: Tak, tak.
5: To nie jest no tak,
6: jak
5: że...
6: Jak masz zawodowe wykształcenie, to zarobki muszą się u nas przede wszystkim zmienić, bo jedzenie idzie w górę, wszystko w górę idzie, a zarobki niestety nie zmieniają się, nie? Popatrzcie na tych najuboższych ludzi, nie? Niech rząd popatrzy na to wszystko, no bo innego wyjścia nie ma, nie?
7: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
5: Faktofonika.
6: Tak jest.
5: Wszystkiego dobrego. Dzięki.
6: Do widzenia.
1: Ponarzekaliśmy trochę, no to teraz będą takie konstruktywne pomysły, jak rozwiązać ten nabrzmiały problem.
0: Co ludzie powiedzą?
5: 20 tysięcy średnio za metr już sobie życzą deweloperzy średnio w Warszawie. 20 tysięcy, kolejna
14: pękła
5: bariera.
14: Ale w Warszawie nikt nie musi mieszkać, tu mieszkają bogaci ludzie z całej Polski, także wie pan, no stolica to stolica. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot.
5: Namiot.
14: Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
5: A, że takie myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
14: A wie pan, widział pan taki jurt? One są 1/3 wartości mieszkania, nawet 1/4. Przy tym samym metrażu. No. Teraz jest praca zdalna. Ludzie stracili szacunek do życia na prowincji. To jest absolutne wykolejenie umysłowe. Ludzie myślą, że miasto to jakieś jest IY.
5: Niekoniecznie musi być apartamentowiec w Warszawie.
14: Apartamentowiec, proszę pana.
5: No to
14: jak mówią, pato developerka, bo 5 pokoi zrobił na 5 kawalerek. Rozumie pan, tak? A kogo to obchodzi? Nie mamy żadnej wolności. Ludzie mają, o, tu mają klapki, jak koń, patrzenie, jak to się nazywa, tunelowe myślenie.
3: Inne myślenie, out of the box, czyli, out of the box. Ja czyli niekoniecznie ten box taki ale, mieszkaniowy, tylko jakaś właśnie, o, jurta, pan, czy o namiot, to, że... jakiś domek na działce, tak. Powiedzmy też.
14: No może, no wie pan, chodzi o to, że ludzie zapomnieli, co to znaczy skromność i pokora. W ogóle nie mają ludzie, a z młodzi zwłaszcza roszczeniowi, o panie, te młode pokolenie musi chyba dostać po kościach, żeby się troszeczkę nauczyło.
3: Ale taka jurta to jest rozwiązanie, mówi pan rzeczywiście.
14: Proszę pana, w ogóle jurt to jest taki pewne umowne, no można zrobić go bardziej nowoczesnego, można go w ogóle później obudować go. Najlepszy jurt jest z Tadżykistanu, który tam kosztuje parę tysięcy dolarów. Mhm. I to jest na przykład 100 metrów kwadratowych. Ale ja panu powiem, on jest ciepły zimą. On ma warstwę wełny owczej. Mało tego, jak się pokłócisz z żoną albo rozwód bierzesz, robisz, demontujesz go i wyjeżdżasz w drugie miejsce.
3: No tak.
14: Ślimak.
3: No może.
14: Rozumie pan? Zaskoczyłem pana.
3: Może to jest jakaś opcja rzeczywiście.
14: Ja myślę, że to jest wielka opcja.
1: Życie w trybie koczowniczym ma mnóstwo zalet, natomiast młodzi ludzie często tego nie rozumieją. Nie brakuje takich tradycjonalistów, którzy wolą prowadzić osiadły, tradycyjny dla naszej cywilizacji tryb życia.
3: Kolejna bariera, 20 tysięcy. No to jak to żyć w ogóle z takim
10: tematem? Ciężko, pewnie praca, tak, kredyt, jakiś ten zapomoga, no i co, lecimy, tak? No myślę o tym już, no bo ja mam tam 19 już lat, tak, no i zaraz trzeba będzie się wyprowadzić, to no trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. No to jest jakby, no, przerażające, jak to wszystko poszło w górę i aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak?
3: Właśnie jakby podchodzicie do tego, nie? Bo kiedyś tak było gdzieś tam to w zasięgu, nie?
10: No tak. I sobie wyobrażę tą chatę, jak już za milion złotych, to już myślał już po prostu.
3: O, to jak ja kiedyś myślałem, to tak, to za milion to już był dom pod
10: dom, ogród, tak, nie wiadomo co, garaż.
3: A teraz za milion to jest tu...
10: Mikrokawalerka.
3: Na Pradze takie tam 40 parę metrów, no, nie, z to, wykończeniem.
10: To jest straszne, bo się powiedziawszy, no ale no... No nic, no. No ale jakoś mam nadzieję, że jakoś Boża opatrzność pomoże też. Znaczy oczywiście, tak. Też moja w tym rola, tak.
3: No właśnie rozmawialiśmy z takim panem, to on mówi, że te, że jurty może trzeba budować takie, że to taniej wychodzi, wiesz, w innej technologii. Takie coś ala namiot.
10: Takie... No to my to bardziej tradycyjnie do tego podchodzimy razem z tym, to raczej by się na jurtę nie zgodziła.
3: A, że twoja narzeczona?
10: Znaczy, nie, jeszcze nie, ale no moja dziewczyna, tak. No
3: to... Powodzenia.
10: Dziękuję panu, wszystkiego dobrego.
3: No,
10: dziękuję panu.
3: Dzięki.
4: Ja obecnie mieszkam w mieszkaniu po babci i jestem zwolniony z jakichś większych opłat.
3: Jakbyś chciał kupić mieszkanie takie, gdzie rodzinę założyć, powiedzmy, tak. To trzeba mieć około miliona złotych, co najmniej tak w Warszawie. Milion złotych to jest rata 6-7 tysięcy miesięcznie. Trzeba wydać, żeby tylko w ogóle opłacić ratę kredytu.
4: Ja nawet nigdy tyle nie zarabiałem miesięcznie. Maksymalnie jakie pieniądze zarobiłem na raz, to było 5 tysięcy złotych w Polsce. Więc jak zarabiać, nie wiem, żeby spłacić takie mieszkanie. Uważam, że jest to kurio.
3: No, ale masz szczęście takie, że rzeczywiście
4: mam
3: gdzieś
4: szczęście,
3: tam...
4: Mam szczęście, tak, i jestem wdzięczny Bogu za taką sytuację, że tak jest, że mam gdzie mieszkać w Polsce. Ja mieszkałem przez kilka lat na Skłocie w Londynie i wyglądało to w ten sposób, że jeżeli był pustostan, to pustostan był przekazywany w ręce ludzi, którzy byli bezdomni. Następnie podłączaliśmy się za aprobatą miasta. Mieszkaliśmy tam na przykład pół roku i to była wspólnota międzynarodowa.
3: Że niektórzy już tak sobie też radzą, tak, że po prostu jak tu nie stać na życie, to kombinują w taki
4: dokładnie
3: sposób, tak?
1: W Warszawie jest dwa razy drożej niż jeszcze 6 lat temu. W 2020 roku mieszkania były średnio po 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Skumulowana inflacja w tym czasie, no to jest jakieś 50%. Ceny mieszkań wzrosły o 100%. No tak to wygląda. Wielu młodych ludzi w ogóle nie chce o tym słuchać. Oni nawet nie chcą o tym myśleć. I mają rację, no bo po co się denerwować?
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
3: Czy to jest do udźwignięcia? Bo to 6-7 tysięcy miesięcznie trzeba by raty płacić, żeby takie mieszkanie sobie w miarę...
7: Nie jest, dlatego wszyscy wynajmują.
3: No i co, i całe życie wynajmować mieszkanie?
11: No chyba tak. A to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. A do piwka.
3: A, czyli nie myślisz o tym, co tam jutro?
11: Nie ma co. Tylko się załamie człowiek niepotrzebny. W takich cenach to nie ma co się dziwić.
3: Czy to już się takie marzenie nieosiągalne jakby stało, tak? Takie coś, co...
11: Nie chcę o tym myśleć.
3: jak to wiesz, ogarnąć, rodzinę założyć, mieszkanie kupić?
16: No właśnie się nie da, ciężko. Albo, tak? albo się ma bogatych rodziców.
3: Albo się nie ma.
16: Albo się nie ma, wynajmuje się jak my.
3: A ile płacicie za wynajem?
16: 3300, tak, dwa pokoje, kuchnia, łazienka.
3: Mhm, ale żeby kupić, no to już musielibyście mieć tak z milion.
17: No kupić, no, tak, to tak, no to...
3: No i co, ale to myślicie w ogóle o tym, żeby kupić mieszkanie, żeby...
17: Na razie jak coś nie jest osiągalne, no to ciężko o tym myśleć.
3: Całe życie w wynajmowanym mieszkaniu?
16: No sama, co innego zrobić? No jakbym miał pieniądze, to pierwsze bym mieszkanie sobie kupił, no oczywiście, ale...
3: Skąd ten milion wziąć?
17: Zdobyć.
18: Prawdę mówiąc, to nigdy o tym nie myślałem, żeby samemu sobie kupić mieszkanie, ale...
3: Całe życie w wynajętym będziesz mieszkać?
18: Czy... No nie wiem, jeszcze o tym nie myślałem.
3: A ile masz lat?
18: 37.
3: Aha, czyli tak...
18: No tak, 36.
3: Naprawdę.
18: Nie myślałem o tym.
3: A potem to jak z emerytury, wiesz, takie wynajmowane mieszkanie, jak
18: to,
3: utrzyma?
18: To już w ogóle nie myślę, o emeryturze to już w ogóle nie myślę.
3: Aha.
18: No tak.
3: To co to będzie?
18: No to nie wiem. Ja o emeryturze w ogóle nie myślę, koncentruję się na najbliższej przyszłości, prawda?
3: Jakieś dzieci, rodzina, coś?
18: No, nie planowałem tego jeszcze.
3: Nowa bariera pękła teraz w Warszawie. Właśnie deweloperzy już 20 tysięcy z metra średnio, nie? Czyli...
18: To ciekawe, bo ostatnio słyszałem, że ceny w Warszawie spadały.
3: Tak się ustabilizowały, ale też włączyli dużo takich, wiesz, droższych gdzieś tu bliżej centrum, okay. I nagle się okazało, że 20 tysięcy już średnio.
18: No to właśnie kwestia średniej, a średnio 10 tysięcy na rękę zarabiamy w tym kraju, także no tak. Przy takich zarobkach na pewno wszystkich stać na 20 za metr.
3: A średnio jak idzie człowiek i pies, to mają...
18: Trzy nogi. No średnio trzy, no bo człowiek dwie i pies cztery. Pojedziemy za granicę, to w Londynie pewnie jest 60 za metr, a doganiamy ich gospodarczo, także jak się wszystko rozwija, jak minimalna krajowa jest tak wysoka, jak jest, no to wszystko musi

0: zamyka.
1: O, o i ta różnica. No. Mój tata pochodzący ze wsi miał 7 rodzeństwa plus rodziców i mieszkali w 2 izbach, czyli jaka była większa kuchnia i pokój, ale, no i żyli. No.
0: Ale teraz młodzież nie chce tak żyć, widzi pan.
1: No. I mają rację, no nie po to mamy komórki, bajery, rowery, żeby żyć jak za tamtych czasów.
2: Taka ciekawostka. Niedawno w Warszawie sprzedało się mieszkanie za 21 milionów złotych. No, to był tak zwany penthouse z wielkim tarasem, z widokiem na miasto. 234 metry kwadratowe. No, to wychodzi jakieś, no, 90 tysięcy złotych za metr. Takie mieszkania trochę podbijają tę warszawską średnią.
0: 20 tysięcy za metr w Warszawie średnio deweloperzy sobie życzą. Jak tu żyć? 20 tysięcy?
3: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
0: A. Dziękuję.
2: Więc nie trzeba się tak bardzo przejmować tymi cenami, no bo jest rozwiązanie. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Kolejne Co ludzie powiedzą już za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
4: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Na początek tragiczna informacja z Katowic. 45-letni górnik zginął w kopalni Murcki Staszic. Pracownika przygniotła bryła kamienia. Wypadek jest trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się zjawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów nasz reporter Michał Rawa.
1: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
2: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
1: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent powiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
0: A spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków. Kancelaria prezydenta tymczasem przekazała, że odebrała w poniedziałek order Orła Białego odesłany przez Zełenskiego. Trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Formalnie teraz musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany w poniedziałek po 12 w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
3: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
0: To jednak nie koniec pracy śledczych. Wciąż trwają szczegółowe oględziny.
3: Będziemy kontynuować czynności. To będą już głównie czynności procesowe, które będą realizowane pod nadzorem prokuratury rejonowej.
0: Przypomnijmy, w czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy Straż Leśna oraz jednostki policji z sąsiednich województw, wspierane przez Komendę Główną. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro. Wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty. Karol Nawrocki przybył do Turcji. Spotkał się tam m.in. z prezydentem kraju Recepem Tayyipem Erdoganem. Dwudniowa wizyta, która rozpocznie się we wtorek, poprzedzi szczyt NATO. Ten odbędzie się w Ankarze za 2 tygodnie.
2: Naturalnie te rozmowy będą się koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO, wokół tematyki bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych już na finiszu w zasadzie dokumentów w kwaterze głównej NATO, więc polityka bezpieczeństwa będzie kluczowym elementem.
0: Zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przywódcy omówią też współpracę dwustronną, regionalną czy udział Polski w pracach grupy G20. Karol Nawrocki spotka się także ze żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji. Śledczy zapowiadają przesłuchanie kilkudziesięciu osób, w tym prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Rozdzielono sprawę oszustw finansowych byłego kierownika SOR-u tego szpitala, Dawida Kacprzyka, oraz kwestię nadzoru nad SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
4: Te dwa postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób. Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków i to słowo kilkudziesięciu, to mówimy nie o więcej niż 20, tylko myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Jak dodaje, przesłuchani zostaną lekarze, pracownicy SOR-u oraz przedstawiciele warszawskiego ratusza.
4: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie. Natomiast będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, między innymi z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta.
0: Prokuratura zajęła się sprawą Szpitala Południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że był już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk. Zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. To jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z sali rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbiła się w poniedziałek pierwsza rozprawa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
5: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
0: Mówił poseł PiS, jak dodawał jego obrońca Kacper Stukany, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
6: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, no to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
0: Przypomnijmy, Mateckiemu postawiono w sumie 6 zarzutów. Dotyczą one Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Dariuszowi Mateckiemu grozi 10 lat więzienia. Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrze w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały z trasy po tym, jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
7: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo o zgromadzeniach. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane i musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. W jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą, albo fizyczną, albo administracyjną.
0: Mówi jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza do sądu. Jednak na razie nie mogą legalnie kontynuować protestu. Przypomnijmy, blokada ruszyła w południe przy węźle Gryfino. Organizatorzy zgromadzenia, rolnicy z powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego, domagają się rozmów z rządem, by wypracować rozwiązanie gwarantujące opłacalność produkcji rolnej. Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy i ruchliwe zazwyczaj miejsce było puste.
8: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
0: Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska ze stołecznej policji. Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostanie w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu.
9: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
0: Mówi Daniel Mijernik, specjalista od fasad z grupy HBRIF, z której jest właścicielem drapacza chmur. To nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też nikomu nic się nie stało. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewnia Straż Pożarna. To początek lata, który już teraz pokazuje swoje burzliwe oblicze. Silny wiatr, burze, susza i pożary, tego spodziewają się strażacy. Mają jednak nadzieję, że w te wakacje nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie. Szczegółem Dawid Orszewski.
10: Karol Smarsz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy doskonale pamięta nawałnicę, która w 2017 roku nawiedziła przede wszystkim Pomorze, Kujawy i Bory Tucholskie. Zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki. Silny wiatr niszczył domy i spowodował ogromne spustoszenie w lasach.
11: Patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. Pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
10: Na ekstremalną pogodę przygotowani są też harcerze, zapewnia komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. Beata Barcińska podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
12: Przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że jak jest gwizdek, to po prostu w kilka minut wychodzą.
10: Na Kujawach i Pomorzu ZHP zorganizuje ponad 75 form wypoczynku.
0: W wakacje skorzysta z nich około 5000 harcerzy. Zapinamy pasy, nie chodzimy po pojeździe, ostrożnie wsiadamy i wysiadamy oraz uważamy na parkingach. Dobre maniery obowiązują nie tylko przy stole, podobnie jest z właściwymi zachowaniami w czasie podróżowania. Warto przypomnieć dzieciom o zasadach tuż przed wyjazdami na wycieczki, obozy czy kolonie, uważa Paweł Gruszka z Lubelskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.
13: One są tam zainstalowane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Wszelkie statystyki, również wypadkowe, pokazują, że pasażer, który jest jest przypięty w autobusie. Ryzyko w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, odniesienia obrażeń czy śmierci jest zdecydowanie mniejsze niż osoby, która w pasy nie jest zapięta.
0: Kierowca autokaru musi również przestrzegać czasu pracy, dlatego ważne jest pilnowanie czasu odjazdu i długości przerw w podróży.
13: Przestrzegajmy dzieci i wpajajmy im to przed wyjazdem, aby po autobusie w trakcie jazdy nie chodziły. Cały czas siedzimy na swoich miejscach, ponieważ jakiekolwiek chodzenie w autobusie jest bardzo niebezpieczne, bo w sytuacji hamowania dziecko poleci do przodu i może sobie zrobić dużą krzywdę. Proszę uprzedzić dzieci, żeby przed wyjściem z autobusu, gdzie widoczność wiadomo jest bardzo ograniczona, aby upewniły się, że na ten parking mogą bezpiecznie wysiąść. Także nie ma wybiegania z autokaru, tylko powinno być to wyjście bardzo rozważne, powoli, z upewnieniem się, czy wokoło mamy do czynienia z sytuacją bezpieczną. Prośba, aby pasażerowie zachowywali się w pojeździe na tyle spokojnie, dość cicho, aby nie dekoncentrować kierowcy, aby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, jakichkolwiek napięć, które mogłyby wpływać na percepcję kierującego.
0: W szkołach już czekają na wakacyjny odpoczynek i odliczają godziny do zakończenia roku szkolnego, ale nie wszyscy mogą leniuchować w wakacje. Mowa oczywiście o uczniach szkół muzycznych. Wprawdzie nie będą mieć klasówek i odpytywań, ale muszą pozostać w reżimie ćwiczeń i grania na instrumentach. Dlaczego?
14: Ćwiczycie codziennie. Czy taka przerwa dwumiesięczna jest w waszym przypadku możliwa?
15: Nie za bardzo, niestety. Trzeba cały czas szlifować swoje umiejętności i nie możemy przerwać na 2 miesiące. Oczywiście przerwy krótsze są możliwe, natomiast im dłuższa przerwa, tym bardziej sprawia to, że wypadamy z wprawy. Na przykład osoby, które grają na instrumentach dętych, tracą zadęcie i dużo trudniej im jest rozpocząć ponowne granie.
16: Potem, żeby wrócić do formy, muszę dużo, dużo więcej ćwiczyć. Technicznie się traci mocno na jakichś dłuższych przerwach. W wakacje też gram dużo. Lubię grać na perkusji, więc nie mam problemu z jakimiś przerwami dłuższymi.
17: Na gitarze też gram, to też muszę ćwiczyć, żeby mi nie wyszły palce z wprawy.
18: Nawet najmniejsza przerwa potrafi mocno nas opóźnić w graniu na instrumencie.
0: Z członkami zespołu Baby on Board i licealistami ze Szkoły Muzycznej przy Sosnowej w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: twoje spojrzenie kąsa, jak żądło osy. Te usta nie pozwolą, abym miał w końcu dosyć. Jeszcze raz wypijemy.
1: Dużo.

0: Albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, witam bardzo serdecznie. Cześć, Rafale.
2: Witam.
1: Rafale, masz problem z Patrykiem.
2: Tak, no.
1: Co tu się dzieje?
2: Znaczy się, no...
1: Co się dzieje? Ja jaki jest problem? Napisałeś do mnie zgłoszenie, prosisz o pomoc.
2: Mhm. Ja mam do niego...
1: Mów normalnie, żebym ja słyszał, o czym ty mówisz.
2: Halo.
1: Ja cię słyszę, Rafał. Ile masz lat, Rafale? Może od tego zaczniemy.
2: 37.
1: Czyli jesteś dorosłym facetem. Ile ma lat Patryk?
2: 27.
1: 27, dorosły. Jakżeście się poznali?
2: Poznaliśmy się na imprezie.
1: Coś więcej na ten temat?
2: Wiesz, ja jestem, nie jestem wylewny akurat pod tym kątem.
1: Czy może dlatego masz problem, co, Rafał?
2: Być może, no, nie
1: z
2: wiem.
1: Z Patrykiem.
2: No.
1: Poznaliście się na imprezie, ale bardzo. Jakiego rodzaju? Co to była za impreza?
2: A była 18 znajomej.
1: 18 znajomej. Przyłóż się do rozmowy ze mną, bardzo cię proszę. Piszesz, że on obiecuje, że się zmieni, a się nie zmienia. Co masz na myśli?
2: Ja bym, żeby był bardzo zainteresowany mną, temu kolegami.
1: To teraz ja nie wiem, czy wy byliście parą w ogóle? Jako facet z facetem w związku?
2: Tak, no, pół roku.
1: Pół roku. Uh-huh. Kto wyszedł z inicjatywą? Patryk czy ty?
2: Patryk.
1: Okej, okay, czyli to on zaproponował być razem i teraz on tworzy problemy.
2: Tak, no.
1: No dobrze, bo ty piszesz, że coś jest z nim nie halo. Musisz coś więcej mi powiedzieć.
2: Ja tak uważam, że coś jest nie na rzeczy, bo unikam je.
1: Od jak dawna?
2: Uh-huh. Od jakichś tam 3 tygodni.
1: Czyli nie jesteście teraz parą. Byliście, nie jesteście, on cię unika, tak? Powiedział ci, że chce to zakończyć?
2: Robimy jakiś tam przykładowo. Nie jest tak, że w ogóle odrzucam go, ale no, spotykamy się, ale to nie jest to.
1: Piszesz, że czas, by podjąć jakąś decyzję, dla ciebie ważną decyzję. To znaczy?
2: Znaczy się, no, chciałbym być pewny, czy on mnie chce, czy nie.
1: Napisałeś, no, czy walczymy, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i zapominamy o sobie. Czyli on nie spełnia twoich oczekiwań.
2: Chciałbym po prostu kontynuować to, no, no ale nie wiem, z jego strony.
1: Czy ty go kochasz?
2: Tak.
1: A on powiedział ci kiedykolwiek, że czuje coś podobnego do ciebie?
2: No mówił mi, ale nie wiem, może to wygasło coś.
1: Okej. Okay. Poderwał cię, a teraz nie angażuje się dalej w ten związek. Dobrze to zrozumiałem? Ty mnie słuchasz, Rafał?
2: Tak, no.
1: Jesteś
2: tak,
1: zainteresowany tak. Tą rozmową ze mną? Chciałbyś, żebym ci pomógł?
2: Tak, oczywiście, no.
1: A mam takie wrażenie, że grasz w karty jednocześnie z kimś.
2: Nie, ja tu mam gdzieś mam te zasięg kiepski, mam to akurat, bo pracujemy na takich budowach, że...
1: Jaka jest sytuacja? Powiedz mi, dlaczego do mnie napisałeś? Co miało miejsce?
2: Chcę ten związek jakoś ratować, no po prostu...
1: No dobrze, ale co się wydarzyło?
2: Ja jestem bardzo zainteresowany nim, o mnie bardzo.
1: Nie powiedział ci, dlaczego to się nie układa? Nie powiedział ci, że proponuje, żebyście się rozstali?
2: Nie.
1: Okej. Okay. Mam zadzwonić do niego i co mam mu powiedzieć?
2: Żeby ratował to, co po prostu ja do niego czuję, nie?
1: Dobra. Okej, okay, rozumiem, że więcej z ciebie nic nie wycisnę. Napisałeś do mnie zgłoszenie i nie masz mi nic do powiedzenia oprócz tego, co napisałeś. Dobra, czyli nieprzygotowanego Pawelca puszczamy na Patryka i pytamy, czy kocha Rafała. To trzymajmy kciuki za Rafała. Rafał pozostaje poza anteną, a ja dzwonię do Patryka.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry, do Patryka.
1: Dzień dobry.
2: Patryku, Paweł Pawelec, Radio Vox FM, z tej strony program Kochaj albo Rzucaj. O, i tyle.
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość.
2: Tak myślałem, że się wystraszysz. No i widzę, że Rafał mi się rozłączył w tym momencie, bo pewnie też przeżywa tę chwilę. Zobaczymy, co da się zrobić w tym temacie.
4: Halo?
2: Dzień dobry, do Patryka.
4: Dzień dobry, tak jest.
2: Patryku, rozłączyłeś się przed chwileczką.
4: A bo w pracy jestem, wie pan.
2: Nie odbiera się telefonu, jeżeli nie można rozmawiać. Po co odebrałeś telefon? Ja się przedstawiłem, ty odłożyłeś słuchawkę. No dobra, ale nieważne. Miałem temat do ciebie, znaczy w sumie mam temat, tylko teraz naprawdę nie wiem, jak mam go poprowadzić, ponieważ Rafał w tej sprawie dzwonił, usłyszał, jak się zachowałeś i się rozłączył, bo jest pewnie załamany.
4: Może być załamany, no nie mówię, że nie.
2: Walczył o ciebie, wiesz? Paweł, poproś Patryka o to, by mi powiedział, miał odwagę. Czy walczymy o siebie razem, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i dlaczego? On się czuje winny, on się czuje skompromitowany, on się czuje wykorzystany, oszukany. Nie wiem, czy to wiesz.
4: Może tak być, aczkolwiek chyba panu nie powiedział całej prawdy.
2: A czego mi nie powiedział?
4: No bo to on zaczął zdradzać.
2: Zdradzać? Sam nie wiem, co mam myśleć, wiesz, no ja zawsze proszę o prawdę, kiedy ktoś mi prosi o pomoc. Czyli to ty rozpocząłeś jakby ten związek z Rafałem, a Rafał tego nie uszanował i cię zdradził.
4: Dokładnie.
2: Ale raz czy więcej?
4: Ja wiem o razie, a ile razy było, no to tylko on o tym wie.
2: Ty go zostawiłeś, bo tego się nie mogłem dowiedzieć, czy po prostu odsunąłeś się na bezpieczną odległość, bo tego nie potrafiłem.
4: Odsunąłem się na bezpieczną odległość.
2: Ale powalczysz o ten związek z Rafałem, czy nie?
4: Muszę to przemyśleć, wie pan.
2: A na obecną chwilę, jak zadam pytanie, czy kochasz Rafała, Patryku, czy go nie kochasz, to co zrobisz? Jak mi odpowiesz?
4: No kocham go. Muszę z nim porozmawiać sam na sam i dojść do kompromisów.
2: No, czyli ty chcesz, moim zdaniem jest to jakiś sukces. Wiesz co, nie wiem, czy on odbierze telefon, bo jak usłyszał, że odłożyłeś słuchawkę, to mi się rozłączył. Więc zobaczymy, czy on odbierze ten telefon. Jeśli nie, to ja mu napiszę SMS-a, bo to jest raczej dobra informacja dla niego. Jeśli ty podejmujesz walkę o ten związek, a o to nam przecież chodziło, tak? Widzisz, nie odbiera. Więc ja mu wyślę SMS-a, napisałem mu, że odebrałeś telefon i mam mu coś do powiedzenia. Zobaczymy, czy po przeczytaniu SMS-a odbierze. Czy wy razem pracujecie na budowie?
4: No, pracowaliśmy, ale aktualnie no, pracujemy na innych budowach.
2: W porządku. Nawet nie jest ciekaw, co powiedziałeś.
4: Może stropleją, wie pan?
2: Stropleją? Nie, no to nie wiem, co jest ważniejsze. Czy związek z Patrykiem, czy strop? Zawsze ktoś go może zastąpić przecież na chwilę, nie?
5: Ale okay. Osoba, do której dzwonisz, ma wyłączony telefon bądź jest niedostępna.
2: Patryk, sam mu powiesz.
4: Dobrze.
2: Że wciąż go jeszcze kochasz i żeby był bardziej szczery, jeśli prosi o pomoc. Bardzo ci o to proszę, bo to było głupie prosić mnie o pomoc, nie mówiąc mi prawdy, kłamiąc i rozłączać się, uciekać, kiedy ty się rozłączyłeś. Czekał na wygraną, nie interesowała go porażka. Gdy usłyszał, że jest porażka, bo się rozłączyłeś, to i on się rozłączył. Trzymaj się, cześć.
4: Do widzenia.
2: Trzymaj się, powodzenia.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
6: A nie namawiaj mnie do złego, a nie rozpalaj mego fuego. I choć nie

0: Tragedia w kopalni Murcki Staszic.
1: Nie żyje górnik przygnieciony bryłą kamienia.
0: Jest nowa rada nadzorcza w warszawskim szpitalu południowym.
1: Jej były członek zapewnia, że nie wiedział o istnieniu pokoju dla VIP-ów.
0: W wiadomościach też wielka akcja obrączkowania młodych orłów przednich.
1: To na Podkarpaciu. Szczegóły na koniec.
2: Jest wtorek, 23 dzień czerwca, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Górnik przygnieciony bryłą kamienia. Na początek tragiczny wypadek w kopalni Murcki Staszic.
1: Zginął 45-letni pracownik, który znajdował się w przodku chodnika odstawczego. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować.
0: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Był to piąty w tym roku wypadek śmiertelny w całym polskim górnictwie.
1: Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów.
0: On również zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił wczoraj nowy skład tego gremium. Jego członkowie są spoza środowisk politycznych.
1: O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
3: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
4: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
3: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
0: Mateusz Kłestą, dziękujemy.
1: Spędził za kratami ponad 20 lat, jest już na wolności.
0: Piotr Pytel, który odpowiadał za zabójstwo kobiety w Monachium, opuścił zakład karny w Rzeszowie.
1: Minister Sprawiedliwości zdecydował, że wobec mężczyzny ponownie zostanie uruchomiona procedura ułaskawieniowa.
5: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
0: Mówiła Agnieszka Kłos ze Służby Więziennej w Rzeszowie.
1: Piotr Pytel od lat utrzymuje, że jest niewinny. Do zbrodni, za którą został skazany kilkanaście lat temu, przyznał się inny mężczyzna.
0: Planowali blokadę nawet na 2 miesiące, musieli zakończyć ją po około 4 godzinach.
1: Rolnicy, którzy wyszli na S3 w zachodniopomorskim, szybko musieli opuścić trasę, a te zablokowali wcześniej traktorami.
0: Zgromadzenie rozwiązał burmistrz Gryfina.
6: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo o zgromadzeniach. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. Zastanawiam, w jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą albo fizyczną, albo administracyjnym.
1: Mówił jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek.
0: Rolnicy już zapowiedzieli odwołanie od decyzji burmistrza. Przypomnijmy, organizatorzy domagali się m.in. ograniczenia importu z Ukrainy i zmian w polityce rolnej.
1: Na Podkarpaciu zakończyło się obrączkowanie młodych orłów przednich. Przyrodnicy sprawdzili już wszystkie znane stanowiska lęgowe i zaobrączkowali łącznie 13 młodych osobników.
0: Najwięcej par z gniazdami odnotowano w Karpatach oraz w górach sanocko-turczańskich. Pojedyncze osobniki zauważono również w Bieszczadach oraz na Pogórzu Przemyskim.
1: Teraz trwają jeszcze kontrole miejsc, w których orły mogły przenieść swoje gniazda, mówi Marian Stój, podkarpacki koordynator Komitetu Ochrony Orłów.
7: Kontrolujemy jeszcze te gniazda, gdzie mogły zmienić miejsce gniazdowania, czyli stare gniazdo nie było zajęte i wtedy trzeba z terenu otwartego śledzić, gdzie ptaki lądują do lasu i będziemy jeszcze weryfikować właśnie takie miejsca do końca czerwca.
0: Przyrodnicy szacują, że w Polsce gniazduje około 35 par orłów przednich, a większość z nich występuje właśnie w Karpatach.
8: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Upały zelżały.
10: Takie bardzo przyjemne dzisiaj temperatury, czyli okolice 25 stopni praktycznie w całej Polsce, więc ani się nie gotujemy, ani nie jest nam zimno.
9: No chyba, że w Resku jesteście w zachodniopomorskim, to 6 stopni było godzinę temu, to może być zimno.
10: Ale to było godzinę temu, ale w ciągu dnia będzie dużo cieplej, bo sporo słońca też dzisiaj na niebie. Deszczu praktycznie synoptycy nie przewidują, coś tam może się pojawić na południu.
9: Temperatury do 28 stopni w Rzeszowie.
8: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
12: Mamy wtorek, to 23 dzień czerwca, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
13: Prezydent Gorzowa zachęca, żeby płacić podatki w mieście, ale sam tego nie robi. Ci, którzy Ci, którzy rozliczają się z gorzowską skarbówką, mogą wyrobić kartę mieszkańca i korzystać z bezpłatnej komunikacji. To oferta skierowana także do mieszkańców okolicznych gmin. Chodzi o większe wpływy do lokalnego budżetu. Prezydent Jacek Bucicki na co dzień mieszka w podgorzowskim Deszcznie i podatków w Gorzowie nie płaci.
14: Karty mieszkańca nie mam. Dlatego powiedziałem, że nie ma sensu uprawiania fikcji. Jestem zameldowany.
15: Ale podatki w Gorzowie można płacić. Sam pan do tego zachęca.
14: Panie redaktorze, jestem zameldowany pod Gorzowem i wyjątkowo w przypadku osób publicznych nie wolno uprawiać żadnej fikcji. Okay. To byłoby zdecydowanie gorsze niż żebym teraz kombinował właśnie i nie wiem, meldował się w, na przykład u teściów albo gdzie indziej.
15: Czyli z komunikacji darmowej korzysta pan Deszcz, nie?
14: Tak. Niestety mało korzystam z komunikacji miejskiej, bo czas, obowiązki na to nie pozwalają, bo zmienność życia jest tak niesamowita, że właściwie to za 5 minut może się okazać, że muszę być zupełnie innej części, nie wiem, miasta albo nawet Polski.
13: A co na to radni Gorzowa Tomasz Rafalski i Paulina Szymotowicz?
16: No jest to jakiś swego rodzaju paradoks. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby Gorzów nie musiał zachęcać ludzi do płacenia podatków w Gorzowie, bo mówimy tutaj o mieszkańcach najbliższych okolicznych gmin, którzy w dużej większości są byłymi mieszkańcami Gorzowa, którzy płacili kiedyś podatki w Gorzowie, tylko żeby Gorzów się rozwijał także terytorialnie i wtedy nie będziemy musieli się tutaj starać o to, żeby płacili podatki w Gorzowie ludzie, którzy kiedyś płacili i tylko dlatego, że kupili domki w okolicy i wzbogacili się tym, że mają biznesy w Gorzowie, czy mieli pracę, mają. No, tracimy na tym jako miasto i to jest tylko jakoś w jakimś sensie, to może być tylko częściowe załatanie tej dziury i nigdy nie pokryje to pełni strat, które ponosimy jako miasto z racji tego, że gorzowianie wynoszą się na obrzeża miasta, które już są poza miastem i de facto sprawia to najczęściej to, że po prostu zaczynają płacić podatki w innych gminach. No. Prezydent jest tutaj w pewnym sensie, mówię, paradoksalny, ale no, uczciwie przyznaje się do tego, co robi i za to też go szanuję. Każdy sobie może ocenić to, czy to jest dobre, czy złe. Osobiście uważam, że no źle. Wolałbym, żeby prezydent i mieszkał, i płacił podatki w Gorzowie, ale jest taka sytuacja. Został wybrany przez większość gorzowian i już, no i to tyle. I wolę to niż ukrywanie tego, że się mieszka gdzie indziej i płaci podatki gdzie indziej, więc no, to tyle. No, sytuacja, że tak powiem, oczywista.
17: Rozumiem też pana prezydenta, że chce odprowadzać podatki do własnej gminy. Jednak uważam, że płacenie podatków przez mieszkańców gmin ościennych, szczególnie tych, którzy mają tutaj dzieci w szkołach, swoją pracę, jest jak najbardziej optymalne dla nich, tak? Ponieważ też korzystają tak naprawdę z naszej infrastruktury, z karty mieszkańca mogą korzystać, tak? Więc ciężko mi powiedzieć, dlaczego pan prezydent nie korzysta. Może dlatego, że nie jeździ po prostu komunikacją miejską.
13: Jacek Wucicki jako prezydent miasta zarobił w ubiegłym roku 250 000 zł.
18: Zdałeś egzamin? Dostaniesz kask za darmo. Prezent trafi do uczniów jeszcze w tym roku szkolnym. Kuratorium Oświaty w Gorzowie szykuje się na wakacje i dba o bezpieczeństwo dzieci. Ministerstwo Infrastruktury zakupi w sumie 65 tysięcy kasków rowerowych dla dzieci. Część przekazana zostanie do województwa lubuskiego. Uczniowie mający kartę rowerową powinni je dostać wkrótce, mówi Marzena Pulik-Sowińska, pełniąca obowiązki kuratora lubuskiego.
19: Dla nas, pracowników Kuratorium Oświaty, jest niezmiernie ważne, aby był to czas pełen odpoczynku i szczęśliwego czasu, niemniej jednak bezpiecznego przede wszystkim. Szanowni Państwo, oczywiście funkcjonuje rejestracja i zatwierdzanie wypoczynków poprzez stronę wypoczynek.gov.pl. Tam wszyscy mogą sprawdzić, czy dana forma wypoczynku jest zarejestrowana i zatwierdzona przez właściwego kuratora oświaty. Na chwilę obecną mamy w województwie lubuskim zatwierdzonych ponad 250 wypoczynków organizowanych zarówno przez lubuskich organizatorów, jak i organizowanych na terenie naszego województwa przez organizatorów z innych części kraju. Natomiast jest to sytuacja bardzo dynamiczna na chwilę obecną i tych zgłoszeń teraz lawinowo przybywa. wzorem poprzednich lat zostanie uruchomiony całodobowy numer interwencyjny, pod którym będzie można zgłaszać zastrzeżenia co do organizacji wypoczynku, ale także każdą sytuację stwierdzającą zagrożenie dla zdrowia bądź życia uczestników wypoczynku. Od niedawna obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wypoczynku, które zwraca szczególną uwagę i wzmocniony nadzór, jeżeli chodzi o wypoczynek nad wodą. I tutaj mój gorący apel, szanowni państwo organizatorzy, bardzo prosimy i proszę o to, aby bezpieczeństwo było priorytetem, stąd odpowiednie kwalifikacje kadry, szanowni państwo, i też taki zdrowy rozsądek i wyczulenie na to, jeżeli będziecie państwo organizować wypoczynek na terenach leśnych, czy z udziałem, czy nad wodą, bardzo, bardzo prosimy o to, aby to bezpieczeństwo było dla państwa priorytetem. Od 3 czerwca jest nowy obowiązek w zakresie korzystania z kasków w przypadku poruszania się rowerami czy hulajnogami. Kuratorium Oświaty przygotowuje się, mam nadzieję, że zdążymy do końca roku, czy zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli przed rozpoczęciem wakacji, realizację rządowego programu, w którym będziemy dystrybuować wśród uczniów, którzy w tym roku zdali kartę rowerową, bezpłatne kaski. Także niebawem, myślę, że na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych takie komunikaty będą dostępne.
18: Przez całe wakacje funkcjonować będzie całodobowy numer interwencyjny kuratorium. Wypoczynek w Lubuskiem rozpocznie 127 tysięcy uczniów. Przygotowana została także strona internetowa, przez którą można zgłosić i sprawdzić zorganizowany wypoczynek na terenie województwa.
13: Które pomysły trafią pod głosowanie? Gorzowscy urzędnicy analizują propozycje złożone do budżetu obywatelskiego 2027. Lista z ocenami pojawi się do końca lipca. Gorzowianie złożyli 129 zadań. Specjalny skład opiniujący sprawdza, czy zgłoszone projekty spełniają wymogi formalne i merytoryczne oraz czy mogą zostać zrealizowane w zaproponowanej lokalizacji. Analizowane są m.in. koszty wykonania. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.
20: Obecnie jesteśmy na bardzo ważnym etapie oceny zgłaszanych projektów. Zespół opiniujący, skład którego wchodzą zastępcy prezydenta oraz pracownicy merytorycznych wydziałów, sprawdza każdy wniosek pod kątem formalnym, finansowym i prawnym. Weryfikujemy m.in. czy dane zadanie można realizować we wskazanej lokalizacji, jakie będą jego rzeczywiste koszty oraz czy jest zgodne z obowiązującymi przepisami i dokumentami planistycznymi miasta. To praca, której mieszkańcy na co dzień nie widzą, ale właśnie ona pozwala uniknąć problemów na etapie realizacji inwestycji. Do końca lipca opublikujemy pełną listę projektów oraz opinie zespołu i szacunkowe koszty. Wtedy mieszkańcy będą mogli zobaczyć, które pomysły przejdą do kolejnego etapu i będą mogły zostać poddane pod głosowanie.
13: Pomysły gorzowian głównie dotyczą dróg, chodników oraz oświetlenia. W rejonach złożono 91 zadań, w kategorii ogólnomiejskiej 26, a w oświacie 12.
18: Kolejne zmiany w organizacji ruchu. Winowajcą budowana obwodnica Północna Gorzowa. Od środy przebudowa ruszy na samym rondzie Barlineckim. Auta pojadą częściowo po przebudowywanym rondzie, a kolejna część skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego z ulicą Górczyńską zostanie wyłączona z ruchu. Pojazdy do 3,5 tony jadące do Izy Kłodawy będą mogły korzystać z alternatywnego objazdu przez ulicę Dekerta i Czartoryskiego. Dla samochodów ciężarowych wyznaczono objazd przez rondo Wyszyńskiego. Dla pieszych wyznaczone zostaną z kolei dodatkowe tymczasowe przejścia. Szczegóły na stronie GIM.
13: Ruszyły prace dotyczące kanalizacji deszczowej w ulicy Korsaka w Gorzowie. Wykonawca wprowadza nową organizację ruchu. Kierowcy i mieszkańcy ostrożnie. Jak informuje spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie, w pierwszym etapie niedostępny jest odcinek około 80 metrów od skrzyżowania z ulicą Warszawską do posesji numer 2. Kolejny etap obejmie budynki od numeru 2 do 10. Teren budowy ma być zabezpieczony zaporami z czerwonymi światłami ostrzegawczymi. Inwestycja na ulicy Korsaka obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, to około 145 metrów. Wraz z otworzeniem nawierzchni z kostki betonowej. Prace mają potrwać około 2 miesięcy.
11: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
15: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa. Dzisiaj w studiu goszczę pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
21: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: W ostatnich dniach spotkał się pan z przedstawicielami ambasad. Zachwalał pan walory inwestycyjne Gorzowa. Co z tego wyniknie, czy też może już wyniknęło?
14: O, myślę, że tak na gorąco to ciężko oczywiście określić. Natomiast miała miejsce wizyta 15 ambasadorów krajów, które łącznie skupiają ponad 4 miliardy ludności świata. Między innymi Chiny, Indonezja, ale również i sąsiednie Węgry. Była to wizyta studyjna. Zwiedzali województwo lubuskie, między innymi Gorzów. I w ramach tego spotkania zrobiliśmy

0: Tak, filharmonia, no niestety dzisiaj po czasie wychodzi, że budynek został źle skonstruowany, źle wykonany, między innymi część powierzchni dachowych, w których są świetliki, została źle wykonana. Te świetliki przeciekają, po czasie okazało się, że są źle zamontowane. No i trzeba będzie wprowadzić korekty, trzeba będzie dokonać modernizacji. Generalnie Filharmonia dzisiaj potrzebuje dosyć dużych pieniędzy, zarówno na system zarządzania energią, system zarządzania oświetleniem, wymianę oświetlenia, bo ta jest bardzo energochłonna, no ale również takich robót, które wprost powodują właśnie choćby jakieś przeciekanie i tak dalej, więc no to przed nami, trzeba te środki znaleźć w budżecie, bo dzisiaj ciężko jest niestety o środki pozabudżetowe, czy rządowe, czy dodatkowe w trakcie roku, no ale będziemy starali się te wszystkie niedociągnięcia naprawiać.
1: No dobrze, to o jakich pieniądzach jest mowa?
0: No sama modernizacja świetlików to jest około chyba 400 tysięcy złotych. To są świetliki we foyer, które wymagają modernizacji, wymiany i właściwie wymiany, bo tak naprawdę trzeba to, co jest, wyrzucić, wstawić nowe prawidłowo, zgodnie ze sztuką. Tamte po prostu zostały źle zamontowane i nikt tego na etapie budowy nie zweryfikował. Mhm.
1: Kiedy jest szansa na to, żeby te prace ruszyły? No bo im dłużej będzie czekanie na remont, tym ten stan budynku będzie się pogarszał,
0: no tak,
1: nie polepszał.
0: Ale mamy świadomość tego, że wiele instytucji, szkoły wymagają różnej przebudowy. W tej chwili prowadzimy gigantyczny projekt za 180 milionów złotych modernizacji jednostek oświatowych. W związku z tym no, będziemy zastanawiać się, czy szukać pieniędzy przede wszystkim na zewnątrz, żeby móc taką modernizację zrobić. Wiemy, że jest to konieczne, więc będziemy w najbliższym czasie szukać tych środków.
1: Czyli w tym roku jest jeszcze szansa, czy...
0: Na pewno jakieś działania muszą zostać podjęte, takie, które będą powodowały, że tych przecieków nie będzie, ale pewnie będzie to takie ratowanie sytuacji na chwilę, no ale trzeba dokonać poważnej przebudowy.
1: Dobrze, od kultury przejdźmy do sportu, bo dużo się w mieście mówi, w internetach pisze, że Stal Gorzów potrzebuje pieniędzy, 2,5 miliona. Podobno było spotkanie z prezesem, z panem Zbigniewem Głuchym, czy faktycznie rozmawiał z panem na ten temat?
0: Tak, my się na bieżąco spotykamy, bo przecież staram się w miarę możliwości monitorować sytuację. Oczywiście, że Stal takie potrzeby ma, natomiast nie było żadnej inicjatywy ze strony radnych, żeby dokonać zmiany w budżecie, więc myślę, że nie ma dzisiaj też w tej chwili wolnych środków na to, żeby przesuwać akurat na Stal Gorzów. Są również inne potrzeby. No i ze strony miasta takich pieniędzy na pewno nie będzie, ale rynek jest też poważny i myślę, że sponsorzy, prezesi, którzy mają ogromne doświadczenie, mają ogromne kontakty, te środki znajdą. Klub nie będzie w jakiś sposób zagrożony.
1: A to prawda, że był pomysł, żeby na przykład zdjąć 500 000 dotacji z Filharmonii i innych instytucji kultury?
0: Jakie pomysły radnym przyświecały, nie mam pojęcia. To ze strony prezydenta miasta nie było żadnej inicjatywy.
1: Mówi pan, że klub nie upadnie, ale w jakiej jest sytuacji? No bo czy te 2,5 miliona to jest, musi być, bo inaczej, nie wiem, nie będzie można zapłacić zawodnikom za kolejny mecz, czy to jest 2,5 miliona, bo żeby na koniec budżet spiąć?
0: Wydaje mi się, że panowie prezesi poradzą sobie z tym i znajdą dodatkowe środki, które spowodują, że sezon zamknie się w okolicach zera, także są na to. To są przede wszystkim poważni przedsiębiorcy, którzy mają też i swoje kontakty, i klub bardzo dobrze dzisiaj jedzie, zaskakująco, więc również i jest więcej kibiców, lepsza sprzedaż biletów. Pewnie, że każde pieniądze by się klubowi przydały, ale nie było takiej inicjatywy ze strony radnych, więc

0: W budżecie takich pieniędzy na klub nie ma przeznaczonych.
1: Jeżeli nie 2,5 miliona, nie wiem, czy jakaś inna dotacja w ogóle jest brana pod uwagę?
0: Nie ma w tej chwili takiej rozmowy.
1: A tak patrząc w przyszłość, no bo pamiętamy dyskusje, rozmowy, kiedy miasto decydowało się wykupić te akcje za, no, swoją drogą za 2,5 miliona, żeby wejść do klubu i ratować go. Wtedy przedstawiciele klubu mówili, że za 3 lata wykupią te akcje. Spodziewa się pan, że... No bo to tak w przyszłym roku by wypadało, biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji jest klub, że do tego dojdzie, czy nie?
0: Zobaczymy. Ja tak jeszcze raz powtórzę, to są naprawdę poważni przedsiębiorcy, więc wszystko jest możliwe. Oczywiście wszystko zależy od zaangażowania, od tego, na ile i zespół będzie jechał. Czynników jest bardzo dużo. Jaka będzie frekwencja? Poczekamy, zobaczymy. Jestem przekonany, że klub sobie doskonale poradzi.
1: To zostajemy przy sporcie, no bo nie tylko Stal Gorzów ma potrzeby finansowe. Są także inne kluby, których rozgrywki przechodzą, grają systemem jesień-wiosna, czyli od roku one są inaczej finansowane przez miasto. Tak chciały właściwie. No i złożono zapotrzebowanie. No, ponad 4 miliony łącznie. Tyle znajdzie się w budżecie? Czy będą cięcia?
0: Pewnie będą cięcia, bo my przygotowujemy dofinansowanie na mniej więcej podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, no ale będziemy starali się...
1: Przypomnieć, ile to było?
0: No, nie pamiętam. Nie rzucę w tej chwili kwoty. Natomiast staramy się o to, żeby kluby nie miały gorzej. Robimy wszystko, żeby właśnie te dotacje były na podobnym poziomie. W tej chwili wnioski zostały złożone, trwa analiza i myślę, że koniec czerwca, początek lipca te dotacje zostaną udzielone. Wydział Sportu i pani prezydent Piotrowicz nad tym pracują, więc jestem przekonany, że znajdą rozwiązanie i kluby będą zadowolone.
1: Okej. To jeżeli jesteśmy przy sporcie, co ze stadionem piłkarskim? Bo to jest taka dyscyplina, która powiedzmy czeka na ten nowoczesny obiekt. Pozostałe dyscypliny z grubsza są zaopiekowane.
0: Jasne, że tak. Budujemy. Mamy przygotowane do wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej blisko 30 milionów złotych z budżetu własnego, bo niestety ostatnie rozmowy w ministerstwie skończyły się fiaskiem, ale nie tylko w tej kwestii. W związku z tym stadion rozpoczynamy jego budowę. Myślę, że na jesieni ogłosimy przetarg w koncepcji zaprojektuj i wybuduj, czyli firma, która wygra ten przetarg, będzie musiała go zaprojektować na bazie dokumentów, które już mamy, planu funkcjonalno-użytkowego, wypracowanego z obydwoma klubami, ze Stilonem i z Wartą. I na bazie tego PFU zostanie stworzona dokumentacja i wybudowana trybuna, ta zasadnicza trybuna z szatniami, z całym zapleczem, które jest potrzebne klubom, by grać w dobrych warunkach.
1: Kiedy kluby będą mogły się cieszyć tym nowym obiektem i kibice?
0: Realnie 2 lata, dlatego że to jest i projektowanie, i wykonawstwo, więc wydaje mi się, że jeżeli na jesieni ruszymy, no to cały 27, 28, może początek 29 roku.
1: Wspomniał pan, że nie udało się pozyskać pieniędzy z ministerialnych na to, a także na inne, czyli na co jeszcze?
0: No, kilka projektów mamy, które w ministerstwie leżą. Niestety spotkanie, które byłem z panem ministrem Rutnickim i panią poseł Sińską, było fatalne, dlatego że pan minister zapowiedział, że na budowę zaplecza dla stadionu lekkoatletycznego dostaniemy tylko 2,5 miliona, a projekt jest na 15 milionów, więc pewnie z tego nie skorzystamy. Zaproponowałem, że jeżeli te pieniądze dla nas są niewystarczające i nie możemy z tak małą kwotą ruszać, to proponuję, żeby w ramach tego samego programu przesunąć pieniądze na sauny i całą strefę odnowy biologicznej, którą mamy dla zawodników górzowskich klubów, między innymi również dla mieszkańców, ale przede wszystkim w projekt jest tak napisany, że jest to, no bo de facto tak jest, że te sauny służą odnowie biologicznej zawodników górzowskich klubów, no to tu też usłyszałem odmowę, nie można tych pieniędzy przesunąć.
1: Chodzi o Słowiankę, tak?
0: Tak, chodzi o Słowiankę. Trzeci projekt to jest projekt kortów tenisowych, o które zabiega pan senator Komarnicki. Przypomnę, że miasto Gorzów przygotowało teren i chcemy przekazać działkę pod budowę.
1: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
2: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Jeszcze zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
0: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
0: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
0: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.
12: Jest 6.31, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
13: Jedna osoba ranna po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką w małopolskim Smęgorzowie.
14: Droga krajowa 73 pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd drogami lokalnymi.
13: Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach ruszy dziś proces w sprawie pobicia ministra zdrowia w rządzie PiS, Adama Niedzielskiego.
14: Według śledczych do napaści miało dojść z powodu przynależności politycznej Niedzielskiego. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia.
13: Węgierski premier Peter Madziar nie zwalnia tempa, zapowiada, że jego kraj będzie miał nowego prezydenta do 20 sierpnia.
14: Kadencja obecnego prezydenta Tamasa Szulwoka opływa za niecałe 3 lata. Rządząca partia chce go odwołać poprzez zmianę konstytucji.
13: W węgierskim parlamencie partia Madziara dysponuje wystarczającą większością. Ma 141 ze 199 deputowanych.
14: Maksymalne ceny paliw na stacjach dziś minimalnie wyższe niż wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,98, a cena diesla została ustalona na 6,11.
13: Ceny ropy są już bliskie wycenom sprzed wojny. Baryłka WTI o poranku kosztuje 73, a Brent 77 dolarów.
14: Zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. W dobiegającym końca meczu w grupie J Jordania remisuje z Algierią 1-1.
13: A więcej o mundialowych meczach i innych sportowych wydarzeniach powiemy w wiadomościach za godzinę.
1: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM.
15: Dzień dobry.
13: Cześć.

0: bardzo mi się to podoba, ta końcówka. Bo można sobie fajnie pośpiewać. 22 minuty do godziny 7. My o tej porze sprawdzamy, co dzieje się na świecie i co się dzieje w telewizorze, a aktualnie w telewizorze
1: 1-1, mecz dla koneserów. Jordania, Algieria chyba na nawodnienie przerwa.
0: A
1: z tymi przerwami na nawodnienie na tych mistrzostwach, to jest tam naprawdę... Mogliby napisać po prostu przerwa na reklamę i uczciwie podejść do tego, a oni udają, że to jest tylko po to, żeby ci biedni piłkarze, bo im gorąco, żeby wodę się napili. A prawda jest taka, że to jest przerwa na reklamę i dowód dostaliśmy w nocy. Francja grała swój mecz, no i ten mecz odbywał się w warunkach monsunowych, jak to przeczytałem w jakiejś australijskiej gazecie. No im trzeba było go przerwać z powodu opadów deszczu i burzy, bo w Stanach jest taki przepis, że jak piorun w odległości 13 km od wydarzenia sportowego uderzy, to przerywamy to.
0: Okej, okay, czyli przerwali mecz.
1: No i była dłuższa przerwa, a oni mimo wszystko zrobili przerwę na nawodnienie, pomimo że lało jak z cebra i temperatury wcale nie były jakieś wysokie.
0: Czyli to potwierdza twoją teorię, że tak, to nie jest wcale przerwa na nawodnienie.
1: Myślę, że
0: przyszłość piłki nożnej będzie taka, że będzie coraz więcej przerw na nawodnienie, że już przewodnieni będą...
1: Reklamy będą na koszulkach się wyświetlać cały czas.
0: Ale to będzie im ciężko, będą mieli cały ten osprzęt. Jeżeli chodzi o polskie, no bo wiadomo, Polski na mundialu nie ma, ale polskie podwórko...
1: Dzięki, że przypomniałaś.
0: A, spoko. Polskie podwórko, Maryla Rodowicz. Wczoraj już słuchaliśmy, jak wspominała Igę Chwalińską, czyli znaną tenisistkę, a przyznała w Super Ekspresie, musi mnie zagrać ładna aktorka. Ponieważ powstanie film fabularny o pani Maryli Rodowicz i jak widać, pani Maryla jest bardzo skromna.
1: No, skromna jest.
0: No tak, musi mnie zagrać ktoś ładny.
1: A jeżeli chodzi o Igę Chwalińską, to przeprosiła wczoraj. Stwierdziła, że się zestresowała dziewczyna, po prostu miała występ, była w innym świecie i przeprosiła dziewczynę.
0: No wiadomo, to jest jeszcze niedoświadczona osoba na tych scenach, na tych wywiadach.
1: Wiele można jej wybaczyć. Na szczęście jest skromna.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 14 minut zostało do godziny 7, Algieria strzeliła gola, ale chyba na warze sprawdzają, chociaż nie, chyba już uznali tego gola. Nie, dobra, my wracamy do rzeczy poważnych, czyli do budzenia.
3: No właśnie, dzisiaj kto padnie naszą ofiarą? Dzisiaj Kuba.
2: Kuba, tak. Kuba dzisiaj będzie naszą ofiarą, zgłosiła go Patrycja, bo mają przyjść im montować oczyszczalnię.
3: Mhm, no i co w związku z tym? My będziemy ją montować?
2: Tak, no, no co?
3: No ja na przykład nie mam pojęcia nic o oczyszczalni, jej montowaniu.
2: Ja kojarzę tę jedną w Warszawie, była taka czajka, ale to o tej to nie będziemy montować, bo ona strasznie śmierdzi. Dzwonimy w takim razie. Dzień dobry, panie Jakubie, my będziemy tak za jakieś, myślę, że 30 minut u pana tę oczyszczalnię montować.
4: No dobrze, dobrze.
2: Dobrze, wie pan, pan ma jakieś gumofilce może?
4: No coś tam się znajdzie.
2: Znajdzie się, a jaki pan ma rozmiar? Bo ja przepraszam, ja po prostu rano, nieżywy człowiek, zaspadłem i nie wziąłem ze sobą.
4: Nie wiem, no jakiś większy to jest.
2: No to dobrze, to nie, no dobra, ja mam rozmiar 44, to będzie okej chyba. Dobra, dobrze, pan powie, ile tam jest, ile tam będzie roboty, to jak pan to ocenia?
4: Jak to oceniam? No nie wiem.
2: No bo wie, tak wie pan, bo ja nie wiem, jak czy ja mam dalej się umawiać, czy nie. Pan, to jest duża, czy mała oczyszczalnia?
4: No ale ja tej oczyszczalni nie widziałem nawet na oczy.
2: A jak to pan nie widział? To pan nie ma?
4: No nie mam.
2: A to, zaraz, to ja mam sam, ja mam przywieźć?
4: No raczej.
2: No ja myślałem, że to pan będzie miał, tylko mam zamontować. No. Ja napisane w zleceniu.
4: Nie mam, proszę to.
2: O Boże, dobra, to pan ma gotówkę jakąś, rozumiem, no to będzie dodatkowo płatne przecież, no ja nie będę, przecież jeszcze muszę odebrać, wchodzić.
4: Piątka to jest.
2: No oczywiście, że tak. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM.
4: Tak,
3: brawo! Normalnie umysł po prostu myśliciela od samego rana.
4: Tak.
2: Nie umysł myśliciela, tylko Kuba się po prostu nie może już doczekać, aż mu zamontują tę oczyszczalnię, bo już tyle razy odwoływali, tak?
4: Przekładali w sumie, ale...
2: Patrycji możesz za ten telefon.
4: Akurat jestem po nocy i bym się nie kładł, tak by pasowało, że za późno nie będziecie.
2: No nie, to spokojnie, oni przyjadą w tym momencie, kiedy ty sobie
3: akurat
2: słodko
3: akurat nie będziesz mógł.
4: Gumofilce niepotrzebne.
3: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
2: Miłego dnia.
4: Super. Dziękuję bardzo.
2: Cześć.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
5: Yes! It is not that funny.
6: That's not that funny.

0: Nigeria chyba to dowiezie.
1: A co?
0: Zostało 3 minuty, już doliczony czas gry jest. 2-1 prowadzą z Jordanią.
1: A, czyli raczej wygrają, no to wielkie brawa, chociaż jeszcze nie ma co chwalić dnia przed zachodem to słońca, prawda. Jak to się pięknie poetycko mówi.
0: W ogóle wczoraj obejrzałem po raz pierwszy mecz na tych mistrzostwach, bo ja jakoś bojkotuję te mistrzostwa, bo są w nocy. Bo stwierdziłem, że są derby.
1: Tak.
0: Austria-Argentyna. Bo wiesz, oni mogą mieć wspólnych dziadków. Argentyna wygrała.
2: Pierwsza z niepiana. Od rana z Vox FM. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.
16: Sprawa wciąż jest analizowana.
17: Nadal nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski.
16: Ulice w kilka minut zamieniły się w rwące potoki.
17: Przez Podhale przeszły błyskawiczne nawałnice.
16: Kielce znów będą stolicą mody.
17: Zbliża się Międzynarodowy Festiwal of Fashion.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
17: Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski wciąż pod znakiem zapytania. Ta kwestia jest analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy.
16: Przypomnijmy, Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy.
17: Ale po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, pojawiło się pytanie, czy do tej wizyty dojdzie.
16: O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów już teraz nasz reporter Michał Rawa.
18: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
19: Więc Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
18: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
17: No, spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski.
16: Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca.
17: Przez tę część Podhala przeszła wczoraj gwałtowna nawałnica. Ulice zamieniły się w rwące potoki.
16: Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
20: No tak, przyszła taka pompa strasna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało za dużo i wyszło na drogę, idzie ulicami.
21: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
17: A na miejscu z mieszkańcami i lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek.
16: Na szczęście sytuacja już się uspokoiła. Dzisiaj na Podhalu nie ma w prognozach intensywnych opadów deszczu.
17: To jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z sali rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki.
16: W Sądzie Okręgowym w Szczecinie ruszył wczoraj proces m.in. w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
22: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
17: Mówił poseł PiS, jak dodał jego obrońca Kacper Stukan, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
23: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, no to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
16: Przypomnijmy, Mateckiemu postawiono w sumie 6 zarzutów, grozi mu 10 lat więzienia.
17: Kolejna rozprawa jutro.
16: W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróble będzie dziś Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, poseł PiS.
17: Początek minutę po 8 w Vox FM i na VoxFM.pl.
16: Na koniec jeszcze Kielce, które znów będą stolicą mody. Już za tydzień startuje tam Międzynarodowy Festiwal of Fashion.
17: To największe w Polsce święto niezależnych projektantów, które w tym roku upłynie pod znakiem żywiołów.
24: Spotykamy się tutaj na Festiwalu of Fashion dla tych młodych projektantów, którzy będą pokazywali swoje kolekcje. Myślę, że najważniejszą częścią tego festiwalu jest pokaz półfinałowy. 113 projektantów, którzy przywiozą swoje kolekcje do Kielc i będą tutaj pokazywać te kolekcje, a jury będzie miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby wybrać tą finałową dwudziestkę.
17: Mówi dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury Artur Witajan. Festiwal rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 4 lipca.
25: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Niby nie jest zimno, bo nawet jest ciepło, bo 28 stopni dzisiaj na termometrach może się pojawić, ale jeżeli jesteście...
26: Niby nie jest zimno, bo jest ciepło.
1: Ale jeżeli jesteście w pracy, to może być wam zimno. Bo na przykład wasz kolega odpali klimatyzację.
26: A co że jest
1: no
26: za zimno?
1: Nie, no zimno mi. No zimno mi, nie będę mówić, ale zaraz przejdę się chyba na spacer, bo jest dzisiaj i ciepło, i bezdeszczowo. Deszcz może się pojawić tak przelotnie na południu Polski.
25: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
26: Ale ona już była odpalona, jak ja tu przyszedłem.
1: Tak?
26: No.
1: No to jakoś na zimno. Julia Hen, dzień
26: Konrad
1: dobry.
26: Konrad Piwowarski, 5 minut po 7.
27: Pierwsze zmiana od rana z Vox FM.
28: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: 12 minut po godzinie 7 i ty to włączyłeś?
1: No bo mi się pojawiło, że to włączyłem, no. Transmisja na żywo trwa, razem ze mną ogląda tę transmisję aktualnie 31 osób.
0: Słyszycie? Słyszycie takie kopytkowanie tam? Takie...
1: To nie jest kopytkowanie.
0: O, o, o, o, o, o, o, o, słyszycie? No. Co to jest?
1: To jest pustułka z Łodzi.
0: Co?
1: Pustułka, taki ptak.
0: A,
1: taki to... soku.
0: Okej, no to mogło tam nie być kopytkowania.
1: Nie ma kopytkowania i jest po prostu kamera na gniazdo i aktualnie, o już 29 osób ogląda ten kanał. Nie wiem dlaczego mi się to pojawiło.
0: No muszę powiedzieć, że jest bardzo niszowy, skoro 29 osób.
1: Ale tutaj ktoś napisał na przykład, mam ją w karcie przypiętą siedząc w pracy, żeby w ramach odpoczynku przyłączać sobie na nią, czekam aż będzie się odzywać, turbo słodziaczek. To Joanna napisała na przykład w komentarzu. Jeżeli ktoś aktualnie też pustułkę ogląda, to tam pozdrówcie Vox FM w komentarzach, dobrze?
0: 15 minut po godzinie 7. Możecie też pozdrowić Vox FM, na przykład, jeżeli będziecie dzisiaj składać życzenia swoim tatom, bo ważne święto.
1: Dzień Ojca, moi drodzy, dzisiaj. Ja wiem, że wśród naszych słuchaczy jest wielu młodych ojców, dlatego tak się postanowiliśmy troszeczkę pozastanawiać. Jaka jest najbardziej ojcowa rzecz na świecie?
0: Tak, teraz też myślę, jaka jest najbardziej... Czyli co takiego musi mieć każdy ojciec? Przychodzi na świat dziecko i po prostu ty się tym stajesz,
1: no
0: tak?
1: Wąs na przykład, tak? To od razu. Wąs mi się od razu z ojcem, że nagle dziecko się rodzi i ojcu taki wąs się robi. Nagle, no musi. Przynajmniej musi być jeden taki etap w życiu.
0: Nie, a mi to się kojarzyło takie robocze klapki. Takie strasznie zniszczone klapki.
1: No wiadomo, no.
0: Ale w których można wychodzić, na przykład te śmieci wynieść albo coś takiego.
1: Tak, a do klapek skiety. No skarpety z klapkami muszą być. Każdy ojciec na plaży.
0: I właśnie przyszedł SMS od Adama. Pasata w kombi. Aha.
1: 609-869-869. Co musi mieć każdy ojciec, albo co musi mówić każdy ojciec, dajcie znać. A my mamy taki zestaw ojcowski, właśnie klapki do tego skarpety.

0: minut po godzinie 7. Dzisiaj 23 czerwca, czyli Dzień Ojca. Proszę nie zapomnieć do ojców zadzwonić, odwiedzić, kupić skarpetki, bo wiadomo, to jest chyba najlepszy prezent na Dzień Ojca.
1: Ewentualnie krawat.
0: Ewentualnie. Ale my pytamy o to, co musi mieć każdy ojciec. Piszecie do nas na 6986 9869.
1: Chyba pojawia się cierpliwość, albo anielska cierpliwość. To jest taka najczęstsza odpowiedź, która się pojawia.
0: Rzeczywiście. Tam bez przesady.
1: Może się to przydać.
0: Każdy ojciec musi mieć własny bęben. Mhm. Taki SMS przyleciał.
1: Każdy ojciec musi mieć wiertarkę i zestaw kluczy. No i wkrętarka jeszcze też, wiadomo. No.
0: I do tego, moim zdaniem, jeszcze powinien mieć taką szufladę z kablami, w których nie ma pojęcia, do czego, że jaki kabel służy, tak? Ale ona istnieje.
1: Tak, taka szuflada tak zawsze się pojawia z wiekiem. Ja przyznaję, ja też mam swoją szufladę z kablami.
0: Już?
1: No oczywiście.
0: O ja.
1: I to już od 10 lat mam. Każdy kabelek gdzieś, a nie, to się przyda na później. To ten kabelek na pewno będzie potrzebny jeszcze.
0: Jak wy macie pomysł, co takiego powinien mieć albo mówić każdy ojciec, 6098 69 869, ale nie sposób nie zgodzić się z Danielem.
1: Tak, bo Daniel, no, zaskoczył nas trochę. Bardzo oczywistą odpowiedź nam dał. Jaka to była odpowiedź, Daniel?
2: Cześć, witajcie. No, moja odpowiedź to jest taka, że każdy ojciec musi mieć przynajmniej jedno dziecko.
1: No tak. No tak.
0: Brawo!
1: Ale no, rzeczywiście, ja bym na to nie wpadł.
0: A ty, Daniel, jesteś ojcem?
2: Tak, jestem ojcem.
0: A masz dziecko?
2: Właśnie jednego dziecka.
0: A, masz właśnie jedno.
1: Czy dostałeś już życzenia albo prezent?
2: Życzenia, tak, dostałem życzenia od córki.
0: A w jakim wieku córka?
2: 21 lat.
0: A, no to już, prawda, życzenia, to już nawet skarpetki by się należały za 21 lat wychowania.
2: Tak, dokładnie.
1: To słuchaj, to skarpetki i do tego klapki i to nie byle jakie, bo kuboty od Radia Vox FM wędrują do ciebie.
2: Dzięki wielkie, dzięki.
1: Tylko jeszcze jedno pytanie mam, Daniel.
2: No, słucham.
1: No bo skoro każdy ojciec musi mieć dziecko, to co z ojcem Mateuszem?
3: Pierwsza z niebiana.
2: No nie wiem, ja.

0: Cześć, z tej strony Kamila. Każdy ojciec musi mieć dużo, bardzo dużo włosów, żeby później mógł przez swoją córeczkę osiwieć i wyłysieć. Pozdrawiam!
1: Ale może jakby jeździł na ryby, to nie musiałby wyłysić sprzęt wędkarski, żeby móc sobie odpocząć.
2: Co musi mieć każdy ojciec, zwłaszcza taki nowoczesny, na przykład selfie sticka taki nowoczesny ojciec musi mieć, żeby na wakacjach zdjęcia całej rodzinie później wysyłać.
1: To jest super. Mój tata taki ma. Każdy ojciec ma coś wspólnego z Ryśkiem Piwkiem, bo ma strasznie suche żarty.
2: No właśnie i w ten oto sposób przechodzimy do suchego żartu Ryśka Piwka, właściwie pytania na razie.
3: Jak rozpoznać doświadczonego pracownika?
1: 6098 6969.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
11: I dokąd wtedy jedziemy?
10: No nie wiem.
11: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
10: A, dobry komona.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
1: 7:30 w Radiu Vox FM. Czas na wiadomości, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
12: 4 osoby trafiły do szpitala. Rozpoczynam od najnowszych informacji z małopolskiego Smęgorzowa.
13: Jak wiecie z wiadomości Vox FM, nad ranem zdarzyło się tam samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu są duże utrudnienia.
14: Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
12: Informuje kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
13: Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
12: ZUS weryfikuje zwolnienia wystawione przez 3 wielkopolskich lekarzy. W minionym roku wystawili blisko 57 tysięcy zwolnień.
13: W przypadku stwierdzenia uchybień grozi im odebranie prawa do wystawiania zwolnień na okres do 12 miesięcy. Jeden z lekarzy już otrzymał taką decyzję.
12: Nie żyje dwoje dzieci w wieku 2 i 4 lat. Zmarły w aucie we francuskim Carpentras. Według francuskiej prokuratury powodem ich śmierci był upał.
13: Wczoraj termometry na zachodzie Francji pokazały 43 stopnie. Upał dotarł też do aglomeracji paryskiej. Zapowiedziano anulowanie części kursów podmiejskich pociągów.
12: Fala ekstremalnych upałów nadciąga także nad południowo-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych.
13: Temperatura ma się zbliżyć do 40 stopni Celsjusza i zagrozi milionom mieszkańców aglomeracji Los Angeles i kibicom piłkarskich mistrzostw świata.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/6 finału piłkarskich mistrzostw świata.
13: Udało się to Argentynie, która 2-0 wygrała z Austrią. 2 trafienia zaliczył Lionel Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju.
12: A z awansem także Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest też Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem.
13: W zakończonym przed chwilą spotkaniu Jordania przegrała z Algierią 1-2.
12: Ogromne zaskoczenie w świecie tenisa.
13: Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, Marketa Wondrousowa, została zawieszona na 4 lata.
12: To kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej Ekstraklasy.
13: Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara.
12: A z kolei z Pogoni Szczecin został zwolniony Tomasz Berg.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
5: Od rana z Vox FM.
1: 28 minut i będzie 8, Rysiu.
3: Jak rozpoznać doświadczonego pracownika?
1: 6098 6969 SMS-em poproszę.

0: 20 minut do godziny 8. Nie pożałujecie na pewno pytania od Rysia.
1: Jak rozpoznać doświadczonego pracownika?
0: Po tym, że nie dostaje już podwyżek.
2: To smutna odpowiedź bardzo. Doświadczony pracownik pracuje za 2, wypłatę bierze za 3, a urlop za 4.
0: Mhm. Może po tym, że nic nie potrafi.
2: Odlicza już dni do emerytury.
0: Pracuje wolniej od nowego.
2: No i przede wszystkim najczęściej pojawiająca się odpowiedź jest taka, że potrafi się schować, bo dobrego pracownika ciężko znaleźć.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak rozpoznać doświadczonego pracownika? Potrafi wyglądać na zajętego. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne.

0: Słuchajcie, lato coraz bliżej. Nie, już jest lato, nawet wakacje coraz bliżej. O to chciałem powiedzieć.
1: Właśnie, już prawdziwe, nawet kalendarzowe lato się zaczęło.
0: Tak, a wakacje się zaczynają lada moment. Sezon festiwalowy w związku z tym w pełni, te openery, wszystkie ludzie jeżdżą.
1: Ale nie tylko openery, są też koncerty z Vox FM, na przykład w najbliższą sobotę we Władysławowie. Zapraszamy na koncert Blanki, ale nie tylko, będą DJ-e, będzie dobra zabawa.
0: Wielkie
1: lato.
0: Otwarcie w wakacji i przywitanie lata właśnie odbędzie się we Władysławowie, chociaż ja żałuję bardzo, że na jeden festiwal się nie wybrałem, bo taki się odbył w niedzielę.
1: A jaki to festiwal?
0: Festiwal Sernika. O. W Sernikach. Przecież to musiało być cudowne wydarzenie.
1: No musiało, ale czy masz informację, czy to był Sernik z rodzynkami, czy bez?
0: Chyba wygrał bez, tak mi się wydaje, widziałem po zdjęcia, ale nie próbowałem, nie było mnie tam, ale to jest moje marzenie, w przyszłym roku pojawić się na festiwalu Serników, Sernika w Sernikach, to jest Lubelszczyzna.
1: O ja!
0: Ja muszę tam być, ja muszę tam być!
1: Ale czemu oni tego bardziej nie reklamują? Tak, jakieś takie, kurcze, drogie festiwale to reklamują gdzieś w telewizjach i w ogóle...
0: No właśnie, jest lepsze niż Opole jakieś, chyba to Opole, festiwal Sernika, to jest coś, na czym trzeba być.
1: Zdecydowanie. 12 minut do godziny 8. Dzisiaj wtorek, 23 czerwca. Pytaliśmy, co powinien mieć każdy ojciec.
0: Cały czas możecie do nas pisać i dzwonić na 609-869-869. Każdy ojciec powinien mieć latarkę, to Rębi napisał. Mi świeci czy sobie?
1: No właśnie nie. Powinien mieć dwie latarki, żeby móc świecić i jemu, i sobie.
0: Dobre, to jest bardzo dobry pomysł, ale jest też SMS, który mam wrażenie ojciec napisał. Każdy ojciec musi mieć po prostu rację.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
1: Ale proszę tutaj matkom ich chleba nie odbierać.

0: stary, niezniszczalny, sprany t-shirt. Co to powinien mieć każdy ojciec.
1: 698-698-69, dajcie znać. 5 minut zostało do godziny 8. To Vox FM.

0: O pierunach! Gabry Ponte, Lumix, Precioso. 3 minuty zostały do godziny 8, tak Vox FM. Wita ten poranek!
1: Każdy tata powinien mieć w swoim portfelu zdjęcia dzieci, aby przypominały mu o tym, przez kogo nie ma pieniędzy.
0: On właśnie, pojawił się też SMS o tym, że każdy ojciec powinien mieć pełen portfel, żeby dawać te pieniądze dzieciom.
1: O, jak najbardziej, tutaj się zgadzam. Mam nadzieję, że mój tata słucha. Już tam przygotowuję prezent z okazji Dnia Ojca.
0: To ty powinnaś prezent z okazji Dnia Ojca przygotować jemu.
1: Co?
0: No chyba tak to działa, tak
1: no
0: mi się wydaje.
1: No bez przesady, ja go uczyniłam ojcem. To chyba mi powinien podziękować, tak?
0: To jest bardzo skomplikowane działanie matematyczne. Muszę sobie to rozrysować. Na szczęście będzie teraz chwila wiadomości. Vox FM przed nami. A co powinien mieć każdy ojciec? Możecie pisać i dzwonić na 609-8669-869.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
3: Reklama.
14: Dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie.
15: To ruch prokuratury.
14: Kolejne aresztowanie po gali UFC przy Białym Domu.
15: W tle planowanie ataku.
14: Za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM.
15: Zapraszam, Jan Wróbel.
0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
15: Prokuratura wszczęła 2 śledztwa, to w sprawie warszawskiego Szpitala Południowego.
14: Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka.
15: Ale też ścieżką VIP w tej placówce, która miała dotyczyć polityków Koalicji Obywatelskiej.
14: Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa, który był w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie. Dzień dobry, Michale.
16: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
17: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
16: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
15: Michał Rawa, dziękujemy.
14: Dwie kolejne osoby aresztowane w związku z planem ataku podczas gali UFC przy Białym Domu.
15: Z ustaleń śledczych wynika, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę.
14: Wcześniej w związku z planowanym atakiem postawiono zarzuty już 5 osobom.
15: A z nami już Jan Wróbel i jego gość. Zapraszamy na poranną rozmowę Vox FM. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, tam ci oddają, ci buczą, tam ci buczą. Po co nam to było?
19: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Zełański nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
18: I, no i trzeba było skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
19: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, po pierwsze myślę, że to, że pan Kuczma, który o ile się nie mylę zlecił zabicie dziennikarza, oddał order, nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło. To pierwsza sprawa.
18: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda?
19: No to...
18: Przypomnę.
19: Tak. No to zdecydował się oddać, to dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełenskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić, ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby... takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigantyczny błąd i taką zupełnie niepotrzebną skazę w stosunkach polsko-ukraińskich, no to skoro oni nie byli tym zainteresowani, to znaczy, że to bardzo dobrze, że Wołodymyr Zełański takie konsekwencje poniósł, bo chciałbym tylko zauważyć, że jedyną osobą, która poniosła de facto konsekwencje, jest Wołodymyr Zełański. Wciąż są żołnierze ukraińscy, którzy ćwiczą na polskich poligonach, wciąż przez Jasionkę idą tony transportów wojskowych i wciąż ponad 1 milion obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełański nie potrafił wycofać, to ponosi konsekwencje.
18: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był między innymi pani wiceprezydent Warszawy.
19: Myślę, zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
18: No czyimś kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast no, nie ma...
19: Proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet pomaga.
18: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
19: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę i wracają. No
18: tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być zdemokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać, może coś zarobić.
19: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
18: Może wystarczy mu jakieś tam małe popiersie, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dzień.
19: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
18: Więcej trafnych uwag o Polsce i polskim systemie ochrony zdrowia już w internetowej kontynuacji naszej porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
14: Dalsza część rozmowy Jana Wróbla do śledzenia na voxfm.pl.
20: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Pogoda ale przystopowała.
21: Z czym przystopowała? Z deszczami?
0: Z deszczami, burzami i upałami, ale spokojnie, ona się rozkręci jeszcze.
21: Trochę strach, bo podobno 30 tam...
0: 9.
21: Ojej.
0: 40. Temperatury, które aktualnie są we Francji, mogą się pojawić w okolicach weekendu albo tuż po weekendzie w Polsce.
21: No właśnie, to nie dzisiaj. Dzisiaj do 28 stopni. Opadów raczej nie przewidują synoptycy, chyba że na południu.
20: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
21: Julia Chlen.
22: Konrad Piwowarski.
21: Dzień dobry.
22: 6 minut po godzinie 8.
3: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: No złota nie musi nosić, ale co musi mieć? Prawdziwy ojciec. Moi drodzy, dzisiaj mamy wtorek, 23 dzień czerwca, Dzień Ojca, także pamiętajcie o tym, żeby zadzwonić, dać prezent, złożyć życzenia.
1: Dobry słuch powinien mieć, a nie być przygłuchawy, to pisze Robert, bo chyba ma problem ze... Ty nie jesteś ojcem. Bo jak zapytam, tato, czy masz stówkę, on udaje, że nie słyszy.
0: 679-869-869, dzwonicie też do nas?
2: Na weekend byłem u córki, bo studiuję we Wrocławiu, a my jesteśmy z Gorzowa i daje mi portfel i mówi, na dzień taty, nie? A ja wie, a czemu nowy portfel? Bo z twojego się swobopijędzy wyciąga.
1: Zawsze lepiej mieć dwa niż jeden, tak? Każdy ojciec powinien mieć wielki pęk kluczy od wszystkiego. Od bramy, od furtki, od piwnicy, od strychu, od garażu i tak dalej.
0: Ja uważam, że każdy ojciec powinien mieć zasięg Wi-Fi w toalecie. Też taki SMS przyleciał.
1: No to prawda, co on ma robić? Etykietki z szamponów
0: czytać?
1: Wszystkie
0: już zna na pamięć.
1: No właśnie.
0: Jest też taka teoria, że każdy ojciec powinien czasami mieć wywalone.
1: Ale co wywalone?
0: Wszystko.
1: Aha, okej. Powinien mieć jeszcze pilot od telewizora i bojowe zadanie dla swoich dzieci.
0: O, bojowe zadanie musi być, zwłaszcza w weekend o godzinie 8 rano. No to jest konieczność. Jest jeszcze głos od Marka.
3: Dzień dobry, tu Marek. Każdy ojciec powinien zrobić...
4: Pierwsza zmiana w radiu.
1: Od rana z Vox FM. Au! To wszyscy ojcowie. Au!
0: 698-69-869. Co jeszcze powinien mieć prawdziwy ojciec? Dajcie znać, dzwońcie, piszcie, a my mamy dla was, drodzy tatusiowie, zestaw ojca, klapki i skiety.
1: 15 minut po godzinie 8 gramy dalej.

0: Hej, z tej strony Grzegorz. Każdy tata powinien mieć jakieś swoje powiedzenie. Na przykład u mnie to jest, tylko nie mówcie mamie, okej? Okay? Pozdrawiam.
1: Albo w drugą stronę, idź zapytaj mamę.
2: Tak, tak. Każdy tata powinien mieć jakieś powiedzenie albo takie dziwne przysłowie. Na przykład, o, srały muchy, będzie wiosna. Tylko to akurat moja mama mówi, ale no, 609. Takie głupoty.
1: 869-869, co powinien mieć każdy ojciec? Piszecie i dzwonicie.
3: Ojciec... Dzień dobry, z tej strony Grzesiek. Prawdziwy ojciec powinien mieć samochód z pełnym bakiem. Bo jak córka pożycza samochód i potem oddaje po weekendzie, to mówi, tato, jakaś pomarańczowa lampeczka się pali. Nie wiem od czego. Pozdrawiam serdecznie. Tatusiów.
1: No, ale jakiś komentarz?
2: No, tatusiowie na szczęście są i wiedzą, co zrobić z tą lampeczką, więc bardzo się cieszymy. Co powinien mieć ojciec? Ojciec po urodzeniu dziecka ma brzuch.
1: No, prawda. Szymon Solingen napisał z kolei, każdy ojciec musi mieć bałagan w garażu, a potem kazać ci coś znaleźć, potem idziesz i mu mówisz, że tego nie ma, on idzie do garażu, przekłada 100 rzeczy i mówi, no przecież to na wierzchu leży. No,

0: Dlaczego każdy ojciec jest taki sam? To mnie zastanawia.
1: Nie wiem, a jeszcze jeden SMS, tym razem Arek z Tychów. Każdy ojciec musi mieć wypierdziane stare spodnie z dresu, flanelową koszulę, aby spędzać wolne weekendy na kanapie do tego jeszcze.
2: Pierwsza zmiana.
0: No i jeszcze takie skarpetki, które nigdy nie powinny już znaleźć się na stopach.
1: Tutaj był też taki SMS o tym, że pewien ojciec dziurawił specjalnie, żeby dzieci nie podbierały skarpetek.
0: 22 minuty po godzinie 8. Jeżeli wiecie, co takiego prawdziwy ojciec powinien mieć, to piszcie 609 86 9 86 9.

0: Każdy ojciec powinien mieć w lodówce swoją półkę. To jest to między psem a koszem na świecie. Pies je, już nie zje, a szkoda wyrzucić.
1: Tak, i tą jedną sałatkę, która już wodą podeszła, powinien mieć każdy ojciec.
0: Zostaw to ojciec.
1: 3 minuty do godziny 8.30. Moim zdaniem też każdy ojciec powinien mieć swoje miejsce w Radzie Rodziców w szkole.
0: Oj, nie! Dlaczego chcesz im to zrobić? To nie!
1: No, żeby się zaangażowali trochę w życie.
0: Jest też SMS taki, że się wszyscy mylą w odpowiedziach. Ojciec musi mieć kasę na pępkowe, no bo jak?
2: Pierwsza zmiana. Reklama.
3: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaków.

0: zależności od sklep Biedronka.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: 8.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
9: Zarzut usiłowania zabójstwa 6-miesięcznego dziecka usłyszał 27-latek, który rzucił niemowlęciem o podłogę.
10: Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim. Pogotowie zawiadomiła matka dziecka.
11: 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala.
9: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.
10: Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie.
9: Od jutra cena kursu reedukacyjnego dla kierowców, którzy prowadzili pojazd po alkoholu lub narkotykach, wzrośnie 5-krotnie.
10: Dwudniowy kurs będzie teraz kosztował 2,5 tysiąca złotych. Zajęcia obejmują 2 8-godzinne spotkania w grupach liczących do 15 uczestników.
9: Kryzys paliwowy dotarł na Syberię. W obwodzie omskim sprzedaż benzyny zostanie ograniczona do 40 litrów na samochód. Zakazano została sprzedaż paliw do kanistrów.
10: Ograniczenia mają związek ze skutecznymi atakami Ukrainy na rosyjskie rafinerie.
9: Młodzi Brytyjczycy tęsknią za Unią Europejską.
10: Z sondażu przytoczonego przez dziennik Guardian wynika, że 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do wspólnoty.
9: Nie chciałoby tego zaledwie 9% ankietowanych. Dziś mija 10 lat od referendum w sprawie Brexitu.
8: Dwadzieścia 8 minut do godziny 9, a my gramy dalej Disturb, The Sound of Silence.

0: Tomek z tej strony. Ja wam powiem, nie co powinien mieć każdy ojciec, ale co każdy ojciec chciałby mieć. Otóż każdy ojciec chciałby mieć święty spokój.
1: No to proszę sobie zrobić garaż i tam spędzać swój święty spokój. Jaki protip dla wszystkich tych, czyli taka porada, którzy dzisiaj będą swoim ojcom składać życzenia i na przykład nie mają prezentu.
2: Okej, rozumiem, że to mówisz z własnego doświadczenia, bo ciebie znam.
1: Kochany tato, wiem, że jestem twoim największym prezentem, dlatego no nic już nie mogłam kupić, co byłoby lepsze ode mnie. Dziękuję.
2: Prawdziwy ojciec powinien mieć chęć chrząkania i kasłania o 5 rano, tak żeby wszystkich obudzić.
1: I chrapania.
2: No, wiadomo.
1: Klasa. Każdy ojciec musi mieć swój garaż. To jest bardzo ciekawe. To też powinni, tak jak na przykład z urzędu dają jakieś śpioszki dzieciom małym, to ojcu powinni garaż.
2: Kolejny SMS na 609-86-9869. Prawdziwy ojciec powinien mieć córkę, która uczy go przekraczania granic, że tatuaż i kolczyk w buzi to nie tragedia.
1: Ojeju, ja zawał mam.
2: No i bardzo, bardzo słuszny SMS. Każdy tato powinien mieć brata i szwagra, żeby pomagali mu realizować głupie pomysły.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Głupie pomysły jego córki albo syna, to też dodajmy.

0: Analitycy też w tej stronie. Ja myślę, że każdy ojciec powinien mieć dobrą kondycję, bo pamiętam, jak moje dzieci zaczęły chodzić, to ja zacząłem biegać maratony codziennie.
1: No, trudno złapać.
2: Brawo! 14 minut do godziny 9. Każdy ojciec powinien mieć mnóstwo niepotrzebnego badziewia, które kiedyś się przyda.
1: Ale to nie jest badziewie, tak? Jak to się kiedyś przyda, to nie jest badziewie. Te kabelki, one na pewno się do czegoś przydadzą.
2: Właśnie, myślę, że nie jeden ojciec się obraził, tak?
1: To pudełko na śrubki. Przecież to jest te śrubki. No zobaczycie. Wy wam się oczy otworzą, jak mi się zamkną.
2: A z nami jest Marian. Cześć, Marian.
3: Witam.
2: A co według ciebie jeszcze, tak jak nam napisałeś, powinien mieć każdy ojciec?
3: No oczywiście przygotowany kotlik. Gdy widzę, że córka dzwoni, od razu wchodzę w aplikację bankową i plika muszę podać.
1: Czy już dzwoniła dzisiaj z życzeniami?
3: Nie, jeszcze nie.
2: A, no to czyli jeszcze blika i nie puściłeś dzisiaj, ale chcę powiedzieć,
3: nie, południe na pewno dostanie.
2: Chcę powiedzieć, że ty jesteś naprawdę złotym ojcem, że już nie trzeba ci dwa razy się napraszać, tylko...
3: Nie. Po prostu... Już tyle się nasłuchałem, że...
1: Zaakceptowałeś rzeczywistość, tak?
3: Jestem przygotowany.
2: Nie, no to jest po prostu cudowne. A na co, córka, na głupoty czy na jakieś konkretne rzeczy?
3: Oczywiście, że na głupoty.
1: Słuchaj, w związku z tym, że jesteś takim wspaniałym ojcem, to z okazji Dnia Ojca mamy dla ciebie prezent, taki zestaw prawdziwego taty, czyli klapki, a do tego skarpety.
3: Super, dziękuję bardzo. Mogę kogoś pozdrowić?
1: Śmiało.
3: Oczywiście pozdrawiam kolegów z pracy, córkę na pierwszym miejscu i całą Lubawę.
4: Pierwsza zmiana.

0: Za 3 minuty godzina 9, to już czas, żeby wziąć się do pracy.
1: Myślisz?
0: Naprawdę, tak. Już przestańcie się obijać.
1: Ale że już teraz? Ale dlaczego tak wcześnie?
0: Ale co to, jak wcześnie?
1: Ja bym poczekał przynajmniej do 12, żeby się wziąć do pracy.
0: No dobra, przekonałeś
1: mnie. Szef jeszcze zobaczy, że się wzięłaś do pracy o godzinie 9, później będzie oczekiwał, że jutro też o 9 się weźmiesz do pracy.
0: Masz rację. Nie, to w ogóle mija się z celem.
1: No właśnie, spokojnie, kawa,
0: ci,
1: przerwa.
0: Ci, którzy na przerwie śniadaniowej, to witamy, zapraszamy, proszę korzystać jak najdłużej.
1: Kanapeczka, jakieś delicje, to spokojnie można jeszcze sobie pozwolić. No.
0: Ojeju, dobrze, że ciebie mamy, bo jeszcze byśmy mieli wyrzuty sumienia.
2: Pierwsza zmiana.
1: Polecam się, a oczywiście do kawy i delicji polecam Radio Vox FM.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja, on lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety. Laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
17: Decyzja najpewniej jeszcze dziś.
18: Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce pod znakiem zapytania.
17: Przyznał się do winy.
18: Policja zdradza kulisy zatrzymania Dariusza R. podejrzewanego o zabójstwo teścia.
17: W wiadomościach także niezwykłe wyzwanie pogranicznika z Podkarpacia.
18: Chce przejechać na motocyklu przez 10 państw.
1: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
17: Na początek jednak ważne informacje dla kierowców. Po zderzeniu autobusu i samochodu autobus osobowego nieprzejezdna w stronę Warszawy jest trasa S8, to w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego.
18: Poszkodowany został 16-letni pasażer osobówki. Autobus miał zabrać dzieci. W pojeździe znajdowali się jedynie kierowca i opiekunka. Nic im się nie stało.
17: Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.
18: Jeszcze dziś w Kijowie ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego do Polski.
17: Wizyta ukraińskiego prezydenta na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku stoi pod znakiem zapytania.
18: To po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego.
17: Bo Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski.
19: Nowym elementem sporu jest fakt, że prezydent Nawrocki, jak twierdzi jego kancelaria, nie został zaproszony na gdańską konferencję, a Polskę reprezentować ma premier Donald Tusk.
2: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
19: Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Ważnym kontekstem jest też to, że wczoraj wieczorem do pałacu dotarł order Orła Białego, odebrany prezydentowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Mimo wszystko, ukraińskie media apelują do prezydenta Ukrainy o przyjazd, argumentując, że konferencja ma kluczowe znaczenie dla przyszłej odbudowy kraju po wojnie. Media zaznaczają również, że decyzja nie została jeszcze podjęta i jest analizowana po specjalnej naradzie z udziałem prezydenta.
18: Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzewanego o zbrodnie w Mierzawie. Były policjant miał zabić swojego 80-letniego teścia i ciężko ranił teściową.
17: W ręce policji wpadł wczoraj po kilkudniowej obławie.
8: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
17: Mówi komendant wojewódzki policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
18: A w czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy. Przesłuchanie Dariusza R. najpewniej dzisiaj.
17: Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewniają strażacy. Silny wiatr, burze, susza i pożary, tego spodziewają się w najbliższych tygodniach.
18: Mają jednak nadzieję, że nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie.
20: To był sierpień, czyli też piękny wakacyjny okres, gdzie nawiedziła nas wtedy do dziś największa nawałnica w historii ostatnich tak naprawdę kilkunastu lat. Pierwszej doby przyjęliśmy niemal 1000 zgłoszeń. Także patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. My oczywiście pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
17: Przyznaje Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Podczas nawałnicy zginęło 6 osób. Zniszczenia w lasach były ogromne. Ponad 3000 kilometrów, 10 europejskich państw i 2 motocykle z bogatą historią.
18: Takie wyzwanie podjął Kamil Ślusarczyk, pogranicznik z Podkarpacia, który z żoną wyruszył w niezwykłą podróż przez Europę.
17: Starszy chorąży przemierza trasę na legendarnej WSK i zabytkowej Hondzie, ale wyprawa ma nie tylko motocyklowy charakter.
21: Podróżnicy mają 2 główne cele. Będzie to włoska przełęcz Passo dello Stelvio oraz dotarcie do Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym złożą kwiaty, a do Muzeum Pamięci drugiego Korpusu Polskiego na Monte Cassino przekażą symboliczny ringraf. To złota odznaka pamiątkowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
18: Mówił Piotr Zakielarz ze Straży Granicznej. W ubiegłym roku Kamil Ślusarczyk przejechał trasę wzdłuż polskich granic.
22: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Rower, rolki, bieganie, to wszystko dzisiaj możecie przedsięwziąć.
1: Bo jutro może być za późno.
0: A jutro będzie zła pogoda? Jutro będzie mróz?
1: No będzie coraz cieplej. Jutro już ma być 30 stopni na zachodzie, pojutrze 32, pojutrze ma być 33, 34, a w sobotę 35, 36, niedziela 37.
0: No w związku z tym nie idźcie dzisiaj do sauny, bo niedługo już sauna będzie w całej Polsce.
1: Dzisiaj raczej bez opadów, mogą one się pojawić jedynie przelotnie.
22: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Julia Hren.
1: Konrad Piwowarski.
0: Dzień dobry.
1: 5 minut po godzinie 9.
23: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Ze złych informacji Paweł Pawelec dalej na urlopie i jeszcze tak będzie przez 2,5 tygodnia.
1: To jest najgorsza informacja szczególnie dla nas, tak. Bo my musimy pracować i oglądać jeszcze jego Instagrama, jak tak, on tam coś wrzuca.
0: Tak, zaczął wrzucać jakieś storiesy z wakacji.
1: No, ja się na to nie zgadzam.
2: Ale, proszę się nie martwić, tak. Nie smucić się, miałam bardzo dobre informacje.
1: Dobrze, nie smucimy się, tak? Co tam?
2: Będą podwyżki.
1: A gdzie?
2: No pensji podwyżki.
1: Tak? Tak, no
2: w
1: jak?
2: W Polsce.
1: Mhm. Chyba w sklepach podwyżki.
2: Nie,
1: będą.
2: Podwyżki wypłat od 1 lipca. Serio mówię.
1: Mhm. A dla
2: nie
1: kogo?
2: Nie jest żart.
1: Kto jest wykluczony może z tego, z tej puli?
2: No większość ludzi.
1: A, no właśnie.
2: Ale nie tak wszyscy.
1: Mhm.
2: Nie. Lekarze czego? Będą zarabiać więcej.
1: Czy ty musisz tak robić? Słuchaj, to ludzie we wtorek nas słuchają, żeby humor mieć lepszy, a ty co robisz?
2: Ale specjaliści dostaną ponad 1000 zł podwyżki. Od 1 lipca.
1: Teraz
2: będą
1: mieli
2: 3 miliony i 1000 zł.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Lekarze w sumie też mogą się zgłaszać na naszej aplikacji, bo tankujemy na wakacje. Vox FM to nasza aplikacja, tam się zgłaszajcie.

0: Ale powiem ci, że te Mistrzostwa Świata coraz bardziej tak mnie zaczynają interesować.
1: Tak? No. Ale dlatego, że już coś tam się klaruje?
0: No już tam, no Messi dwie, Mbappé, do tego jeszcze Haaland. Wczoraj postrzelali sobie chłopaki dosyć mocno. I ja wiem, że te drużyny, które tam występują, że ich jest 183. I coraz bardziej jakoś mnie to wciąga. Na początku bojkotowałem.
1: No ale halo, było tak, tak się wszyscy śmiali z Curaçao. No. I proszę bardzo. Curaçao, tak ostatnio bramkarz bronił, niespodziewanie. Ale mówimy o Mistrzostwach Świata nie bez powodu, ponieważ jest ktoś, kto zna wynik.
0: Tak?
1: Prawie każdego meczu, właściwie 80% meczów, które jeszcze się nie odbyły.
0: 4 na 5, no to nieźle.
1: Tak, dokładnie. I jest to rybka Swimbappe.
0: Jak to Swimbappe?
1: Rybka Swimbappe, tak się nazywa. Ona mieszka w akwarium w jednym z biurowców w Kanadzie, w Toronto. Aha. I oni jej kładą takie, jak przed meczem, dwie flagi. Po prawej stronie flaga jednej drużyny, po lewej drugiej. I w którą ona popłynie, to ta drużyna ma wygrać. I w 80% tak się sprawdza.
0: A, dobra, bo ja już myślałem, że ona im mówi.
1: Rybka? Mówi?
0: No właśnie nie może, bo przecież głosu nie mają.
2: Pierwsza zmiana.

0: sobie świecisz czy mi? To jest jedyny tekst, jakim można zacząć dzisiejszy program, no bo dzisiaj, szanowni państwo, 23 dzień czerwca, dzień wszystkich tatusiów. Wszystkiego dobrego będziemy im dzisiaj życzyć. 100 lat w zdrowiu, w szczęściu, pociechy z dzieciaczków. No i wspaniałych współprowadzących.
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry, cześć!
1: Cześć!
0: Klaudusia, no właśnie, sobie świecisz czymi?
1: Oczami.
0: Sobie świecisz...
1: Sobie świecisz czymi, wiadomo! Wielki uśmiech w stronę wszystkich tatusiów dzisiaj, drodzy państwo, bo 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Tatusiów, którzy potrafią dojeść po swoich dzieciach. Którzy dojadają te skórki, żeby dzieci zjadły środek. O, za tych tatusiów dzisiaj.
0: Tak jest. Zjesz to, czy mam wyrzucić? No to wszystko, te teksty. 609-86-9869. Jak chcecie ucałować swoich tatusiów, to jak najbardziej jesteśmy do waszej dyspozycji.
1: Ja przy okazji całuję swojego i do mojego męża, ojca moich dzieci również, wielki buziak.
0: Dzień dobry!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe. Rowe blach, płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski, Cychry, Kostrzyńska 1.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
9: Otwarcie parku już 26 czerwca.
8: Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wikleo. Odbiorą cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy autokarowe Wikleo. Rezerwacje 726 311 468.
12: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, ogrodowo i kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w ogrodowo i kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
13: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
14: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
15: Reklama.
16: Gorzowianie pobili rekord, oddali ponad 8 ton tekstyliów. To 2 tony więcej niż w pierwszej edycji, a w planach są jeszcze kolejne dwie akcje Inneco. Karolina Łopacińska, Wojciechowska, oto szczegóły. W sobotę pojazdy miejskiej spółki stanęły w 6 punktach Gorzowa. Zebrano 8220 kg, m.in. odzieży, butów i przeróżnych materiałów. Najwięcej tekstyliów przynieśli mieszkańcy osiedla Górczyn oraz Piaski, 3320 kg. Niecałe 3 tony zebrano z osiedli Staszica, Europejskie oraz Słoneczne. 2060 kg to wynik centrum oraz Zawarcia. Kolejne mobilne akcje odbędą się we wrześniu i w grudniu. W międzyczasie tekstylia można zawozić do dwóch Pszoków w Gorzowie. Nagrody czekają, wystarczy przyjechać 100 km na rowerze. Gorzowianie mają na to cały nadchodzący weekend, ruszać można od piątku. To nowa propozycja w ramach Rowerowej Stolicy Polski, mówi Sandra Kwiatkowska z Wydziału Sportu Gorzowskiego Magistratu.
15: Proponujemy taki wyścig na setkę, czyli dla mieszkańców, którzy w dniach od 26 do 28 czerwca przejadą 100 km, spośród nich zostaną rozlosowane pakiety nagród dla tych mieszkańców, którzy właśnie przejadą te 100 km.
16: Trasę można rozłożyć na etapy do niedzieli albo przyjechać jednego dnia, co dla wielu gorzowian wcale wyczynem nie jest. Rywalizacja o miano Rowerowej Stolicy Polski ma się ku końcowi, bo do końca czerwca. Obecnie Gorzów zajmuje 8 miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji.
17: Bardzo dużo słońca w Gorzowie i coraz cieplej, temperatura rośnie, dziś w okolicach 25-26 stopni. Na szczęście nie będzie aż tak bardzo gorąco, korzystajmy, bo z każdym dniem temperatura coraz wyższa, jeszcze w tym tygodniu w Gorzowie powyżej 30 stopni, będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo gorąco.

0: Reklama.
1: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
2: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Sali się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Avatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
8: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
15: Vox FM.
16: Vox FM Gorzów.
15: Vox FM Gorzów.
17: Jest podejrzany o zabójstwo teścia w świętokrzyskiej Mierzawie. Były policjant Dariusz R. ma dziś zostać przesłuchany. Utrudnienie na S8 pod Tomaszowem Mazowieckim, jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Nadciąga tropikalny upał. W sobotę i niedzielę miejscami temperatura sięgnie 40 stopni.
18: Na zegarze 10:00. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
17: Prawdopodobnie dziś zostanie przesłuchany i oficjalnie usłyszy zarzuty, a chodzi o Dariusza R. Były policjant prewencji jest podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Przypomnijmy, został zatrzymany wczoraj w pobliżu miejsca zbrodni w świętokrzyskiej Mierzawie po 4 dobach intensywnych poszukiwań. Przesłuchanie zatrzymanego mężczyzny najpewniej rozpocznie się dopiero po zaplanowanej na dziś sekcji zabitego 80-latka, mówi prokurator Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
19: Najprawdopodobniej jeszcze rano będzie dokonywana sekcja zwłok w Krakowie tego 80-latka pokrzywdzonego w tej sprawie i być może po sekcji zwłok prokurator wróci do Jędrzejowa i będzie przesłuchiwał podejrzanego.
17: Sąd zastosował wobec zatrzymanego 2-tygodniowy areszt. Prokuratura będzie wnioskowała o jego przedłużenie do 3 miesięcy. poważne utrudnienia na S8 pod Tomaszowem Mazowieckim. Między węzłami Czerniewice i Wólka Jagielczyńska zderzyły się autobus i samochód osobowy. Ranny został 16-letni pasażer Volkswagena. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Wyznaczono objazd. Nadciąga tropikalny upał. Miejscami słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni i nie chodzi o południową Europę, a południowo i zachodnią Polskę. Według prognoz IMGW apogeum wysokich temperatur przypadnie na najbliższą niedzielę i poniedziałek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek. Fala gorąca obejmuje również znaczną część Europy. We Francji czerwony alert obowiązuje już w ponad połowie departamentów, a w kilku miastach odnotowano ponad 43 stopnie. Z kolei we Włoszech najwyższy stopień alarmu wprowadzono m.in. w Rzymie, Mediolanie i Florencji, gdzie służby apelują o ograniczenie aktywności na zewnątrz i unikanie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
17: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Prawie 150 milionów złotych ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą na przeprowadzenie tych właśnie robót. To przejście od etapu projektowania do namacalnych prac, tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
20: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
17: Spółka CPK rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie, a prace przy budowie portu zgodnie z zawartą umową mają rozpocząć się we wrześniu. W wiadomościach teraz o tym, że wiek to tylko liczba. W wiadomościach o prawdopodobnie najstarszej brydżystce w Polsce. Pani Danuta Skonieczna z Białej Podlaskiej ma 94 lata i właśnie wzięła udział w Mistrzostwach Polski w brydżu. Seniorka od kilkudziesięciu lat gra w bialskim teamie i jak sama podkreśla, prawdopodobnie dzięki brydżowi jej głowa jest nadal sprawna.
21: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram. Poruszać się nie mogę. Nie mogę chodzić. Nie mogę nawet w ręku trzymać kart. Ale głowa jest w porządku.
17: 94-letnia brydżystka ma na koncie niezliczoną liczbę zwycięstw i kolekcję pucharów.
22: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
23: Dawid już tutaj wspominał 40-stopniowe upały.
17: No. Będzie się działo, będzie gorąco.
24: Będzie gorąco, jeszcze aż tak gorąco w Polsce nie jest, słuchajcie, 27 stopni to jest taki maks, jeżeli można mówić o jakimkolwiek maksie na dzisiaj. I te 27 stopni będzie w Rzeszowie i w Lublinie i w Krakowie, najchłodniej 21 stopni w Gdańsku, 20 stopni w Koszalinie.
23: Nawadniajcie się, bo deszcz dzisiaj synoptycy nie prognozują, w nocy też ich nie będzie, jutro też bardzo słoneczny dzień, wysuszy nas troszeczkę ta pogoda. W czwartek też bez deszczu, bez chmur nawet można powiedzieć, podobnie w piątek, w sobotę, w niedzielę i tak dalej, i tak dalej.
22: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
23: No dobrze.
24: Lato.
23: Lato.
24: Lato.
23: Vacation tak
24: i
23: zwane.
24: 23 czerwca, przypominamy, dzisiaj jest Dzień Ojca. Kto jeszcze nie złożył życzeń, kto jeszcze nie napisał wiadomości, kto jeszcze nie zadzwonił, no to jest świetny moment, by to zrobić. Mało tego, można to zrobić również za pośrednictwem Voxa.
23: Na przykład Klaudia napisała.
24: Nie ja.
23: Twoja imienniczka. Mhm. Dzień dobry, chciałabym podesłać życzenia dla mojego taty Łukasza. Wszystkiego najlepszego, kocham cię bardzo.
24: Piękne życzenia. Przesyłamy.

0: O, Kotygrysa, to Crew 7 w Vox FM.
1: Ale można by było Paso Doble do tej piosenki zatańczyć na przykład. Takie Eye of the Tiger.
0: Co takiego
1: zatańczyć? Paso Doble, to jest taki taniec towarzyski. Zresztą, Areczku, gdybyś ty oglądał ten mój taniec z gwiazdami, to ty byś wiedział.
0: No zaczyna się, tak?
1: Nie, to jeszcze się nie zaczyna, to się zacznie jesienią.
0: To czekaj, będzie ale to jeszcze kawał czasu, a to już o tym będziemy mówić.
1: No, ale już trąbią, wszystkie plotkarskie już tutaj są domysły. Słuchaj, już trochę wiadomo, kto za

0: że wow. Ewę Kasprzyk z Agatą Kuleszą zamienił.
1: Niesamowite.
0: Nic tu jeszcze nie potwierdzone, podobno Edward Mieszczak, sam jakby producent, sam zainteresowany, jeszcze do końca nie wie. I w zasadzie to on tego nie chce, ale bierze pod uwagę opinie innych, bo oni by tam Ewę Kasprzyk wymienili.
1: To ja mam jedną uwagę. No. Jako specjalista chciałbym zaznaczyć, najważniejsze w tańcu jest to, żeby nie deptać partnerce po palcach.
0: I z
1: taką wiedzą.
0: Jakiego mądrego, jak dobrze posłuchać. Czy tańce z gwiazdami nie musisz oglądać?
1: No, dziękuję, dziękuję.
0: Już przetańczyłeś. Jak?
1: Idę na mecz.
0: Eruption i One Way Ticket. Nigdzie nie idźcie, zostańcie z nami i posłuchajcie.
1: Tak jest.
0: Ale to będzie dobre.
1: Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów.
0: 20 po 10.

0: po ostatnim notowaniu bestlisty, drodzy państwo.
1: Oby takich wyników nie było na waszych świadectwach na koniec roku, ale w bestliście to bardzo dobry wynik, miejsce pierwsze.
0: Najlepsze. Vox.fm.pl, zakładka bestlista, tam głosujemy, albo w naszej radiowej aplikacji. Modelki i Włodarski śpiewają Lecimy na kluby, jachty, wyspy.
1: A żeby lecieć na kluby, jachty, wyspy, to trzeba mieć zatankowany samochód.
0: O to to!
1: To to to! I to też możecie zrobić w naszej aplikacji, się okazuje. A szczegóły już teraz posłuchajcie.
2: Autopromocja. Na wyjazd na Mazury, w góry,
3: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
3: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
3: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pod stopą pól, schodniki, żeby...
7: Już 26 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Gorzowskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. Uwaga, promocja! Z kodem GORZÓW20 bilety 20% taniej. Bilety dostępne na odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
8: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
9: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
8: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
9: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
8: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
9: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
8: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
14: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
15: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
16: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
17: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
0: Konrad Baranowski. Kontuzjowany holder, obolały bednarz. Po weekendzie trener Piotr Paluch ma powody do bólu głowy. Duże problemy żużlowej Gazet Stali. W najbliższych spotkaniach zabraknie lidera gorzowskiej drużyny. Jack Holder złamał rękę podczas Grand Prix we Wrocławiu i czeka go dłuższa przerwa. Poobijał się także Adam Bednarz. Weekend zaczął się jednak pozytywnie. Stalowcy objechali u siebie lidera PGE Ekstraligi GKM Grudziądz 54-36. Liderem był Thompson 14 punktów. W drugiej części spotkania efektowny comeback zaliczył Oskar Paluch. Chwali tata trener Piotr Paluch.
19: Po tym pierwszym biegu gdzieś miał defekt i później niezbyt i pokazał w tych kolejnych biegach, że potrafi wygrywać z najlepszymi zawodnikami świata. Myślę, że to dla niego będzie dobry bodziec na następne spotkanie.
0: W tym tygodniu Żółto Niebieso odjadą dwa mecze. We wtorek zaległy we Wrocławiu, a w niedzielę na Jancarzu z Lesznem. Głazunow z kolejnym sukcesem. Gorzowski kajakarz w trakcie ostatniego dnia Mistrzostw Polski w sprincie kajakowym wygrał rywalizację na 5000 metrów. Pokonał Kirylo Kraśnickiego z Admiry Gorzów Wielkopolski. W mistrzostwach brały udział dwa gorzowskie kluby. AZS AWF reprezentowany przez Wiktora Głazunowa zdobył przez cały czas trwania zawodów 5 złotych krążków, jedno srebro i jeden brąz. W klasyfikacji medalowej akademicy skończyli na drugiej lokacie. Czwarte miejsce zajęła Admira. Kajakarze zdobyli 4 złote medale i 3 srebrne. Medalowo rywalizację wygrał Zawisza Bydgoszcz. Po więcej zapraszam na voxfm.pl.
22: Dbajcie o siebie, nawadniajcie się, osłaniajcie się przed słońcem, którego dzisiaj w Gorzowie naprawdę bardzo dużo. Dziś na termometrach w okolicach 25-26 stopni, a w tym tygodniu czeka nas prawdziwy upał. Temperatura będzie coraz wyższa. W czasie weekendu nawet 37-38 stopni. Kto wie, może będą 4 dychy.

0: Reklama. Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
9: Otwarcie parku już 26 czerwca.
8: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
9: Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
8: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
10: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Reklama.
13: Vox FM.
0: Vox FM.
13: Gorzów.
14: Biały Dunaj sprząta i liczy straty, to po powodzi błyskawicznej na Podkalu. Sprawa trafi do mediacji, chodzi o pobicie Adama Niedzielskiego, byłego ministra zdrowia. W Europie Zachodniej czerwony alert powodem fala tropikalnych upałów.
15: Dawid Osysko zaprasza na wiadomości Vox FM. Jest 11. Posłuchajmy.
14: A na początek wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody, informuje Krzysztof Leja z Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
16: Odnotowaliśmy łącznie 35 zdarzeń, w tym zalanych piwnic w budynkach to 21. Działania łącznie na obiektach to było w 23 miejscach zdarzenia. Łącznie około 140 strażaków brało udział w działaniach, 35 pojazdów Straży Pożarnej.
17: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze, bo tak to wygląda, że te drogi rolnicze całkowicie porwało.
14: Dodaje Marcin Gandera, wójt gminy Biały Dunajec. Strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. Sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. Takie są informacje z sądu w Siedlcach, w którym ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wnioskowała o mediację, na to zgodził się też Niedzielski, którego pełnomocnikiem jest adwokat Andrzej Ważny.
18: Sąd w związku ze zgodnym wnioskiem stron postanowił skierować sprawę do postępowania mediacyjnego.
14: To postępowanie zostanie przeprowadzone latem i odbędzie się prawdopodobnie w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Przypomnijmy, pod koniec sierpnia ubiegłego roku szef resortu zdrowia został pobity przez mężczyzn, gdy wyszedł z restauracji w Siedlcach. Napastnicy uciekli, ale jeszcze tego samego dnia wieczorem sami zgłosili się na policję. Po protestach rolników w województwie zachodniopomorskim czas na Podkarpacie. Przedstawiciele Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś chcą złożyć wniosek o zgodę na protest przy polsko-ukraińskiej granicy. Plantatorzy domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów oraz wsparcia dla gospodarstw, które, jak podkreślają, ucierpiały w związku z wojną na Ukrainie.
19: Sytuacja jest bardzo ciężka, najgorsza od wielu, wielu, wielu lat. Nikt nas nie wspomaga, nikt nas nie chce wysłuchać, pan minister nas ignoruje, no ale my walczymy o swoje, daje nam to prawo, konstytucja Rzeczypospolitej, mamy te prawa do protestów, do wyrażania swojego niezadowolenia z postępowania rządu i Ministerstwa Rolnictwa.
14: Mówi Roman Kondrów, lider Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś. Rolnicy zapowiadają, że jeśli nie otrzymają zgody na protest, będą odwoływać się od decyzji władz gminy. Do Polski zbliża się fala upałów, a kraje Europy Zachodniej już teraz mierzą się z wysoką temperaturą. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w 54 departamentach Francji, czyli w ponad połowie kraju. Wczoraj padły tam rekordy temperatur, a w kilku miejscach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Rekord padł m.in. w Bordeaux. Termometry pokazywały tam prawie 42 stopnie. W okresie upałów rośnie liczba tragicznych wypadków w wodzie. Od początku minionego weekendu utonęło we Francji około 20 osób. W kalendarzu 23 czerwca, czyli Dzień Ojca. Ojcowie podejmują nowe wyzwania i coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim. Impuls, by bardziej zaangażować się w opiekę nad dziećmi, dała m.in. zmiana prawa w kwietniu 2023 roku.
20: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień.
14: Mówi Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie ZUS-u można znaleźć informacje, jak skorzystać z takiego urlopu.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Ciepło. I to bardzo ciepło. 27 stopni to maks, jeżeli chodzi o dziś. Jak będzie sytuacja wyglądała jutro?
22: Ile
15: nawet
22: mówisz?
15: 30.
22: Ile?
15: Dzisiaj 27.
22: Tak, no tak, to się zgadza.
15: Jutro 30.
22: No to też tak samo.
15: Czwartek 32.
22: 32. Też u mnie to samo pokazują, no.
15: Zobacz, zgadzają się
22: bez
15: dzisiaj.
22: Bez rozbieżności.
15: 32 również w piątek.
22: Tak, ale
15: dalej.
22: W sobotę 36.
15: Uuu.
22: 36 w sobotę.
15: Tak, a w niedzielę no. Nawet 38.
22: 38? Mhm. No to dużo. To już bardzo dużo.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Czapki na głowę, dużo wody.
22: No tak, ale co my zrobimy z tymi stopniami? Przecież tych stopni to trzeba w słoiki pakować i na zimę zatrzymać trochę.
15: Tak, albo po prostu wykorzystać pogodę, gdzieś pojechać.
22: No.
15: My możemy zatankować przy okazji, słuchajcie.
22: Dokładnie, to wszystko w zamian za wasze plany wakacyjne, którymi dzielicie się w naszej nowej aplikacji w zakładce konkursy. Tam jest takie coś, co trzeba kliknąć.
15: Formularz to się nazywa.
22: To się nazywa formularz o nazwie Vox tankuje na wakacje.
15: Dokładnie tak. Napiszcie, pochwalcie się swoimi planami, a potem my dzwonimy i tankujemy.
22: Dawid Tosysko leci do domu. Dziękujemy za poranne wiadomości.
14: Dziękuję, że tankowaliście energię dla mnie. Małgorzata Łukowska będzie w południe.
22: Dziękujemy.
15: Jej też zatankujemy. Dziękujemy bardzo.
22: Dzień dobry wszystkim.
14: Do usłyszenia.

0: Ala ma Eleven Room. Takie rzeczy można znaleźć w pokoju.
1: Można.
0: Znajdźcie teraz telefon, bo...
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: To właśnie teraz będziemy tankować.
0: Robimy tutaj klik i dzwonimy. Słuchajcie, jeżeli zgłaszaliście się w naszej aplikacji, nowej aplikacji Vox FM na waszych smartfonach, to sprawdźcie telefon. Być może właśnie dzwonimy do was, do ciebie,
1: jak
0: drogi
1: to właśnie
0: słuchaczu,
1: wasz telefon
0: słuchaczko.
1: Teraz dzwoni, to na pewno dzwoni Vox FM. Tak. Także śmiało odbierajcie.
0: Oczywiście.
1: Mamy bardzo dobre informacje do przekazania.
0: To nie teściowa.
1: O wakacjach pogadamy.
0: Dokładnie. Halo, dzień dobry. Halo.
1: Halo.
0: Słyszymy się? Halo? Halo?
3: Strasznie.
0: O, coś strasznie cię przerywa. Halo.
3: Teraz lepiej?
0: Teraz...
1: Teraz jesteśmy w domu.
0: Bajunia.
1: Cześć.
0: Cześć, Karol. Z tej strony Klaudia Wasiluk, Arek Sikora. Vox FM do ciebie dzwoni.
3: Cześć. Witam serdecznie.
0: Wiesz, dlaczego dzwonimy?
3: Domyślam się.
0: Słuchaj, napisałeś nam tutaj w zgłoszeniu, że jedziesz z żoną w Bieszczady na 5 dni
1: motocyklem.
0: Skąd taki pomysł?
1: Klucz.
3: Dokładnie. Zdałem prawko w tamtym roku, stwierdziłem, że muszę gdzieś żonę zabrać, aha, bo wcześniej byłem ze swoimi znajomymi na wyprawie na Mazurach, a teraz zabiorę żonę po prostu na wyprawę taką

0: no, za paliwko.
1: Troszeczkę mniej.
0: Paliwko leci do ciebie.
1: Dziękuję serdecznie. Nie spodziewałem się, że w ogóle zadzwonicie, no ale jestem bardzo przeszczęśliwy. Dzięki.
0: A to weź jakiś okrzyk radości. Hurra, yeah i tak dalej.
1: Dzięki, hurra!
2: Niewymuszone szczęście. Pięknie dziękujemy.
3: Tankuj z Box FM na wakacje.
0: Komu jeszcze? Komu? Zgłaszajcie się w aplikacji Vox FM.
2: A teraz 20 po 11. Jamal i Polisman w rytmie hit.

0: Absolutnie nie robimy shut up, tylko się do was odzywamy.
1: Odzywamy tak i przypominamy, jest, że wy również się odzywacie, bo w naszej aplikacji voxowej chwalicie się swoimi planami na wakacje, a potem po prostu dzwonimy.
0: Dokładnie.
1: I tankujemy.
0: Tankujemy wam do pełna, możecie się jeszcze zgłaszać. Przed chwilą tankowaliśmy dla Krzyśka.
1: Teraz możemy
0: być może zatankujemy wam, właśnie. Vox FM, nasza nowa aplikacja na smartfony. Instalujcie i zgłaszajcie się do naszej zabawy.
2: Vox FM. Reklama.
3: Kto zwalcza ból? To
4: ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wicleo. Odbiorą cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy autokarowe Wicleo. Rezerwacje 726 311 468.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Reklama.
16: Konrad Baranowski. Decyzja zapadnie za około 10 dni. Ekspertyza spalonej hali przy ulicy Targowej w Gorzowie trafiła w ręce powiatowego inspektora budowlanego. Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o rozbiórce lub odbudowaniu obiektu. Zgodnie z przepisami inspektor musi poinformować właściciela obiektu o terminie wydania decyzji na tydzień przed wystawieniem dokumentu. Całość ma zająć około 10 dni. Ekspertyzę wykonał doświadczony biegły sądowy. Zewnętrzny punkt widzenia jest potrzebny, mówi inspektor Katarzyna Piechocka.
17: Potrzebne jest zapoznanie się z z jego stanowiskiem i na tej podstawie będzie podjęta decyzja.
16: Świeżo po pożarze musiała zostać przeprowadzona akcja ratunkowa hali. Frontowa ściana została zabezpieczona podporami, które uratowały ją przed przewróceniem się na pobliskie źródła zasilania. Prowadził karawan bez uprawnień, miał przy sobie niedozwolone środki. 37-latek został zatrzymany w poniedziałkowy poranek przy ulicy Podmiejskiej w Gorzowie. Policja bada okoliczności sprawy. Około godziny 7 doszło do kontroli kierowcy karawanu marki Mercedes. Pracownik firmy pogrzebowej nie miał uprawnień do kierowania. Mundurowi zabezpieczyli także środki odurzające. Specjaliści sprawdzą, co to jest i czy 37-latek nie był pod ich wpływem. Za kierowanie bez uprawnień grozi grzywna do 30 tysięcy złotych, areszt lub ograniczenie wolności oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat. Z kolei posiadanie środków odurzających to kara do 3 lat więzienia. Więcej na voxfm.pl.
18: Na termometrach w Gorzowie mamy już 20 stopni. Dzisiaj max to 26 kresek. Słońce ma królować, ale od czasu do czasu też pojawią się chmury. No i będzie znów bardzo ciepło. Wakacje za pasem. Dla niektórych to aura super, a dla innych, no niestety, nie najlepsza, bo uprawy usychają. Kierowcy rozważnie na drogach, bezpiecznie

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige. Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
13: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
14: Pralka, piekarnik, zmywarka.
15: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
16: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
17: Uwaga, tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
18: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
1: Reklama.
19: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
19: Vox FM Gorzów.
20: Prawdopodobnie nie przyjedzie do Polski. Więcej o decyzji prezydenta Zełenskiego powiem już za chwilę. Chcą aresztować byłego komisarza Unii Europejskiej. To po politycznym skandalu. Kończy się odbudowa domu w Wyrykach. Budynek zniszczył sojuszniczy pocisk.
21: Na zegarach 12:00 w studiu Radia Vox FM witamy Małgorzatę Łukowską.
20: Dzień dobry.
21: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
20: Gorąco na linii Kijów-Warszawa. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego jest wciąż niepewny. Prezydent Ukrainy dziś ma podjąć decyzję w sprawie wizyty w Gdańsku. A chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. A tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki w reakcji na nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wyłącznie zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
22: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka. W ten sposób też jest nie do akceptacji.
20: Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Litwa zadeklarowała dziś, że może podjąć się roli mediatora w sporach między Warszawą a Kijowem. Jest nakaz aresztowania byłego polityka Unii Europejskiej Dimitris Avramopoulos. Komisarz do spraw imigracji jest zamieszany w skandal Qatargate. Przypomnijmy, podejrzani powiązani z Parlamentem Europejskim przyjmowali pieniądze w zamian za realizację interesów Kataru. W zeszłym roku belgijskie władze wezwały byłego komisarza do złożenia zeznań, ale bez skutku. W wydanym wczoraj oświadczeniu Avramopoulos przekonywał, że zarzuty wobec niego są całkowicie bezpodstawne. A Ministerstwo Obrony Narodowej odbuduje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. We wrześniu ubiegłego roku podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie został uszkodzony. Resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową, a poszkodowana rodzina nie zapłaci za to ani złotówki. Na szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
0: Dom został trafiony przypadkowo pociskiem w trakcie likwidacji rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Na początku tego roku gruzowisko uprzątnięto i ruszyła budowa. Dziś ściany już stoją, a na horyzoncie widać termin zakończenia prac.
2: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
0: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. Ministerstwo Obrony Narodowej po raz kolejny zapewniło, że Skarb Państwa przejmie pełną odpowiedzialność za inwestycje i pokryje wszystkie koszty związane z odbudową. Rodzina ma obecnie zapewnione mieszkanie zastępcze.
20: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Liczył ponad 230 cm długości i ważył prawie 100 kg. Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił nasz słuchacz Arek. Zanim ryba trafiła na brzeg, musiał się z nią mocno siłować.
3: Hol trwało około 40 minut. Holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Po dokładnych wymiarach sum mierzył 236 cm. No i tak szacowana waga około 90 kg mógł mieć. Ciężko było. No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
20: Ryba, dodajmy, trafiła z powrotem do stawu, a 3 lata temu w tym samym stawie pan Arek złowił innego suma, który również liczył prawie 2,5 metra. To miejsce słynie z tych dużych okazów.
23: Wiadomości sportowe w Vox FM.
20: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Udało się to Argentynie, która 2-0 wygrała z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Lionel Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Z awansem też Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest też Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Jordania z Algierią. Koszykarka Connecticut Sun Brittney Grinder z historycznym rekordem w ciągu swojej sportowej kariery zanotowała 878 bloków, o jeden więcej niż Małgorzata Dydek, która liderką była od 2008 roku.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
21: My wam coś zdradzimy i musimy tutaj chyba wyjść naprzeciw, bo nasza Małgosia jest dzisiaj smutna. Zróbmy jej pogodoskop. Weź tam, Klaudusia,
24: weź coś
21: ładnego i weź tam wyczytaj.
24: Gosia, chcesz być dzisiaj wagą?
25: Nie, tata jest wagą.
24: Tata,
25: w sensie Arek. No dobrze. Wszystkiego najlepszego przy okazji.
21: Dzięki, córcia.
24: Już jest dzień zrobiony, co ja będę w pogodoskopie szukać. Już jest dobrze. No.
23: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
25: A jak ktoś, przepraszam, ma dzisiaj taki zły dzień jak ja, to jest tylko jedna recepta na to. No zostać z Voxem i z tą parą tutaj i będzie...
24: O, szyki, tyki, tyki. Rzuci jakiś kieszonkowy, Tetusiu, za takie ładne słowa.
25: 5 zł.
24: To warte 20 co najmniej.
21: Tak, a teraz się zastanawiam, czy to dobrze, że u nas taka rodzinna atmosfera w firmie.
25: Pieniądze, pieniądze.
24: Z rodziną najlepiej na zdjęcia.
21: Dzień dobry. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: I give you my heart.
1: Mr. President.
2: Brzmi ten numer trochę jakby był z innej planety, bo jest naprawdę bardzo dobry.
1: A przenieśmy się troszeczkę w takie właśnie rejony UFO, kosmici i tak dalej.
2: Naukowcy mają najnowsze ustalenia.
1: O, to jest mocne.
2: I to jest naprawdę mocne. O,
1: Słuchajcie,
2: oni wiedzą, co zjedliby kosmici po wylądowaniu na Ziemi. I teraz tak, można się zastanawiać.

0: 80 100 ki- albo 100 kilo.
1: To tyle by ważyły?
0: Nawet 4000 kilokalorii.
1: Niesamowite.
0: Do tego w ogóle UFO jeszcze upodobały sobie krowy, słuchaj, wyczytałam.
1: Że krowy jedzą? A to kiedyś było, że podlatuje statek kosmiczny i taki promień spada na krowę i krowa.
0: Tak, ale im nie chodzi wcale o steka, ani nic takiego.
1: Nie?
0: Krowy są dla nich cenne, ponieważ ich żołądki to gigantyczne, biologiczne reaktory wypełnione unikatowymi bakteriami trawiennymi.
1: Aha.
0: To naukowcy ustalili.
1: Nic nie rozumiem, ale to naukowcy także. To musi być prawda. Najważniejsze jest to jedno zdanie. Naukowcy wiedzą, co zjedliby kosmici. Dajcie mi tych naukowców, bo ja sam czasem nie wiem, co ja bym zjadł.
0: Pora taka obiadowa, to może się pozastanawiamy, co na obiad.
1: No właśnie, jakaś krowa.

0: Od Ale Farmana i Rena Millera w Vox FM.
1: Dwójeczka.
2: Dwójeczka.
1: To jest dwójeczka. Drugie miejsce w Bestliście oczywiście.
0: Będąc dokładnym, żebyście sobie nie wyobrażali czegoś innego od razu, bo to można różnie to można zinterpretować.
1: Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że to jest miejsce drugie w ostatniego notowania i możecie też głosować nie tylko na naszej stronie, ale również, powiedz Areczku,
0: w aplikacji możecie głosować.
1: Właśnie, widzisz, no.
0: Już teraz wszystko wiemy chyba, nie?
1: Tak, wiadomo.
0: Już nie ma niedopowiedzeń.
1: Nie, nie, nie, nie, nie.
0: Super. Hity kolejne za moment.
3: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Hej,
8: już 26 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Gorzowskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. Uwaga, promocja! Z kodem GORZÓW20 bilety 20% taniej. Bilety dostępne na odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
9: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
10: No to w czym problem?
9: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
10: No i?
9: No i obawiam się, że nie zdąży.
10: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
11: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
13: Pralka, piekarnik, zmywarka.
14: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
15: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
19: Konrad Baranowski. Ważna informacja dla pacjentów Gorzowskiego Szpitala. Za tydzień rejestracja ogólna będzie działać w budynku poradni specjalistycznej przy Dekerta. Więcej Sebastian Górny.
5: Przeprowadzka z dotychczasowego miejsca, czyli z tymczasowego pawilonu koło SOR-u, zacznie się w piątek. Tego dnia pawilon przy szpitalnym oddziale ratunkowym zostanie zamknięty. Rejestracja będzie możliwa w okienkach ośrodka radioterapii. Natomiast w poniedziałek zapisy na wizyty już w nowym miejscu. Przez cały ten czas będzie można rejestrować się telefonicznie lub mailowo przez asystenta pacjenta na stronie szpitala i przez internetowe konto pacjenta szpitala.
19: Szczegóły znajdziecie na stronie i Facebooku Gorzowskiego Szpitala. Uwaga na kolejne próby oszustwa. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie nadpłaconego podatku PIT. W przesłanych wiadomościach oszuści informują, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych rachunku bankowego w ciągu 48 godzin. KAS nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego, ani o podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty. W przypadku, gdy otrzymana wiadomość budzi jakiekolwiek wątpliwości, warto zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Kaczuszki uratowane przez dzielnych strażaków. W poniedziałek chwilę po godzinie 13 gorzowski dyżurny otrzymał zgłoszenie. Małe kaczki wpadły do studzienki przy ulicy Dworcowej. Po zakończeniu działań młode zostały bezpiecznie przekazane pod opiekę matki, a cała rodzina mogła kontynuować swoją wędrówkę.
2: Ciepło. Coraz cieplej w Gorzowie, bo temperatura rośnie. Dzisiaj, przypomnę, maksymalnie ma być 26 stopni. Jakość powietrza bardzo dobra, więc śmiało można wychodzić na świeże powietrze, ale pamiętajmy o tym, by odpowiednio się zabezpieczyć, bo w słońcu, w nagrzanym miejscu jest zdecydowanie więcej stopni. Pijmy wodę i chronimy swój organizm.

0: uporządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
1: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh! Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
7: Otwarcie parku już 26 czerwca.
6: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
8: Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
9: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
10: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kaufland jest fresh!
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kaufland jest. Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
15: Są zarzuty dla nożownika z Mierzawy. Były policjant odpowie za zabójstwo. Zamiast Zełenskiego premier Ukrainy Julia Swyrydenko przyjedzie na konferencję do Gdańska. Poznaliśmy najlepsze uczelnie w Polsce. Już za chwilę w wiadomościach nowy ranking perspektyw.
16: Na zegarach 13 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
15: Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty. Dożywocie grozi 49-latkowi, którego po 4-dniowej obławie zatrzymali wczoraj policjanci. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co wiemy o tym byłym policjancie i motywach zbrodni.
17: Według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. Winę za wszystkie swoje niepowodzenia zrzucał na innych. Nie miał niebieskiej karty, choć według naszych ustaleń jego żona kilkukrotnie uciekała z domu po awanturach. Podobnie było w dniu tragedii. Dariusz R. po tym, jak żona pojechała do pobliskiego domu swoich rodziców, ruszył za nią. Na miejscu zastał jednak zamknięte drzwi. Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć. Następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Nie stawiał oporu, był wycieńczony i od razu przyznał się do zabójstwa.
15: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. to już pewne. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Ukraińska premier Julia Spyrydenko oświadczyła w internetowym wpisie, że to ona będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, po tym jak jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja i tak się odbędzie, a on nie przyłoży ręki do podsycania napięć.
18: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że przygotowaliśmy 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny.
15: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w czwartek w Gdańsku. Potężny huk i pożar w powiecie skierniewickim. W miejscowości Zapady doszło do wybuchu gazu w budynku mieszkalnym. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby, mówi Bartłomiej Wójcik ze Straży Pożarnej w Skierniewicach.
19: Prawdopodobnie przyczyną była instalacja gazowa w kuchni, zasilana butlą 11-kilogramową. Doszło tam do wybuchu i pożaru. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Mężczyzna w wieku około 40 lat i kobieta w wieku około 40 lat.
15: Na miejscu cały czas pracują strażacy, ratownicy medyczni i policja. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński egzekwo najlepszymi uczelniami w Polsce. To wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektyw. Radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
20: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
15: A w czołowej piątce rankingu znalazły się też Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Godzinę temu się nie udało, ale już teraz to nie odpuścimy.
22: Teraz się uda, koniecznie podogoskop. Nawet ja mam taki dobry humor,
15: ale ja wam powiem lepszą rzecz. Dzisiaj tak podogoskop trochę na moment na bok, bo dzisiaj jest noc świętojańska.
16: Świętojańska.
22: Tak, tak. Jak nie mylisz, no
15: są kupały, bo to dwa różne święta. Tak, dzisiaj tak. W nocy panie puszczają wianki, tak. Żeby znaleźć miłość. Tak. Szukamy dzisiaj kwiatu paproci.
16: A panowie skaczą przez ognisko, panowie.
22: Też!
16: No, tak.
22: Tak, tak się bawimy dzisiaj.
15: Dużo powodzenia, to wystarczy się umyć po prostu.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Tak, no to
15: bo się wchodzi do wody po prostu, się zmywa umywa, wszelkie tak. Niepowodzenia.
16: A skakanie przez ognisko załatwia depilację. Tak tylko ten.
22: Nie o to chodziło, ale można też to zaliczyć. No, tak.
16: A co w pogodoskopie?
15: Dobra, który znak? Wodnik?
16: Dawaj.
15: Czeka cię dziś mała przeprowadzka, wodniku. Albo zmienisz biurko, albo w twoim domu pojawią się nowe, lepsze meble.
22: Kto to wymyślił?
15: Nie wiem. Ja to wywróżyłam, a nie wymyśliłam po prostu. Ja wróżę.
22: Wszystko jasne. Tak. Wróż, bitka
15: Gosia. A baran Gosia. Dzisiaj żartom i psikusom nie będzie końca. Oby taka atmosfera panowała w twoim otoczeniu cały dzień.
22: Świetne
15: drogi
22: barany. Bądźmy dzisiaj wszyscy baranami.
16: Dzień dobry.
22: Niech dobry humor nas nie opuszcza.

0: złap oddech i wymyśl sobie trzy życzenia. Albo nawet możesz ich więcej.
1: No dobra.
0: Słuchaj, szykuję się.
1: Ale mogę mówić, czy nie?
0: Możesz.
1: Kurczę, to teraz
0: chyba,
1: nie wiem.
0: Chyba, że chcesz jeszcze pomyśleć.
1: Nie, wiesz co, nie. Ja
0: powiedz mi na koniec.
1: Ja zostawię to tak dla siebie, nie?
0: No. A, w ten sposób. Dobra.
1: Tak.
0: Bo słuchajcie, szykuje się wspaniała okazja do tego, by te wszystkie życzenia właśnie sobie pomyśleć. Noc spadających gwiazd. I to nie jedna. Od 22 czerwca, czyli od wczoraj, do 2 lipca będzie można zaobserwować spadające gwiazdy na niebie. One się nazywają czerwcowe botydy, słuchajcie.
1: Botydy?
0: No.
1: Botydy!
0: Tak. I będą lecieć z prędkością jedynie 18 km na sekundę.
1: Czyli tak, czekaj, razy 60?
0: No, tak trochę.
1: Nie, to dużo.
0: Trochę szybko jednak.
1: To szybko.
0: Kocyk, taki plan, albo jakiś leżak, daleko gdzieś od miasta, żeby było ciemno, no i cała lista życzeń. Myślę, że to jest idealny plan na nie jeden wieczór.
1: Mnie namówiłaś, ale nie mówcie swoich życzeń, bo jest taki przesąd. Jak się powie, to się nie spełnią.
0: W serduszku głęboko schowajcie. I spełniajcie sobie sami, nie?
1: Dokładnie. Tak. Je się spełnia.
0: Tak,
1: one się nie spełniają, tylko je trzeba spełniać,
0: tak
1: te marzenia.
0: Tak.
1: Ale mądre te radio.
0: Nawet zobacz, Nicki, Jamie i Enrique się zachwycili. Dobra, gramy.

0: To Sissy Catch.
1: To Sissy Catch. Hotel. Dokładnie tak. A teraz posłuchajcie uważnie, bo sprawa jest poważna. W Luboniu, tu jesteśmy, działa mafia truskawkowa.
0: Dokładnie tak.
1: Działa mafia truskawkowa.
0: Wyobraźmy sobie stoiska z truskawkami. Takie, gdzie można kupić truskawki. I z jednej strony widzicie te piękne, czerwone, które aż kuszą, żeby je tylko chapnąć i zjeść. A z drugiej śmierdzące. No, masłem, serem, zgniłym.
1: Pani Agata z Lubonia pisze, od paru lat ktoś nieustannie próbuje usunąć nas z rynku, niszcząc nasze domki handlowe, polewając je kwasem mazłowym, który daje niewyobrażalny smród, właśnie tak jak mówiłaś.
0: Zjełczałe masło,
1: wymieciny, tak. W tym roku również ktoś nas nie oszczędza. Sprawa oczywiście zgłoszona na policji. Tutaj piszemy z ogromną prośbą o pomoc we wskazaniu sprawcy wandalizmu. Jest nagroda 5000 zł. Także szukać tego mafiozę.
0: Ja tu już nawet widziałam, że podwoili, już nawet 10 tysięcy złotych
1: już dają?
0: Można, pewnie.
1: No, o jest, rzeczywiście, nagroda razy dwa. Słuchajcie, tak się nie robi. Tak się po prostu kurka rurka nie robi.
0: Nie, no to bez przesady.
1: Wszyscy kochamy truskawki, ich jest za mało, nie można tak niszczyć komuś truskawków.
0: Oczywiście, że nie można.
1: Weźmy sobie, dajmy po szepułce na zgodę i niech ten, zapomnienie. Jest takie staropolskie przysłowie, zjedz z wrogiem kubiałkę truskawek. No.
2: Autopromocja. Na wyjazd na Mazury, w góry,
3: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
3: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
3: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
16: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
19: Została nam już tylko apteczka.
18: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
19: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
18: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
20: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
18: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
20: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
21: Adamet, z pasji do rozwoju.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
23: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
24: Wszystko, czego dziś chcę.
25: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
26: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
27: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
28: Widaron.
27: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
28: Widaron.
27: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
28: Widaron.
27: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
28: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
29: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lat.

0: sklep Biedronka.
1: Reklama.
2: Wojtek Hańczuk. Dziury na Piłsudskiego mają zniknąć. Są pieniądze, więc urzędnicy szukają firmy, która wyremontuje prawie kilometr zniszczonej drogi. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ulicą Czeleśniową do Ronda Górczyńskiego. Naprawiony zostanie także chodnik i zatoczki autobusowe. Wykonawcę remontu powinniśmy poznać w lipcu, a po 3 miesiącach droga powinna zostać naprawiona. W jeziorach Osiek i Glibel woda czysta, informuje Sanepid. Trwa badanie kąpielisk w województwie. Pierwsze wyniki pozytywne. W sumie do zbadania 28 miejsc. 129 wniosków o pieniądze złożyli gorzowianie w ramach budżetu obywatelskiego 2027. Teraz projekty są oceniane, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.
3: Jesteśmy na bardzo ważnym etapie. Zespół opiniujący sprawdza każdy wniosek pod kątem formalnym, finansowym i prawnym. To praca, której mieszkańcy na co dzień nie widzą, ale właśnie ona pozwala uniknąć problemów na etapie realizacji inwestycji.
2: A które pomysły zostaną zrealizowane? Dowiemy się do końca lipca. Uwaga, będzie głośno w Gorzowie w czwartek. W samo południe zostanie przeprowadzona próba syren alarmowych. Wymagające zadanie przed gorzowskimi żużlowcami. Gazety Stal odrabia zaległości we Wrocławiu. O punkty będzie trudno. Betard to kandydat do medali, a Stal przetrzebiona kontuzjami. Nie pojadą Holder, który złamał rękę, i poobijany Bednarz. Mecz o 19. Fantastycznie radzą sobie młodzi stalowcy na 500. Zajęli całe podium podczas wczorajszego turnieju na Jancarzu. Wygrał Forstner przed Bełtowskim i Głębockim.
4: Na spacer, na lody, a później mecze. Tak możecie spędzić dzisiaj dzień ze swoimi tatami, no bo ich święto. Dotlenianie się, słońce przyjemnie przygrzewa. Dzisiaj bardzo ciepło, 26 stopni maksymalnie. No ale z dnia na dzień coraz więcej. W czwartek 30. Kierowcy skupieni, rozważni.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?
18: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
20: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speak Champions i Technik. Empik.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Gorzów.
23: Zamiast prezydenta wizyta ukraińskiej premier. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję do Gdańska. Zakupy na chińskich platformach już nie takie tanie. Unia Europejska podnosi podatek. Cisza i spokój na Katowickim Uniwersytecie. Czym jest Green Campus, powiemy już za chwilę.
4: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 14, które już teraz ma dla Was Małgorzata Łukowska.
23: Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Gdańska, tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to nie on, a szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju po wojnie. To efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Zełenskiego.
2: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze.
23: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szef rządu zapowiedział, że przygotowano 200 porozumień i umów. Symboliczne spadki na stacjach benzynowych. Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne stawki na paliwa za środę. I tak litr popularnej 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł i 97 groszy. Litr 98 6 zł i 68 groszy. W obu przypadkach to taniej o grosz w porównaniu do dzisiejszych cen. Bez zmian pozostanie stawka za diesla. Za litr tego paliwa zapłacimy maksymalnie 6 zł i 11 groszy. Tymczasem rząd zastanawia się nad zakończeniem programu ceny paliw niżej jeszcze wcześniej. Więcej o tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Rząd planuje stopniowe powracanie do cen rynkowych. Pierwszy krok zresztą już wykonał. 16 czerwca przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy, a cały program ma obowiązywać do końca czerwca. Pytałem o to ministra energii, który stwierdził, że sytuacja na światowych rynkach jest taka, jak zakładał rząd, wprowadzając program.
5: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
3: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnienie Ormus uległa zmianie, możliwy jest powrót do działań osłonowych.
23: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Unia Europejska podnosi podatek na paczki spoza wspólnoty. Zmiany, które wejdą w życie 1 lipca, odczują przede wszystkim fani okazji na zagranicznych platformach zakupowych, bo do tej pory przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Od lipca każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł, mówi profesor Radosław Mącik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
6: Będzie naliczana odnośnie każdej grupy towarowej oddzielnie według klasyfikacji, czyli jeśli Państwo będziecie kupowali różne produkty, które będą inaczej zaklasyfikowane, to od każdej grupy zostanie pobrany ten ryczałt 3 euro.
23: W praktyce oznacza to, że jeśli w jednej przesyłce zamówimy produkty z różnych grup, na przykład koszulkę i obudowę do telefonu, to zapłacimy wielokrotność tej kwoty, w tym przypadku 6 euro.
6: Jeśli ktoś kupowałby 3 case'y do telefonu komórkowego, to zapłaci jedną taką opłatę, ale jeśli powiedzmy będzie to sukienka z którejś z tych platform i coś innego, to należy się liczyć z tym, że jeśli będą 3 grupy towarowe, to się zapłaci 9 euro.
23: Nowe zasady, zdaniem unijnych urzędników, mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę bezpieczeństwa towarów wpływających na rynek. Na koniec w wiadomościach jeszcze Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, gdzie otwarto Green Campus. To strefa spotkań, relaksu i edukacji ekologicznej. Zadbane miejsce uporządkowano i zasadzono rośliny. Pojawił się też ekomural, którego głównym elementem jest wiatrak symbolizujący transformację.
24: W dzisiejszych czasach powinniśmy się nastawić na wszystkie ekologiczne inicjatywy.
25: To jest taka oaza ciszy w środku aglomeracji śląskiej?
24: Uważam, że tak.
26: To jest rzecz, której na pewno brakowało u nas na uczelni.
25: W czym to miejsce studentom pomoże?
26: Myślę, że w integracji, taka wymiana doświadczeń między studentami, którzy się też nie znają.
23: Otwarcie Green Campusu to pierwszy etap rozwoju tej przestrzeni. W planach jest też m.in. uruchomienie ekonomicznego laboratorium edukacji klimatycznej.
1: 101 i 7
0: Vox FM Gorzów.
27: 5 minut po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na wtorkowe popołudnie razem z nami Ingrid, Weekend i Daddy Yankee. Tak się witamy.

0: Daddy Yankee i Snow Con Calma. Kwadrans po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów młode gorzowskie koszykarki. Najlepsze w ogólnopolskim finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce 3x3. Reprezentacja szkoły podstawowej numer 13, tworzona przez zawodniczki Enea AZS JP Gorzów, sięgnęła po tytuł Mistrzyń Polski w Wysokim Mazowieckim. Drużyna wystąpiła w składzie Maja Kos, Maja Michniewicz, Maja Bochenek oraz też na M Michalina Stachowiak. Przez cały turniej gorzowianki prezentowały wysoką formę i determinację. Srebrne medale wywalczyła drużyna ze Stalowej Woli, którą Gorzów pokonał 12-5, a brąz przypadł Łomży, z którą poległa 7-6. Gratulujemy i prosimy o więcej.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure, Run, Run, 25 minut po godzinie 14 i słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Jakiś czas temu opowiadaliśmy wam o tym, że mamy młodych konstruktorów w Gorzowie, którzy przygotowują się do ścigania w Formule 1, w sensie bolidu. No i jak się okazuje, nasi pojadą na Mistrzostwa Świata. Sukces gorzowskich uczniów pierwszego LO. Wczoraj właśnie ścigali się w Formule 1 w Łodzi. Ich bolid miniatura zajął drugie miejsce w polskim finale programu STEM Racing. Emocji było sporo, bo na starcie 20-metrowego toru stanęło 20 drużyn. Kategoria wyścigowa była najwięcej punktowana. Pod uwagę brano także projekt bolidu, który powstał w komputerze, a potem został wycięty w specjalnej piance. Ważny jest także marketing i pozyskiwanie sponsorów, tak jak w prawdziwej Formule 1. Adam, Łukasz i Tymoteusz, czyli drużyna Hyperline, szykować się teraz będą do światowego etapu. Jego miejsce nie jest jeszcze znane, ale na pewno chłopaków zaprosimy po to, by nam o tym wszystkim opowiedzieli.
1: To jest dzień z Vox TV.

0: Modelki i Włodarski. Lubię cię jak lato. 23 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w Rytmie Hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne. A po wiadomościach lokalnych Lutricia McNeil. Oj, dawno nie było pani Lutrici.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
3: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
6: Otwarcie parku już 26 czerwca.
5: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
7: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
8: Reklama.
9: Fałszywy dowód w telefonie. Trzecie Olo w Gorzowie ostrzega rodziców i sprzedawców przed nowym zagrożeniem. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Młodzież wykonała plakat informacyjno-ostrzegawczy, a magistrat rozsyła go dalej. W aplikacji za pomocą dosłownie kilku kliknięć można wygenerować grafikę przypominającą dowód osobisty, zmieniając datę urodzenia. Niepełnoletni wykorzystują go do zakupu alkoholu, papierosów czy dopalaczy. Z uznaniem przyjęliśmy inicjatywę Trzeciego Elo, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.
10: To przykład nowoczesnej profilaktyki odpowiadającej na zagrożenia, z którymi młodzi ludzie spotykają się dziś w internecie. Jako miasto chcemy tę akcję wesprzeć i przekazać materiał do szkół, bo najważniejsza jest świadomość i rozmowa.
9: Młodzi radzą, by rodzice sprawdzali telefon dzieciom, jakie mają aplikacje i rozmawiali o zagrożeniach. Problem z roku na rok jest większy. Za posługiwanie się fałszywym dokumentem tożsamości grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Młode gorzowskie koszykarki najlepsze w ogólnopolskim finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce 3x3. Reprezentacja szkoły podstawowej nr 13, tworzona przez zawodniczki ENA AZS AJP Gorzów, sięgnęła po tytuł Mistrzyń Polski. W Wysokim Mazowieckim drużyna wystąpiła w składzie Maja Kos, Maja Michniewicz, Maja Bochenek oraz Michalina Stachowiak. Przez cały turniej gorzowianki prezentowały wysoką formę i determinację. Srebrne medale wywalczyła drużyna ze Stalowej Woli, którą Gorzów pokonał 12-5, a brąz przypadł Łomży, która poległa 7-6. Powiem Wam, że weekend, ten najbliższy, rozpoczynający wakacje w Gorzowie będzie bardzo ciepły. Na termometrach ma być 37 stopni. Upał, żar będzie lał się z nieba. To jest też niebezpieczne dla zdrowia, więc już wcześniej Was przestrzegamy. Dzisiaj na termometrach w Gorzowie 26 stopni maksymalnie.

12 przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. W wolnej chwili zapraszamy na voxfm.pl do zakładki lokalne. Tam wszystko co ciekawe, wszystko co interesujące i sensacyjne zresztą też znajdziecie. Między innymi piszemy o dwulatku na podwórku. Matka zamknięta na balkonie. Szeroko o tym piszemy na voxfm.pl właśnie. Aaron Czupa, Disco Boys do posłuchania.

0: Tokas Miracle od Fragmy, 3,5 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami o 15 wiadomości z kraju i ze świata, a kolorowo nam się zrobi tuż po 15.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6.30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
7: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
8: Jest super.
9: Wow.
10: Ale zrobiliście mi dzień.
7: Słuchaj codziennie od 6 rano.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
7: Autopromocja. Reklama.
11: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
13: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
17: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wikleo. Odbiorą cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy autokarowe Wikleo. Rezerwacje 726 311 468.
18: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
19: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.
1: Vox FM.
7: Vox FM.
1: Gorzów.
2: Śmiertelny wypadek na drodze pod Tarnowskimi Górami. Nie żyje dwóch kierowców. Szereg nieprawidłowości w szpitalach wykazała je kontrola NIK. Tacierzyńskie jest coraz modniejsze. Dlaczego i co wie coraz chętniej zostają z dziećmi w domu, powiemy już za chwilę.
0: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 15. Najświeższe wydanie ma dla was już teraz Małgorzata Łukowska.
2: Tragiczny wypadek na Śląsku. Od tego zaczynamy wiadomości. W miejscowości Brynek w powiecie tarnogórskim na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujący pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Trwa ustalanie przyczyn tego wypadku, mówi Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
7: Z nieustalonych jak dotąd przyczyn doszło do zderzenia pojazdu osobowego marki Audi z osobową Toyotą. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, która podróżowała Audi, a także kierujący Toyotą, 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdu. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka Toyoty, mieszkanka Zabrza.
2: Na miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na obiad. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tzw. kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca, to prawie 17 godzin na dobę. Premier Donald Tusk chce teraz, aby rekomendacje przygotowali ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
3: O tym będzie także kontrola NIK-u, ale patrzę na pana ministra Żurka, panią minister zdrowia też, żebyście wspólnie przygotowali rekomendacje tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Bo to jest niedopuszczalne.
2: A to efekty afery wokół Szpitala Południowego we Warszawie. Dawid Kacprzyk, były już radny i do niedawna członek Koalicji Obywatelskiej, jako koordynator SOR-u miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Sondaż Instytutu Badań Polster dla Superekspresu wykazał, że respondenci winą za tę sytuację obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 42% pytanych. Filmy ku przestrodze i apel mazurskich ratowników. Zabawa motorówką na jeziorze Niegocin o mało nie zakończyła się tragedią. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
4: Ratownicy MOPR-u udostępnili ku przestrodze filmy, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegocin sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
5: Wypada pani z łódki na skutek nieodpowiedzialnego manewru. Obok widzimy, że kręcą się skutery. Kolejna rzecz. Sternik zamiast odpłynąć, od razu manetka wstecz i cofa. Z tyłu ma silnik. Tam się kręci śruba, duży silnik.
4: Mówi Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejny rażący błąd, na który wskazuje ratownik, to brak środków ratunkowych w zasięgu ręki. Tym razem na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale było o krok od tragedii.
2: A to była nasza reporterka Anita Zalewska. Dziękuję. Tata z dzieckiem w domu. Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. W Polsce liczba pobierających zasiłek systematycznie rośnie. Czasy wyraźnie się zmieniają, zauważa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A o szczegółach wie nasz reporter Dawid Olszewski.
6: Powoli zmienia się model rodzicielstwa, zauważa Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. Ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim.
9: To między innymi efekt zmian wprowadzonych w związku z dyrektywą Work-Life Balance, które zachęcają ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi.
6: Z uprawnień rodzicielskich korzysta pan Adrian, tata trzech córek.
4: Miałem na dziecko, tam jest chyba 2 tygodnie urlop ojcowski.
11: Powinno się coś zmienić?
4: Też jakieś urlopy, ale lepiej płatne, na przykład 100%.
6: 4 lata temu z urlopu rodzicielskiego skorzystało ponad 3,5 tysiąca ojców. W ubiegłym roku już 57 tysięcy.
2: Urlop rodzicielski trwa ponad 40 tygodni, jest wspólny dla obojga rodziców. Ojcom przysługuje też urlop ojcowski, a w szczególnych przypadkach również część urlopu macierzyńskiego.
5: 101 i 7
9: Vox FM Gorzów.
0: 5 minut po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. The Colors, Italo Disco. Mówiłem, że będzie kolorowo. Za chwilę Tarzan Boy po polsku, a także Neptunika.

0: Neptunika i Lizabel Keep on Running. Kwadrans po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szanowni, czas sprawdzić, jak się ma sytuacja na gorzowskich drogach. Zaczynamy od mostu lubuskiego, ponieważ dzisiaj już nie poniedziałek, tylko wtorek, to ruch też wzmożony bardziej niż wczoraj. Korki zaczynają się tworzyć już na wysokości Zawarcia, jadąc w kierunku Ronda Santockiego. Dzisiaj ostrzegamy także przed Podmiejską, jadąc w dół. W ścisłym centrum Gorzowa postoicie na światłach przy dawnym Kinie Słońce, a także przy Katedrze. Dojazd do Ronda Kostynierów Gdyńskich dzisiaj, powiedzmy, że w granicach normy. Zdecydowanie więcej samochodów przed Rondem Zgody koło Białego Kościółka. Na Zawarciu najwięcej dzieje się na Fabrycznej i Przemysłowej przed Rondem Świętego Jerzego. Grobla Zielona, Woskowa, tutaj powiedzmy, że stabilnie. Słowiańska nieźle, Roosevelta intensywnie, dosyć mocno, Andrzejewskiego już jak przyjedziecie, to już będzie dobrze. Na Manhattanie najwięcej samochodów przed Rondem Gdańskim i Rondem Górczyńskim. Dzisiaj również raz na jakiś czas potrafią robić się korki między Rondem na dole przy szpitalu a Rondem Barlineckim, proszę o tym pamiętać. Wylotówki z Gorzowa dzisiaj wyglądają nieźle, co tu dużo mówić. Hasło dnia mamy takowe: Wojcieszyce.
1: To jest dzień z Vox FM.

Los Lobos i La Bamba. 26 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów o pogodzie. Teraz pogadamy. 25 aktualnie w Gorzowie. Cieplej nie będzie. W nocy 14-15. Jutro już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysokie temperatury. 29 stopni. Proszę być na to gotowym, bo jak będziemy gotowi, to żaden upał nam nie straszny. Czwartek to już powyżej 30 i pełne słońce. W piątek jeszcze wyżej 32, 37 w sobotę. Proszę Państwa, proszę naprawdę to potraktować bardzo poważnie i bardzo dobrze się do tego przygotować. Niedziela 37 stopni i to będzie absolutny rekord, prawdopodobnie nawet tego roku, dlatego że kolejne takie upały na ten moment na horyzoncie się nam nie szykują. Od poniedziałku no ciężko nazwać to ochłodzeniem, ale już nie będzie 37, tylko 31 i temperatura z każdym kolejnym dniem będzie spadać. Mało tego, będzie również sporo deszczu w kolejnym tygodniu. Pierwsza połowa lipca to taka bardzo przyjemna temperatura po 23, 24, 25.

5 stopni i przelotne opady deszczu, raczej przelotne. Zdecydowanie więcej tego deszczu zapowiadane jest na drugą połowę lipca. Ciśnienie aktualnie 1021 hektopaskali, ciśnienie spada, jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra, warunki biometeo są obojętne i takie pozostaną.

0: David Guetta i Kelly Rowland. 23 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie Bebe Rexha i Faithless New Religion. Z tym wrócimy.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Już 26 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Gorzowskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. Uwaga, promocja! Z kodem GORZÓW20 bilety 20% taniej. Bilety dostępne na odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Avatar, ogień i popiół.
8: Dajemy do walki!
5: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Reklama.
15: Dwulatek na podwórku, matka zamknięta na balkonie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Oto szczegóły. Pijana kobieta odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Tłumaczyć będzie się także z posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi jej do 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło przy ulicy Obrońców Pokoju w Gorzowie. W niedzielę w nocy policja dostała informację o dwulatku bez opieki znalezionym przez przychodnia. Jego matka siedziała na barierkach balkonu, była na nim zamknięta. W mieszkaniu nikogo nie było, a drzwi były uchylone. Kto zamknął 22-latkę? Sprawę bada gorzowska prokuratura. Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowa, rzecznik instytucji.
16: Kto tuż przed zdarzeniem rzeczywiście sprawował opiekę? Nie można tutaj również wykluczyć, że w tym mieszkaniu chwilę wcześniej były jakieś inne osoby.
15: Matka miała 1,5 promila alkoholu, dostała dozór policji, dziecku nic się nie stało, jest pod opieką rodziny. Sprawa trafiła także do sądu rodzinnego. Pojadą na Mistrzostwa Świata. Sukces gorzowskich uczniów pierwszego LO. W poniedziałek ścigali się w Formule 1 w Łodzi. Ich bolid miniatura zajął drugie miejsce w polskim finale programu STEM Racing. Emocji było sporo, bo na starcie 20-metrowego toru stanęło 20 drużyn. Kategoria wyścigowa była najwięcej punktowana. Pod uwagę brano także projekt bolidu, który powstał w komputerze, a potem został wycięty w specjalnej piance. Ważny jest także marketing i pozyskiwanie sponsorów. Tak jak w prawdziwym zespole Formuły 1. Adam, Łukasz i Tymoteusz, czyli drużyna Hyperline, szykować się będą do światowego etapu. Jego miejsce na razie nie jest jeszcze znane. Zbliża się fala upałów i naprawdę to nie są żarty. Będzie bardzo gorąco, a co za tym idzie, trzeba zastosować zasady ochrony głowy, kremów z filtrem i cienia. A jeżeli słońce nam szkodzi i gorąc, najlepiej nie wychodzić z domów, tylko spędzić czas przy wiatraku. Kierowcy, godziny szczytu ruszyły.

Jorgos i twój jeden szept. 10 przed 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Trudne zadanie gorzowskich żużlowców. Gezet Stala odrabia zaległości we Wrocławiu. O punkty będzie trudno. Betard to kandydat do podium, a Stal przetrzebiona kontuzjami. Nie pojadą Holder, który złamał kości po obijany Bednarz mecz o godzinie 19. Chociaż różne przecieki do tej pory tutaj do nas dochodziły, to tak czy owak, jak zawsze, trzymamy kciuki za nasze. Madonna i Drenchill to do posłuchania do 16.00.

0: Drenchill i Forever Summer. 4,5 minuty przed 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Forever Summer troszeczkę o sytuacji pogodowej. To była piosenka Snap. Z tym wrócimy tuż po wiadomościach, które u nas punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
5: Ludzkie pojęcie.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
14: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
13: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
14: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
13: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
14: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
13: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
15: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują Twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
16: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
17: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
18: Gastorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Vox FM.
4: Vox FM.
1: Gorzów.
2: Gorzów.
24: Dożywocie dla byłego policjanta. Taka kara grozi nożownikowi z Mierzawy. Wielkie sprzątanie na południu kraju to po wczorajszej nawałnicy. Najnowszy sondaż partyjny od Super Expresso. O tym już za chwilę w wiadomościach.
0: Dodajmy w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 16. Zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
24: Nożownik ze Świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał już zarzuty w prokuraturze. 49-letniemu Dariuszowi R. grozi dożywocie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej, mówi Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
3: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się. Odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
24: Śledczy złożyli już wniosek w sprawie aresztu tymczasowego. Jak słyszymy, są też wstępne wyniki sekcji zwłok.
3: 80-latek doznał co najmniej kilku obrażeń ciała. Były to rany kłute w okolicach szyi, potylicy i górnej części pleców.
24: Według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. W dniu tragedii Dariusz R. ruszył za żoną, która po awanturze ukryła się w domu swoich rodziców. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Sprawcę, byłego policjanta, ujęto po kilkudniowej obławie. Planów nie zmienia. We wrześniu znów chce być w Grodnie. Ponad 5 lat był więziony w białoruskim łagrze, z czego pół roku przesiedział w karcerze. Andrzej Poczobut, opozycyjny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, zapowiedział powrót za naszą wschodnią granicę. Rozmawiał o tym z naszym reporterem Grzegorzem Mnichem.
5: Mówi się o 13 września. Chce pan tam wrócić?
6: Tak.
5: W paszczę lwa.
6: Ja tak nie traktuję tego. Ja traktuję, że chcę wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce.
5: Zawsze jest to zagrożenie, że można stracić życie, nie tylko wolność.
6: Że oczywiście, że taka możliwość jest.
5: 5 lat w łagrze białoruskim. Czy pan się zmienił? Czy coś w panu się zmieniło?
6: Swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem. To więzienie jednak odcisnęło na mnie. Maksymalnie wzmocniło podejrzliwość.
5: Czy w łagrze miał pan dostęp do informacji, prasy, internetu, czegokolwiek?
6: W bardzo ograniczonym zasięgu. Było państwowe radio.
24: Andrzej Poczobut od miesiąca jest na wolności. W Parlamencie Europejskim odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. W Białym Dunajcu na Podhalu trwa wielkie sprzątanie po nawałnicy, która w poniedziałek zalała część miejscowości. Ponad 20 domów zostało podtopionych. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i muło.
7: Do pół łydki. A tu jest zalo, to jest...
8: Wersalka.
7: Wersalka. Tu sofa do wyrzucenia, jedna, drugo. Zamrażarka wysiadła, ubrania zalote.
25: Narzędzia też były zostawione, no nikt się nie spodziewał. 25 lat był spokój. No jak ma ta powódź dużo, to wtedy też zalał, no nie?
26: Zawilgł mnie tego wszystko i ten tam materiału miałem trochę, no i miałem prawie metr wody, nie?
7: No robota i no co to z tym robić?
25: Tam u sąsiadki trzeba iść, piec zalał całą kotównię, bo miałem wkopioną, piec chyba do wyrzucenia raczej.
27: No zalane całe, piwnice, wszystko. 20 centymetrów wody w środku.
24: Pracownicy gminy Biały Dunaniec szacują straty u mieszkańców, ale też w infrastrukturze. Już wiadomo, że całkowicie zniszczone zostały drogi dojazdowe do pól rolnych. Koalicja Obywatelska na szczycie sondażu dla Superekspresu. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dziś, to właśnie ta partia mogłaby liczyć na największe poparcie. Z badań Polster wynika, że na KO zagłosowałoby 34% wyborców. Na Prawo i Sprawiedliwość nieco ponad 26%. Na trzecim miejscu z 14% poparcia uplasowała się Konfederacja. Za nią Nowa Lewica z wynikiem blisko 8% i z bardzo podobnym wynikiem Konfederacja Korony Polskiej. Jak urlop, to najchętniej nad polskim morzem. Bałtyk jest najpopularniejszym kierunkiem urlopowym, wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Rosnąca popularność przekłada się na coraz wyższy standard, jaki proponują hotelarze, mówi rzecznik prasowy Travelist.pl Eugeniusz Triasun.
28: Około 1/5, 1/4 obiektów mamy więcej nad morzem, jeżeli chodzi o właśnie baseny chociażby, tak? I to w stosunku jeszcze do sytuacji sprzed kilku lat.
24: W ciągu ostatnich 3 lat w nadmorskiej ofercie pojawiło się o 80% więcej hoteli 5-gwiazdkowych. Ode mnie to już wszystko. Na wiadomości za pół godziny zaprosi Katarzyna Pilewska.
1: 101,7
16: Vox FM Gorzów.
0: 4:16. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Kolejną godzinę rozpocznie Snap, za chwilę Polo Vibes i Vinay.

0: Vinay i Le Pedr, I Was Made. 13 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Małe i niepozorne, ale mogą być groźne i już się pojawiają. Niebezpieczne dla zdrowia gąsienice. W lubuskich lasach i na gorzowskich ulicach chodzi o dwa gatunki: kuprówkę rudnicę i korowódkę dębówkę. Tak się nazywają. Leśnicy apelują: nie zbliżajmy się i nie dotykajmy tych stworzeń. Więcej Anna Niemiec z lubuskich lasów państwowych.
1: Ma takie włoski dosyć wyraźne, no i tutaj zawierają toksyny i są niebezpieczne w kontakcie ze skórą, szczególnie dzieci, które mają, wiadomo, wrażliwą skórę. Może się to skończyć takim poparzeniem, jakąś reakcją alergiczną.
0: Gąsienice te zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt zatem, ale także atakują uprawy i niszczą drzewa. Na szczęście sezon na ich aktywność kończy się na przełomie czerwca i lipca, więc jeszcze trochę ostrożności. O to apelujemy.
2: To jest dzień z Vox FM. The icon.

0: Marys Magic, 23 minuty po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Proszę Państwa, dzisiaj dzień szczególny, dlatego że mamy dzień ojca, dzień taty, dzień tatusia, dzień tatulka, więc zapytaliśmy młodych lubuszan, tak jak przy okazji dnia mamy, czego życzą swoim ojcom.
1: Mało pracy, dużo materiału do oglądania i dużo zdrowia i dużo szczęścia.
2: Pokoju i pieniędzy.
3: Życzę mojemu tacie dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, bardzo dużo relaksu.
0: O właśnie, to ostatnie chyba w szczególności wszystkim ojcom się przyda. Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest od 1965 roku. My również jako redakcja Vox FM Gorzów wszystkim tatusiom składamy najlepsze życzenia.
4: To jest dzień z Vox FM.

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk, 23 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Przed nami przerwa, po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Cher i The Shop Shop Song, z tym wrócimy.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
5: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
7: Otwarcie parku już 26 czerwca.
6: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
8: Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
9: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
10: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wicleo. Odbiorą Cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy autokarowe Wicleo. Rezerwacje 726 311 468.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
12: Reklama.
13: Gorzowianie sami musieli rozbierać zapory rozstawione na bieg. Do tej pory nikt ich nie zabrał. O sprawie poinformowali nas słuchacze. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Przez ulice Budowlanych na Zawarciu prowadziła w niedzielę trasa Gorzowskie Nadwarciańskie Dychy. Ustawiono tam barierki dla bezpieczeństwa biegaczy. Rzecz w tym, że po zakończeniu zawodów nikt ich nie uprzątnął. Co więcej, osoby w kamizelkach z napisem organizator poradziły mieszkańcom, żeby sami je sobie zdjęli. Sprawą zaskoczony jest współorganizator Nadwarciańskiej Dychy Sebastian Wierzbicki.
14: Ustalimy z firmą, kiedy te zapory będą finalnie zabrane i dlaczego nie były one ściągnięte po zakończeniu imprezy, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o sprzątanie po imprezie, widziałem firmę, która ściągała te znaki, powiedzmy, na moście staromiejskim i w innych miejscach, gdzie je wcześniej rozstawiała. Postaramy się tę niedogodność tutaj wyjaśnić, dlaczego doszło do takiej sytuacji.
13: To pierwsza taka sytuacja w 11-letniej historii Gorzowskiej Nadwarciańskiej Dychy. Budzą szacunek, ale prawie wszyscy ulegają swoim córeczkom. Tatowie mają swoje święto. Dzisiaj Dzień Ojca. Jak go spędzić? Mimo trwających mistrzostw świata w piłce nożnej, na pewno uda się ich wyrwać na lody czy spacer. Młodych Lubuszan zapytaliśmy, czego życzą swoim tatom.
15: Mało pracy, dużo meczów do oglądania i dużo zdrowia i dużo szczęścia.
16: Pokoju i pieniędzy.
17: Życzę mojemu tacie dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, bardzo dużo relaksu.
13: Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest od 1965 roku. Ciepło, gorąco, parzy. Taka w najbliższych dniach będzie pogoda w Gorzowie i okolicach, bo zapowiadane są upały, które mają apogeum osiągnąć w weekend. Od jutra już prawie 30 stopni, a później coraz więcej. Odpowiednio się zabezpieczcie przed promieniami słonecznymi.

0: Olivia Adams, Fool Me Once, 3 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
1: Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do...

0: wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Gana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Reklama.
10: Vox FM.
9: Vox FM.
10: Gorzów.
11: Służby w gotowości, ekstremalną upałę w kraju. Od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach też ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nasz reporter ustalił nazwisko. A na koniec jeszcze miejsce pamięci. Bastaj pana.
12: 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
11: Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, gdzie i kiedy będzie najcieplej?
13: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
14: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
13: Podczas upałów należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a w samochodach nie wolno zostawiać samych dzieci ani zwierząt, dodaje Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
15: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
13: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
11: Prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń naszych reporterów będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kiedy ma dojść do ślubowania?
16: Ślubowanie według naszych nieoficjalnych ustaleń ma się odbyć w ciągu kilku dni w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem pełnego ceremoniału. Sprawa ma duże znaczenie polityczne, bo wokół Trybunału Konstytucyjnego od miesięcy trwa ostry spór między rządzącą koalicją a obozem prezydenckim i PiS. Wybór i zaprzysiężenie nowego sędziego jest konieczne w związku z kończącą się kadencją Andrzeja Zielonackiego. Doktor habilitowany Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zajmuje się prawem konstytucyjnym i ustrojem państwa.
11: Dwulatek bez opieki na podwórku, matka zamknięta na balkonie. Jak się okazało, była pijana. To historia z Gorzowa, którą zajmie się sąd rodzinny. Błąkające się małe dziecko znalazł w środku nocy przypadkowy przechodzień i zaalarmował policję. Matka dziecka siedziała na barierkach balkonu, była na nim zamknięta. W mieszkaniu nikogo nie było, a drzwi były uchylone. Służby ustalają teraz okoliczności zdarzenia.
17: Kto tuż przed zdarzeniem rzeczywiście sprawował opiekę? Nie można tutaj również wykluczyć, że w tym mieszkaniu chwilę wcześniej były jakieś inne osoby.
11: Mówi rzeczniczka gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. 22-latka usłyszała zarzuty. Odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi jej 10 lat więzienia. Dziecku na szczęście nic się nie stało, jest pod opieką rodziny. Zasadzą tam czerwony dąb, a pod nim stanie specjalna ławka. Przyjaciele Damiana Krępy, Basta i Pana, który zmarł w ubiegłym roku, tworzą w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej specjalne miejsce poświęcone jego pamięci.
18: Ławka jest to specyficzna część twórczości Basta i Pana. Przewija się w wielu utworach. Kacper Szczepa, Fundacja Primo Elemento. Dąb kojarzy się z Dąbrową. Jest to dąb czerwony, czyli on będzie przekwitał jako jedyny w parku na czerwono. Chcielibyśmy, żeby to było miejsce spotkań i wzajemnej rozmowy, żeby to najlepiej pokazywało, jakim był człowiekiem Damian, bo z nim można było zawsze porozmawiać.
19: Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Damian Krępa, znany przez wielu mieszkańców jako Basta i Pan, był postacią szczególną. Był osobą, która była bardzo mocno związana z Dąbrową. W swojej twórczości podkreślał zawsze swoje miejsce na ziemi.
11: Odsunięcie ławki zaplanowano na 16 lipca. Basta i Pan był wykonawcą muzyki z pogranicza reggae, hip-hopu i ragamuffin. Zmarł po walce z chorobą nowotworową.
20: Gorąco, co?
11: Bardzo gorąco, bardzo i mam wrażenie, że ciągle robi się coraz cieplej.
20: Temperatura poszła zdecydowanie do góry i będzie iść, bo jak patrzę na kolejne dni, to tutaj miejscami wartości będą sięgać powyżej 30 stopni, to grubo powyżej 30 stopni, więc pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. Jeżeli ktoś się martwi o deszcz, o burzę, to z tego co widzę na razie, przynajmniej na razie, nic nam nie grozi, więc skupcie się na nawodnieniu. A nawadniać się można na różne sposoby, prawda?
11: Aha, jak?
20: Katarzyna.
11: Pewnie, że tak.
20: No, oczywiście.
11: Pewnie, że tak.
20: Woda,
11: ważne,
20: przede wszystkim woda.
11: Tak.
20: Na pełnej z Vox FM. 4 minuty po 17, Michał Trawka. Dzień dobry. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Idę do Negra i kawałek podłogi w Vox FM. 10 minut po godzinie 17. Kto w tym momencie jedzie z punktu A do punktu B, czyli z pracy do domu, to serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze pracuje, no to spokojnie, nie ma się co smucić. W końcu też będziecie prędzej czy później mogli do tego domu sobie pojechać. Przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Ojca, więc może po drodze warto wjechać i kupić coś tacie. Jakiś prezent, jakąś drobnostkę. Coś, co poprawi mu humor. Ale jeżeli macie do swojego taty daleko, to zawsze możecie też po prostu zadzwonić. Tak. Po prostu zapytać, co u niego, jak się czuje, poprawić mu dzień, poprawić nastrój, chwilę poświęcić mu uwagi i na pewno tata będzie zadowolony. No i generalnie złożyć życzenia, bo dzisiaj mówię, przypominam, mamy Dzień Ojca. Kto jeszcze nie złożył życzeń? No to poczekajcie, patrzę na zegar. Tak, jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila.
1: Na pełnej! Na pełnej.
2: Z Vox FM.

0: Melanie C, I Turn To You w Vox FM w rytmie hitów. 18 minut po 17 na zegarach. Bardzo ważne pytanie mam do was. Czy wy macie aplikację, naszą aplikację, aplikację Radia Vox FM? No jeśli nie, to warto ją mieć, warto ją pobrać na swój telefon. Ano też dlatego chociażby, że tankujemy wasze samochody, tankujemy na wakacje, więc ta aplikacja faktycznie może się przydać. Po pierwsze, że nie trzeba mieć dostępu do fal FM, żeby nas słuchać. Można to robić za pośrednictwem internetu na drugim, trzecim, czwartym końcu świata. No a po drugie właśnie są takie akcje, w których wy możecie brać udział. Warto mieć, warto się zapoznać z taką aplikacją, słuchać radia i się zgłaszać do tankowania. Później ktoś z nas zadzwoni i zatankuje wam samochód do pełna. No na urlop, na wakacje, taka opcja myślę może się przydać.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: I Will Survive, piosenka idealna dla wszystkich tych, którzy jeszcze są w pracy, prawda, Katarzyno?
1: Tak jest, wszystkich pozdrawiamy.
0: Za tych trzymamy mocno kciuki. Zostańcie koniecznie z nami, bo za kilka chwil 17:30 na naszych radiowych zegarach, a to oznaczać może tylko jedno.
1: No, że co?
0: Że najświeższe wiadomości u nas.
1: Dokładnie tak, przedstawi je Katarzyna Filarska.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Na wyjazd na Mazury, w góry,
2: a może nad morze.
3: Tankuj z Vox FM na wakacje.
2: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
3: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
2: Tankuj z Vox FM
3: na wakacje.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama.
0: 17:30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty, odpowiedź za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. Podejrzany to były policjant. Służył 16 lat, odszedł ze służby w stopniu młodszego aspiranta na początku 2023 roku. Polacy nie lubią ryzyka. Wynika z najnowszego badania Oto Dom. Aż 74% kredytobiorców wybiera oprocentowanie stałe lub okresowo stałe. 61% z nas przyznaje, że woli płacić stałą ratę, nawet jeśli jest ona wyższa. Jak wskazują eksperci, trauma frankowa to wciąż ważny czynnik decyzji, nawet wśród tych, którzy frankowego kredytu nigdy nie mieli. Przed wiadomościami sportowymi Gdańsk w centrum Świętego Jana można oglądać 7-metrową replikę Księżyca. Instalacja Museum of the Moon została wykonana na podstawie zdjęć NASA. Została pokazana w ramach projektu Chyba śnisz Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Wystawę możecie oglądać do 4 lipca.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Przed nami kolejne spotkania Mistrzostw Świata o 19:00 w grupie K. Portugalia zagra z Uzbekistanem w nocy.

0: Modern Talking Atlantis is calling. Jeżeli kogoś wzywa Atlantyk, to znaczy, że po prostu trzeba już ruszyć na urlop. Ciekawe, jak tam u was plany urlopowe. Czy one już są, czy jesteście na urlopach, czy jeszcze wszystko przed wami? Zakładam, że większa część mimo wszystko jeszcze urlop planuje, ewentualnie ma zaplanowany i czeka, odlicza te ostatnie być może dni do tego, żeby wyruszyć i troszeczkę sobie odpocząć. Pamiętajcie, że można odpoczywać z Vox FM, wystarczy mieć tylko gdzieś pod ręką telefon i naszą aplikację i później właśnie odpoczywać, słuchając muzyki, którą gramy w rytmie hitów. You Not Us, Plastic Funk, to już za chwilę, będzie też Komodo i pojawi się Phil z utworem Pokaż, na co cię stać.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM. Reklama.
1: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
3: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
6: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.

0: FM.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
6: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
5: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
6: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
5: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
6: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
5: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
7: Pod stopą ból schodniki.
8: Już 26 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Gorzowskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. Uwaga, promocja! Z kodem GORZÓW20 bilety 20% taniej. Bilety dostępne na odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
9: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Reklama.
0: Vox FM.
5: Vox FM Gorzów.
0: Vox FM Gorzów.
11: Ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku bez Zełenskiego. To na początek. W wiadomościach wypadek paralotniarza na Podhalu. Pilot spadł z wysokości 50 metrów. A na koniec jeszcze sprawdzamy, gdzie Polacy wybierają się na wakacje. Posłuchajcie.
12: 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
11: Odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ta sprawa zaważyła?
13: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
13: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
11: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Wypadek paralotniarza na Podhalu. W rejonie Czarnego Dunajca 48-letni pilot spadł z wysokości około 50 metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. O szczegółach nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
15: Do wypadku doszło między Baligówką a Czarnym Dunajcem. 48-latek spod Krakowa brał udział w Mistrzostwach Polski Paralotni. Jak informuje nowotarska policja, która została wezwana na miejsce, paralotnia spadła na łąkę. Mężczyzna jest poważnie ranny, jednak zaraz po wypadku był przytomny. Na pokładzie śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego został przewieziony do szpitala w Nowym Targu.
11: Jak informuje policja w Nowym Targu, sprawę wypadku 48-latka przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Sąd nie przesłucha biegłych ze Szwajcarii, czego chciała prokuratura. Na wogę do Sądu Okręgowego w Krakowie wróciła sprawa śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Na ławie oskarżonych są czterej lekarze ze szpitala uniwersyteckiego. W pierwszej instancji byli uniewinnieni od zarzutu ewentualnych błędów w leczeniu mężczyzny. Zaraz potem ruszyła apelacja. Od śmierci Jerzego Ziobry minęło 20 lat. Jeden z oskarżonych lekarzy, Jacek D., jest przekonany, że zespół postąpił zgodnie ze sztuką.
16: Każdy lekarz, który nie ma sprawy, ma sytuację,
1: myśli o pacjencie. Nikt nie wierzy, że zapomina. To jest cały czas powracające pewnego rodzaju refleksje, czy można było zrobić inaczej. Ja mogę powiedzieć po 20 latach, że nie można było zrobić inaczej.
11: Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury, która domagała się przesłuchania biegłych z Lozanny. Szwajcarscy eksperci przygotowali ekspertyzę, a śledczy mieli co do niej wątpliwości.
16: Mój wniosek zmierzał do tego, aby te wszystkie niejasności i sprzeczności wyjaśnić. No niestety sąd tego wniosku nie uwzględnił, ja szanuję to orzeczenie. Natomiast trzeba mieć względzie na to, że prokurator na sali sądowej nie jest niczyim sojusznikiem. Prokurator na sali sądowej jest sługą prawdy i dlatego te moje wnioski zmierzały do tego, aby te wątpliwości, które wyartykułowałem, jednak rozstrzygnąć.
11: Komentuje prokurator Eryk Stasielak w Rok Poznamy 23 lipca. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd, z czego połowa urlop spędzi w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. Najchętniej jedziemy nad nasze morze, podkreśla Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
17: I to jest w ogóle najczęstsza odpowiedź, jeżeli pytamy, dlaczego ktoś zdecydował się na wyjazd krajowy. Bo lubię jeździć w Polsce, czuję się tutaj dobrze, jestem u siebie. Na pewno też wakacje krajowe to jest taki trend wśród rodzin.
11: Według badania w tym roku na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
12: No to jak chyba pojedziemy do babci na działkę.
11: Tak cię babcia wycenia? Dobrze.
12: Słuchaj,
11: emeryci muszą o siebie walczyć.
12: Otóż
11: tak
12: to, babci też się coś należy od życia, tak?
11: A babcie to niech pamiętają dzisiaj i w tym tygodniu o wodzie, bo naprawdę on nawodnienie teraz bardzo jest potrzebne, bo o odwodnienie bardzo prosto, ponieważ temperatury przekraczają nam 30 stopni.
12: O, cały ten tydzień będzie naprawdę, naprawdę gorący. 4 minuty po godzinie 18 na zegarach. Katarzyna Pilewska wraca za 56 minut.
11: Pięknie policzyłeś.
12: Ja byłem całkiem dobry z matematyki.
11: Słyszę.
12: Tak. Pozdrawiam swoją panią od matematyki. Może mnie w tym momencie słyszy i ma takie, a jednak nie kopie rowów. No nic, Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: Dzisiaj mamy Dzień Ojca, Dzień Taty i pan Maciej Kurzejewski chwali się w internecie prezentem, który właśnie to na Dzień Ojca dostał od młodszego syna. I uwaga, pan Maciej dostał przeróbkę plakatu filmu Gliniarz z Beverly Hills i tam też jest umiejscowiona właśnie podobizna obok Ediego Murphy'ego, właśnie podobizna pana Macieja Kurzejewskiego. No, widocznie pan Maciej jest po prostu fanem tej komedii z filmem właśnie w roli głównej Ediego Murphy'ego, ale pytanie do was, czy wy już daliście prezent swoim tatom, swoim ojcom? Jeśli nie, no to może warto to zrobić. Ja wiem, że no, też pracujecie i możliwości czasowe muszą na to pozwolić, ale chociaż zadzwońcie, pamiętajcie. A też można nagrać życzenia i wysłać je do nas na 609-869-869. Te życzenia pójdą w świat i być może wasz tata te życzenia po prostu usłyszy. No warto spróbować. 609-869-869. Tutaj można słać swoje życzenia do swoich ojców.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Dzień Ojca. Dzisiaj mamy w kalendarzu. Przypominam, informuję, może ktoś zapomniał, ale z tym tematem też dzwonicie, wysyłacie swoje głosówki na 609-869-869. Halo, halo.
1: Cześć, Piotr Poznania. Chciałem się pochwalić, że od mojej córki dzisiaj dostałem najwspanialszy prezent, ponieważ zdała jeden z trudniejszych egzaminów, to filologia sztuk, to jest to dość ciężki temat. Jestem bardzo szczęśliwy, bo się bardzo stresowała. A przede wszystkim najważniejszym prezentem jest to, że mam wspaniałą córkę, jest na co dzień, mamy ze sobą cudowny kontakt. I z tego bardzo się cieszę. Czego życzę wszystkim córkom, synom, jak i ojcom.
0: Jeśli ktoś chciałby się pochwalić właśnie swoimi dzieciakami, albo po prostu ktoś chciałby złożyć życzenia swojemu tacie, to pamiętajcie, nasz numer do waszej dyspozycji 609-869-869. A to już propozycja do bezlisty Konki. Feel Alive. Można zrobić głośniej.
2: Na pełnej z Vox FM.

0: modelki, wodarski. Lubię cię jak lato, a lato w pełni. Tylko spójrzcie co za oknem. Dużo, dużo, dużo słońca i pogoda jak najbardziej zachęca do tego, żeby sobie pospacerować, ale pamiętajcie też, żeby się jednak mimo wszystko nawadniać. Najlepsze życzenia dla najlepszego taty Michała życzą Staś, Aniela i Szarik. Takie wiadomości, między innymi, dostaję na 609-8698-69. Jeżeli chcecie pozdrowić swojego tatę, a dzisiaj nawet wypada to zrobić, to ten numer do waszej dyspozycji.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
2: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
3: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie, wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
5: Otwarcie parku już 26 czerwca.
4: Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
6: Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
7: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
8: Uwaga, uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
9: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: FM. Reklama.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenie.

0: na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wicleo. Odbiorą cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy autokarowe Wicleo. Rezerwacje 726 311 468.
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: Vox FM.
3: Gorzów.
4: Decyzja sądu ma zapaść jeszcze dzisiaj. Na początek morderstwo w Mierzawie. Dariusz R. usłyszał już zarzuty. W wiadomościach Awantura o przelew dla lekarza milionera. Politycy PiS zapowiadają kontrolę, a na koniec jeszcze najlepsze uczelnia w kraju. Ten tytuł zdobyły dwa uniwersytety.
5: 19 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
4: Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
6: To był prawdziwy atak furii. Oprawca ruszył za żoną, która schroniła się u rodziców. Gdy teść bronił córki, napastnik zadał mu śmiertelne ciosy. Szczegóły zdradza Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
7: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się, odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
6: Z naszych ustaleń wynika, że Dariusz R. przyjmował leki psychotropowe. Po ataku uciekł, a mundurowi ujęli go dopiero po kilkudniowej obławie. To jednak nie koniec pracy śledczych. O tym Zbigniew Nowak, komendant główny świętokrzyskiej policji.
8: Głównie czynności procesowe pod nadzorem prokuratury rejonowej.
6: Obława za sprawcą zakończyła się wczoraj około południa.
4: Podejrzany to były policjant. Służył 16 lat, odszedł ze służby w stopniu młodszego aspiranta na początku 2023 roku. Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł. Przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili dziś kontrolę poselską w placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. Wczoraj taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
9: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
10: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
9: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
4: A politycy PiS-u zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Czy to koniec tanich zakupów przez aplikację? Od 1 lipca Unia Europejska podnosi podatek na paczki spoza wspólnoty. Przypomnijmy, do tej pory przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Od lipca każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł, mówi profesor Radosław Mącik z UMCS w Lublinie.
11: Będzie naliczana odnośnie każdej grupy towarowej oddzielnie według klasyfikacji, czyli jeśli Państwo będziecie kupowali różne produkty, które będą inaczej zaklasyfikowane, to od każdej grupy zostanie pobrany ten ryczałt 3 euro.
4: W praktyce oznacza to, że jeśli w jednej przesyłce zamówimy produkty z różnych grup, np. koszulkę i case do telefonu, to zapłacimy wielokrotność tej kwoty, w tym przypadku 6 euro. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński egzekwo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. Radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
12: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić Uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
4: A rektor UW Alojzy Nowak zaznacza, zmieścimy się razem na szczycie rankingu. W czołowej piątce rankingu znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska.
5: Słońce, lampa.
4: Lampa, Benz. Czemu zawołałeś coś do meczu przed chwilą?
5: A
4: co
5: bo
4: tu
5: jest
4: się dzieje?
5: Mecz, wiesz, bo Portugalia gra z Uzbekistan.
4: Oj, tak, Uzbekistan, tak. No i co, był gol? Nie było gola? Jaki jest wynik? Powiedz naszym słuchaczom.
5: Czwarta minuta, 0-0.

0: Ja o pogodzie chciałem, że...
1: A, o pogodzie, no ciepło jest. I będzie.
0: Tylko kobieta potrafi wybić mężczyznę z rytmu.
1: No i z czego? Przepraszam. Z tytmu?
0: Tak, z tytmu.
1: Słuchajcie, będzie bardzo ciepło, trzeba na siebie uważać w tym momencie w Przemyślu 27.
0: Okej. A gdzie najchłodniej?
1: Najchłodniej w tym momencie w Łebie 18.
0: Łeba 18 stopni. No tak, no pomoże to. Pomoże. Faktycznie Bałtyk to...
1: Ale Łeba w sobotę nawet Bałtyk będzie zadowolony. Tak? 33.
0: Wow!

Neptunika, Lizabel, Keep on Running, Vox FM, czyli szczęśliwa siódemka naszej best listy, ale to nieszczęśliwa siódemka daje miejsce pierwsze, tylko, no właśnie, miejsce pierwsze, daje miejsce pierwsze, logiczne, otóż to. Więc warto wchodzić, warto wspierać. VoxFM.pl, zakładka best lista, tam wchodzicie, tam są plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, a jak zjedziecie nieco niżej, to tam też są propozycje i na te również można głosować. Tak się też składa, że teraz taka propozycja właśnie. Kapoduo, Dawid Narożny i cudowna. Jeśli się podoba, to trzeba zrobić to samo. Wejść, zagłosować i zobaczyć, sprawdzić, co przyniesie piątek, bo w piątek po godzinie 17 najświeższe notowanie.

Nie ma problemu, absolutnie. Nie będziemy się zatrzymywać, jeżeli chodzi o granie, bo my gramy w rytmie hitów, więc warto być z nami. 25 minut po godzinie 19 wracamy do waszych wiadomości, do waszych życzeń. Życzeń z okazji Dnia Ojca. I tak na przykład życzenia dla mojego taty Andrzeja. Kochany tato, z okazji Dnia Taty życzymy dużo zdrowia, szczęścia i powodów do uśmiechu każdego dnia. Dziękuję za wszystko i życzę ci samych pięknych chwil. Wszystkiego najlepszego życzy Julka, Karolina, Ewelina, Żaneta oraz Krystian. Takie wiadomości napływają na 609-8698-69, ale sami ojcowie również piszą i chwalą się na przykład, co dostali od swoich pociech. Tak na przykład mój syn kupił mi nowiutki motocykl. Muszę się pochwalić. No i to jest prezent. Na

0: się sędzia dopatrzył faulu. Ale no, jeżeli potrafią strzelić Portugalii, to zakładam, że tutaj się może jeszcze coś ciekawego wydarzyć.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
7: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
8: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
7: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
8: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
7: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
8: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
7: Ceneko. Lato w dobrym stylu.

Oglądacie trochę tegoroczny mundial i dzisiejszy mecz, który aktualnie trwa? No, w tym momencie Portugalia gra z Uzbekistanem i mamy 2-0, 35. minuta spotkania. Chociaż no, myślałem, że będzie 2-1, ale finalnie bramka dla Uzbekistanu nie została uznana, bo tam

0: emocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super. Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
6: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
6: Autopromocja. Reklama.
10: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
13: Hej wy, czy...
14: Już 26 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W gorzowskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. Uwaga, promocja! Z kodem GORZÓW20 bilety 20% taniej. Bilety dostępne na odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
15: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
16: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę. Reklama.
9: Vox FM.
6: Vox FM Gorzów.
9: Vox FM Gorzów.
17: Zaskakujące słowa prezydenta o programie SAFE to na początek. Za chwilę informacje dla kierowców. Ministerstwo Energii zapowiada koniec obniżonych cen paliw. A na koniec sport. Trwa spotkanie Portugalia-Uzbekistan. Posłuchajcie.
18: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
17: Zaskakujące słowa prezydenta o SAFE. Karol Nawrocki, choć zawetował ustawę wdrażającą unijny program, to podczas konferencji Poland Future Summit mówił, że będzie miał on wpływ na rozwój przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju.
19: Wciąż czekamy jeszcze na taki duży tlen, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej.
17: Na te słowa tak odpowiada szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: Kilka dni temu w Łasku, jak mówiłem o programie SAFE, to pan prezydent się bardzo krzywił i chyba nie chciał przyjąć do wiadomości, jak bardzo ten program jest potrzebny Polsce i jak dobrze działa dla przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj widzimy, że zmienia zdanie i bardzo dobrze.
17: Program SAFE będzie kontynuowany, zaznacza szef MON i dodaje jutro dobre informacje w Radomiu. Tam zostanie podpisana umowa na dostawę karabinków GROT pomiędzy Skarbem Państwa, Agencją Uzbrojenia, a Fabryką Broni Łucznik. Czwartek, sądny dzień dla Rafała Trzaskowskiego. Rada Warszawy zagłosuje w sprawie absolutorium dla prezydenta stolicy. I już wiadomo, że przeciw będą radni lewicy. Taką decyzję podjął warszawski zarząd partii. Głównie chodzi o aferę w Szpitalu Południowym, ale nie tylko.
21: Miasto to jest o wiele więcej niż reprezentacyjne centrum i no i tutaj jednak różne rzeczy się nie dzieją tak, jak miały się dziać zgodnie z zapowiedziami.
17: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska, radna miasta z lewicy. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta dojdzie też do debaty na temat sytuacji w Szpitalu Południowym. Warunki są spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu ceny paliw niżej. Wprowadzono go w marcu tego roku. Zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie. Minister Energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie, a dzisiaj mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej.
22: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
17: Minister dodaje, że rząd jest przygotowany na różne scenariusze. Przed sesją do lasu. Studenci chcą, by uczelnie organizowały zajęcia w plenerze. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Czysta Rzeka. Ponad 70% ankietowanych studentów chce regularnych zajęć na łonie natury. Według autorów badania kontakt z zielonią może być odpowiedzią na problemy ze zdrowiem psychicznym studentów.
0: Właśnie na krakowskich studentach przeprowadzaliśmy to badanie. Studenci jednomyślnie uznają zbawienny wpływ przyrody na zdrowie psychiczne, jednak infrastruktura uczelni oraz bariery systemowe drastycznie odcinają ich od regeneracji.
17: Mówi Izabela Sałamacha z Fundacji Czysta Rzeka. Blisko 80% studentów wskazuje, że stara się odwiedzać tereny zielone przynajmniej raz w tygodniu, wskazując jednocześnie na pozytywny wpływ natury na zdrowie psychiczne.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
17: Na początek mundial trwa mecz Portugalia-Uzbekistan. Zdecydowanym faworytem Portugalia, która wygrywa spotkanie do pierwszej połowy 3-0. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, za to w grupie L o 22 Anglia zagra z Ganą, a potem meczu Panama zmierzy się z Chorwacją. Tymczasem piłkarze Polonii Warszawa wrócili do treningów. Wczoraj spotkali się pierwszy raz po kilkutygodniowej przerwie, dziś przechodzą badania medyczne. Zespół pierwszy raz trenuje pod okiem nowego trenera, byłego piłkarza i szkoleniowca czarnych koszul Piotra Stokowca.
2: Bardzo fajne pierwsze wrażenia, wreszcie zaczynamy. Myślę, że to co chyba piłkarze i wszyscy lubią najbardziej, czyli praca. Było trochę odpoczynku, były treningi indywidualne, teraz wchodzimy w przygotowanie.
17: Stokowiec zastąpił Mariusza Pawlaka. Zespół nieco się zmienił, nie ma już największej gwiazdy Łukasza Zjawińskiego. Dołączył też obrońca Michał Marcjanik z Arki Gdynia.
18: Jest gorąco, a będzie jeszcze cieplej. Okolice 30 stopni to taki standard już w tym momencie, więc jeżeli nie zadbacie o nawodnienie, to możecie się zdziwić. I to przykro zdziwić, więc pamiętajcie, żeby dużo pić wody przede wszystkim.
17: Jutro najcieplej będzie na zachodzie kraju 30 stopni, najchłodniej na wschodzie, najchłodniej to znaczy 25, wszędzie
18: faktycznie
17: piękne
18: zimno.
17: Słońce, żadnego deszczu jutro.
18: Kasiu, jak myślisz, jaki będzie wynik, ostateczny wynik meczu Portugalia-Uzbekistan?
17: Już zaglądam w swoją...
18: magiczną kulę.
17: 5-1.
18: 5-1 dla Portugalii,
17: nie,
18: tak?
17: Nie, dla Uzbekistanu.

0: Jeśli ten numer wam się podoba, to warto go wspierać, warto na niego głosować, bo póki co jeszcze w propozycjach, mówię jeszcze, bo to się może zmienić do naszej bestlisty, ale pamiętajcie, wy na to macie realny wpływ, co w tych propozycjach i co w bestliście się znajduje, dlatego zachęcam, żeby wchodzić na voxfm.pl, klikać w zakładkę bestlista i tam wspierać swoich faworytów i swoich ulubieńców. Plusy, minusy to wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji, a najbliższe notowanie już w ten piątek o godzinie 17.
1: Na pełnej w

Coś ta piosenka w sobie ma. Słucha się jej naprawdę, naprawdę dobrze. Run, Run, River, David Guetta, Alok w Vox FM w rytmie hitów, a za chwilę klasyk, klasyk muzyki tanecznej, muzyki elektronicznej, klasyk, który każdy dobrze zna i do którego dobrze się też wraca. Denzel, Pump It Up, zróbcie głośniej.

0: po trzech drinkach można robić naprawdę wiele, ale zakładajmy, że to same pozytywne rzeczy, jak chociażby zabawa. Zabawa w rytmie hitów, które to też gramy w Vox FM. Skolim i Blanka, Niewinna. Patrzę na zegar, 27 minut dzieli nas od godziny 21, ale zanim 21, zanim wiadomości, to umówmy się, no musimy pograć. Pograć tak, żeby dodać energii, żeby dodać otuchy, żeby was doładować, bo być może ktoś tej energii potrzebuje.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.

Ten kac, przepraszam, ten stan potrafi umęczyć, zmęczyć nie jedną osobę, no ale wiadomo już o co chodzi. Hangover, Tayo Cruz, Florida w Vox FM, w rytmie hitów 19 minut do godziny 21. Tak patrzę, co tam w meczu Portugalia-Uzbekistan, już w tym momencie 4-0 dla Portugalii.

0: Na pełnej z Vox FM.
1: Jak ktoś ma ochotę potańczyć, to jak najbardziej można. Dlaczego by nie? W końcu gramy w rytmie hitów. Szybka aktualizacja meczu, który trwa. Portugalia, Uzbekistan. I już 5-0 dla Portugalii.

0: Gdybyśmy płynęli właśnie takim statkiem, to na pewno byśmy sobie dopłynęli. I dopłynęliśmy do godziny 21, bo ta już za chwilę na naszych radiowych zegarach. Jak 21, to rzecz jasna najświeższe wiadomości w Vox FM. Ja za dziś pięknie dziękuję. Pamiętajcie, słyszymy się jutro po godzinie 17. Michał Trawka, miłego.
1: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.
3: Niewielkie szanse na złagodzenie sporu Polska-Ukraina, tak twierdzą eksperci. Od ich opinii zaczniemy w wiadomościach zatrzymania za covidowe wyłudzenia. A na koniec jeszcze życzenia od toruńskich dzieciaków na Dzień Ojca. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Szanse na złagodzenie sporu na linii Warszawa-Kijów są raczej niewielkie, ocenia w rozmowie z nami pochodząca z Kijowa badaczka migracji dr Olena Bobakowa. Już wiadomo, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. To jeszcze podsyca napięcie, jakie pojawiło się po nadaniu imienia UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych i późniejszemu odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Ale zdaniem ekspertki to nie jedyne możliwe punkty sporne.
4: Zdaniem dr Oleny Bobakowej temat powróci lada chwila w kampaniach wyborczych po obu stronach granicy.
5: Trend to jest bardzo niebezpieczny. To, że ta tematyka ukraińska już wjechała do polskiej kampanii wyborczej na stale, to już jest niedobrze, ale za chwilę będziemy mieli sytuację, kiedy polska tematyka wjedzie do ukraińskiej kampanii wyborczej. Zupełnie nic dobrego nie wróży dla porozumienia pomiędzy państwami.
4: A zatrzymać stopniowe pogarszanie się relacji między krajami, zdaniem mojej rozmówczyni, może tylko zepchnięcie bieżącej polityki na dalszy plan, co dotyczy zarówno Kijowa, jak i Warszawy.
5: Może nie pięknie powiem, ale to jest takie mierzenie się ordynami pomiędzy chłopcami. Nie tędy droga.
4: Bo jak mówi moja rozmówczyni, w pierwszej kolejności ta przepychanka odbije się na zwykłych ludziach.
3: A tematem zajął się nasz reporter Mateusz Chłystun. 27-latek przyznał się do rzucenia swoim 6-miesięcznym dzieckiem. Są nowe informacje od śledczych po dramatycznych wydarzeniach w powiecie augustowskim. Mężczyzna zeznał, że chciał uciszyć niemowlę.
6: Złożył wyjaśnienia, z których wynika, że w jego subiektywnej ocenie swojego czynu dokonał, aby uciszyć płaczące dziecko.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. Dziecko nadal przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywot. 13 osób zatrzymano w Małopolsce za wyłudzanie pieniędzy z tarczy covidowej. Podejrzani mieli w ten sposób oszukać państwo na blisko 2 300 000 zł. Zarzuty dotyczą m.in. oszustwa i paserstwa. Dwie osoby zostały już aresztowane.
7: Według śledczych główną rolę w procederze odgrywało dwóch braci z Krakowa, którzy mieli składać wnioski o dofinansowanie dla spółek istniejących tak naprawdę wyłącznie na papierze. Prezesami natomiast tych spółek były tak zwane słupy, czyli osoby udostępniające swoje dane i rachunki bankowe do przyjmu oraz dalszego przekierowania tych wyłudzonych pieniędzy.
3: Mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Mundurowi nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Jest śledztwo prokuratury po skandalicznych napisach, które pojawiły się w połowie czerwca na ogrodzeniu w centrum Kielc. Hasła z groźbami wymierzone były w prezydentkę Kielc, migrantów i Ukrainę.
8: To postępowanie jest na wstępnym etapie. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia. Przesłuchano pierwszych świadków. Trwają cały czas czynności zmierzające do ujawnienia tożsamości sprawców i ich zatrzymania.
3: Powiedział nam Tomasz Rurarz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Laurki, kwiaty i zabawa. Najmłodsi torunianie przygotowali się do dzisiejszego Dnia Ojca bardzo skrupulatnie.
9: Mamy takie laurki dla taty i ja mu dzisiaj dałam i powiedziałam wszystkiego najlepszego z okazji dla taty.
10: Co pisaliście w laurkach?
9: Dziękuję tato za piękne chwile.
11: Dziękuję tato, że się o mnie troszczysz i że ze mną się bawić w różne zabawy.
3: Z najmłodszymi mieszkańcami Torunia rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak. 17 stopni w tym momencie na północy, tam jest najchłodniej i 26 w Słubicach. To jest najcieplejsze miejsce w kraju w tym momencie. Noc będzie ciepła i bez deszczu, tak samo jak cała środa. Również jutro nie popada, nie spodziewamy się też burz, za to bardzo wysokie temperatury do 30 stopni, no i pełne słońce w każdym z regionów Polski. W czwartek temperatury jeszcze bardziej urosną, nawet do 33 stopni.
1: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
12: Wojtek Hańczuk i nasz kolejny gość. Witam serdecznie.
13: Dzień dobry, panie rektorze, witam.
12: Proszę się przedstawić.
13: Tomasz Trawiński, sołtys miejscowości Studzionka oraz radny gminy Krzeszyce.
12: Czyli dziś sporo o tym, co dzieje się w okolicach Gorzowa, więc zaczniemy z uwagi na aurę i zbliżające się wakacje, może trochę bardziej tak swobodnie, spokojnie, turystycznie, no bo wiadomo, Gorzów, okolice, słyniemy z pięknych miejsc, w tym wypadku piękna Dolina Warty. Jak tam już widać turystów? Będzie czym zaskoczyć turystów? Będą przyjeżdżać wędkarze? Dzieje się nad Wartą?
13: Oj tak, teraz ten okres letni, rzeczywiście w Studzionce zawsze te 3 miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień, mamy bardzo dużo wędkarzy oraz widać dużo osób z kamperami zjeżdża, bo jest piękne miejsce w Studzionce, gdzie można bezpośrednio zaparkować nad Wartą. Bardzo widać duży ruch na Wale, bo to jest piękna też trasa od Kołczyna aż w Ogłuszynie w stronie Narodowego Parku Ście Warty. Dużo jest osób na rowerach i dużo motocykli. To teraz taki jest okres, gdzie przez te 3 miesiące jednak trzeba będzie uważać na tym Wale, a dużo osób.
12: No ale to co, ci turyści to będą tak przejeżdżać w waszych okolicach, czy będzie okazja, żeby się zatrzymać i coś im zaproponujecie?
13: Na chwilę obecną póki co przejeżdżają, ale możemy zaproponować przy sali wiejskiej w połowie Studzionki. Zrobiliśmy w tamtym roku z projektu Działaj Lokalnie wspólnie ze Strażą OSP Studzionka miejsce, w którym mogą się zatrzymać. Ławkę, stół, można usiąść w cieniu, można napić się wody, coś skonsumować i pochodzić trochę, zostawić rowery i pochodzić nad Wartą, więc jest takie miejsce, gdzie można się zatrzymać i to widać, że teraz zaczynają osoby z tego korzystać, które jadą. Także jest miejsce, no ale docelowo będzie budowana wiata, gdzie każdy będzie mógł się zatrzymać i no, myślimy o miejscu dla kamperów, ale to jeszcze długa historia. Najpierw te miejsce takie z wiatą, które będą mogli mieszkańcy korzystać i przejezdni.
12: O ile przy jeziorach te miejsca dla kamperów pewnie łatwiej wygospodarować, o tyle Warta jednak w swoim żywiole bywa nieobliczalna, może rozlewać. W związku z tym pewnie jest te tereny, które są nad brzegami rzek, nieco trudniej przygotować pod turystów.
13: Jest nieco trudniej, ale lipiec, sierpień jest takim przewidywalnym jednak. To jest tak, że ta pogoda jest przewidywalna i poziom Warty jednak spada dosyć mocno od lat, więc widzimy, że ta Warta, no, jeżeli nie będzie gwałtownego załamania pogody gdzieś w górach, to raczej z tą Wartą tutaj ona tak nie wylewa. Wylewa z reguły co ileś lat na jesień i na wiosnę, ale ostatnie lata nie widać, żeby ona tak mocno przybierała, więc to są bezpieczne miejsca, ale z roku na rok widać tendencję, że coraz więcej kamperów aż do mostu Świerkocinie się pojawia. Jak ktoś jedzie Wałem, to widzi, że rodziny na tydzień, na dwa przyjeżdżają. To jest takie budujące, więc to jest fajne.
12: Obecnie w zupełną dzicz tak naprawdę.
13: Tak.
12: Bo tam nie ma żadnego zaplecza w tej chwili. Można gdzieś nad Wartą zaparkować tak, żeby mieć przy okazji dostęp do prądu.
13: Nie ma czegoś takiego. Rzeczywiście osoby, które przyjeżdżają, to przyjeżdżają, no tam nic nie ma. Przyjeżdżają na całą Wartę, stają, także nie ma takiego zaplecza, ale to dlatego, że też chcą mieć fajne widoki, bo jeżeli ktoś zaparkuje kamperem 2 metry od Warty, a jest taka możliwość, czy 3 metry, no to ludzie wybierają takie rzeczy. Jedynie co mogę, że fajne miejsca, ale też przy okazji korzystając, chcę zwrócić uwagę i tak przypomnieć, że osoby, które przyjeżdżają nad Wartę, żeby jednak ze sobą zabierały śmieci. To taki przy okazji powiem, bo dużo tego sprzątamy.
12: Jak to wygląda. Ale okej, ja rozumiem, że teraz przyjeżdżają ci, którzy szukają tych widoków, ale te widoki będą, nawet jeżeli byśmy stworzyli tam infrastrukturę. Czy to już jest ten moment? Czy to już jest ten czas? Czy lubuskie z punktu widzenia właśnie ludzi mieszkających w regionie, jak najbliżej tych miejsc, bardzo blisko tych miejsc, które mogą być atrakcjami i są, jak słyszę, atrakcjami, bo skoro ktoś się zatrzymuje, bo widok jest piękny, ten widok tam będzie cały czas. Czy my inwestujemy w turystykę?
13: Inwestujemy, pewnie Lubuski inwestuje w turystykę, ale obecnie wydaje mi się,
12: ale nie około was.
13: Nie około nas, tak. Duże są inwestycje, duży jest nacisk na ścieżki rowerowe, to ostatnio trzeba powiedzieć. A ja pamiętam, że kilka lat temu jeszcze, zanim nie byłem sołtysem i radnym, była taka idea naszego wójta, żeby właśnie w Studziące powstała marina taka, gdzie będzie można łódką podpłynąć z Gorzowa i zaparkować. No taka idea była, no na razie to wszystko gdzieś tam legło w gruzach. Wydaje mi się, że problem jest taki, że no nie ma jakby takiej chęci, żeby robić takie mariny, żeby mieszkańcy mogli sobie przypłynąć z Gorzowa, bo to jest raptem 20 minut, można z Gorzowa do Studzionki dopłynąć. Wiem, że jest kilku mieszkańców Studzionce, co mają łódki, pływają do Gorzowa, jest gdzie zwodować. To na początku Studzionki była kiedyś przeprawa, pamiętam, wojsk, bo był poligon po drugiej stronie i one, tam jest możliwość zwodowania i wędkarze wodują, ale nie ma takiej z prawdziwego zdarzenia i to jest może ten czas, gdzie warto by nad tym pomyśleć i też takie dodatkowo atrakcję zrobić. To na pewno by urozmaiciło rejon turystyczny.
12: Warto inwestować w turystykę? To jest przyszłość?
13: Ja powiem, mi się wydaje, że warto, bo mieszkańcy uciekają z miasta, chcą gdzieś fajnie spędzać czas, a patrząc teraz, co się dzieje na świecie, to jednak Polska jest piękna i w Polsce jest co zwiedzać, jest gdzie odpoczywać i nie trzeba latać za granicę i widzę, że to jest ten czas. My z roku na rok widzimy, że w Studzionce coraz więcej przybywa kamperów. Tak jak pamiętam, 5 lat temu nie było żadnego kamperu, tak teraz już na te długie weekendy to po 4-5 kamperów stoi przy warcie, namioty są porozbijane i mieszkańcy przyjeżdżają na tydzień, na dwa, z rodzinami też się tam rozbijają rodziny, więc to jest ten czas i to jest piękne miejsce. Oczywiście jest to teren prywatny po części, to też trzeba mieć na uwadze, no ale nikt nie zabrania tam dostępu do warty, można dojechać na całej długości, tam jest ponad 40 chyba hektarów takich łąk, więc jak ktoś nawet z psem przyjeżdża, to ma gdzie ten pies się wybiegać bezpiecznie i no warto inwestować, no coś nowego, tak, oprócz ścieżek rowerowych też takie, żeby mieszkańcy nad wodę mogli pojechać.
12: No to dlaczego nie inwestujemy? Tu z kolei mogę zapytać radnego gminy, która no, jest nad wartą.
13: Dlatego, iż włodarze gminy mają inne pomysły.
12: No tak, bo to radny opozycyjny.
13: No, z opozycyjny, tak. Znaczy, ja powiem szczerze, że no, trzeba pewnie poczekać 3 lata, aż się zmienią, nie wiem, czy się zmieni władza, ale może ktoś inny, kto będzie nas bardziej wspierał. No na dzień dzisiejszy są realizowane projekty, które gdzieś radni tamtej kadencji sobie jakby założyli i te projekty no, są realizowane, czyli ścieżka tutaj Krzeszyce, odcinek Graby przy drodze krajowej numer 22 i podejrzewam, że Zakład Usług Komunalnych, koniec budowy, nie wiem, czy stadion chyba ruszyła już budowa albo ruszy, od 3 lat oczekiwana, no i mi wydaje się, że taka Studzionka to jest gdzieś tam w planach, ale na samym szarym końcu, nie? Także nie sądzę, żeby coś na razie się zmieniło.
12: No, traktujmy bardziej Studzionkę jako pewien symbol, jakby pewien emanację tego, jak gmina ma się rozwijać, jak generalnie te gminy właśnie lubuskie powinny się rozwijać. W którym kierunku? Czy właśnie iść w kierunku turystyki, rolnictwa, czy iść w kierunku przemysłu?
13: Ja uważam, że no Lubuskie jest tak piękne, że płynąć w stronę turystyki, tylko wybudowanie samej mariny czy samej ścieżki rowerowej nie przynosi żadnego dochodu do gminy, tylko generuje koszty. Więc pytanie za tym musi iść coś więcej, tak? Czyli na przykład możliwość wsparcia, jakby, nie wiem, tak sobie myślę, że Studzionce by powstała taka marina, na przykład założenia, żeby by możliwość wypożyczenia kajaków, żeby wspierać takie inicjatywy, że ktoś z mieszkańców chce sobie założyć na przykład spływy kajakowe i go w tym kierunku wspierać, tak? Całą infrastrukturę. No bo mówię, no wybudujemy ścieżki, co dalej, tak? No przychodzi na utrzymanie gminy, a gmina no, musi na to wydawać pieniądze, dlatego czy rolnicy... Lubuskie piękne, więc trzeba przyciągnąć tych turystów. Jak są turyści, zostawiają pieniądze w lokalnych sklepikach.
12: Bo tylko muszą mieć co robić.
13: Muszą mieć co robić. No, lokalne sklepiki to są też, teraz widzimy trend, że one się zamykają. Na ogół się te małe w małych miejscowościach zamykają, bo nie są w stanie dźwignąć podatków. bo im przecież podnosimy co roku czy co ileś lat podatki, koszty utrzymania, markety przetrwają zawsze, ale te lokalne są dla tych osób starszych, które nie są mobilne, idą zawsze, kupią sobie podstawowe te potrzeby do życia, ten chleb, to masło. I ja uważam, że no to trzeba szerzej spojrzeć. Wydaje mi się, że ja jako mieszkaniec takiej mojej miejscowości inaczej patrzę na to, co my potrzebujemy, a włodarze gdzieś tam wyżej, gdzie siedzą w dużych miastach, to oni też inaczej patrzą. Oni patrzą bardziej na duże miasta niż na to, że są takie wsie zapomniane trochę, gdzie jeżeli się nie pomoże, no to ludzie się, to będzie wyludniało i nie pójdzie to w dobrym kierunku, chociaż po audycjach u pana tutaj w studio widzę, że do studzionki dużo osób się sprowadziło ostatnie czasy, za co jestem bardzo zadowolony.
12: Na pewno to nie z tego powodu. Rozmawiamy o gminie, której towarzyszyło wiele emocji w ostatnich miesiącach, bo przypomnijmy, to jedna z gmin, gdzie przeprowadzono referendum związane z odwołaniem obecnego
13: Włodarza.
12: Referendum nieudane, jakby nie tak w Krakowie nie zakończyło się sukcesem grupy, która chciała tego, ale te emocje dalej są. Kolejne emocje związane z fabryką, z zakładem, który gdzieś tam mocno podzielił mieszkańców, którym bardzo nie podobało się to, co się dzieje wokół, te zapachy słynne, o których mówiliśmy. Jak to w tej chwili wygląda? Po tych paru miesiącach już od referendum sytuacja się uspokoiła. Jesteśmy w przeddzień tak naprawdę sesji absolutoryjnej.
13: Tak. No tutaj już trochę dłużej czasu na antenie chyba zabiorę panu. Powiem tak, referendum rzeczywiście nie udało się. Wiadomo, w małych miejscowościach jest ciężko z referendum. Teraz kolejne obok, wiem, że ma inne gminy, mają referendum na dniach, Witnica i tu też się dzieje coś. Rzeczywiście skutkiem tego, żeby referendum powstało, to było to inwestycje, problemowe inwestycje, które w gminie miały się pojawić. Mamy jedną inwestycję na strefie. Na dzień dzisiejszy, powiem tak, no, z tego co my wiemy, no to zmienił się dyrektor po raz kolejny. Fabryka już chyba nie suszy tak, jak suszyła do tej pory, gdzie ten zapach się wydobywał. Założyła te filtry. No jest problem, który gdzieś tam jeszcze nie uciekł, nie jest rozwiązany, bo jak rozmawiałem z mieszkańcami, to 2 tygodnie było czuć przez kilka dni zapach tego. Nie wiem, w którym to kierunku pójdzie. Jest jeden radny, który podjął się wyjaśnienia tej sprawy. My go wspieramy na tyle, ile możemy, no ale mi się wydaje, że ta fabryka nie działa pełną parą, tak? Bo można słyszeć, że też osoby, które tam pracowały od lat, też przeszły do innej pracy, więc co z tym problemem będzie? Problem jest.
12: Wskaźnikiem nie będzie też ilość samochodów przyjeżdżających tam?
13: No nie. No,
12: ona się zwiększyła, bo też o tym mówiliście, no, że ich będzie dużo, jak ona będzie działać na pełną parę.
13: No nie działa. Nie działa na pewno, bo to widać, że ta fabryka, ja uważam cały czas, że to jest na może 10-15% swojej mocy działa, więc...
12: Czyli zastój jest to.
13: No taki trochę zastój, no przypomnijmy, że można było, pamiętam, jak była otwierana, no to na Facebooku gminnym, że 120 osób z gminy znajdzie pracę, czy z okolic. Wydaje mi się, że tam nie pracuje więcej niż 20, więc tam naprawdę te moce ma większe. Nie chcę mówić źle o tym, bo nie jestem w środku, nie zarządzam tym i nie wiem, jak to wygląda. Na dzień dzisiejszy czasami czuć zapachy, ale większość czasów nie czuć. To nie jest, że codziennie nie czuć, ale problem jest i podejrzewam problem. No trzeba będzie się przyjrzeć. Oprócz
12: no będziecie o to pytać podczas jutrzejszej sesji?
13: Tak, tak, jest plan, żeby zapytać się,
12: no
13: co się dzieje.
12: No bo to też miały być dochody poważne dla...
13: Z podatku są na pewno jakieś dla gminy dochody, bo płaci przecież firma, tak, dochody, więc to jest jakiś zastrzyk pieniędzy, no ale pytanie kosztem czego? Tak jak rozmawialiśmy, problem jest, zobaczymy, jak to dalej pójdzie, bo na dzień dzisiejszy to tak, on nie znikł. Cały czas jest, więc nie jest to, że mówię, powtórzę codziennie, jak mieszkańcy mówią, bo ja tam w Krzeszycach akurat nie mieszkam, więc tego nie czuję na co dzień, ale tak jak się rozmawia z mieszkańcami, to co jakiś czas czuć. Pytanie, czy to już jest to, że filtry działają i zostaje na zawsze, czy to po prostu firma nie suszy tych jakby robaków i tego nie czuć. Także kwestia pewnie doprecyzowania. Być może będzie spotkanie z nowym dyrektorem zakładu i czegoś więcej się dowiemy. Także to jest odnośnie tej inwestycji.
12: Czyli tutaj trochę właściwie sytuacja tak ani nierozwiązana, ani tak nie jest. Poszło dalej.
13: Tak jest, tak, ja myślę na dzień dzisiejszy. No oprócz tego też dowiedzieliśmy się, pamiętam, o problemie budowy biometanowni w okolice Kołczyna i biogazowni w miejscowości Muszkowo. I tak jak były spotkania z mieszkańcami rok temu, różnego rodzaju protesty, o czym też tu mówiliśmy, to na dzień dzisiejszy właśnie się dowiedzieliśmy radni, że no w Muszkowie wszystkie są pozytywne opinie wydane na budowę tego zakładu i od chyba 3 tygodni w urzędzie jest, na BIP-ie są dokumenty do wglądu. Mieszkańcy zbierają podpisy pod protestem. Wczoraj na komisjach wspólnych radny Łukasz Galoński przekazał nam pismo mieszkańców takie informujące o tym, taki sprzeciw, więc zobaczymy. Jutro na sesji podejrzewam, że temat też będzie poruszony. No, bo problemem inwestować można, bo potrzeba inwestycji i to tu się zgadzamy. No, gmina nie utrzyma się bez inwestycji, ale pytanie, czy takie duże inwestycje w takim miejscu. Pamiętaj, że w tej biogazowni substrat to będzie głównie jakieś odpady pozwierzęce, gnojowica, obornik i to będą, nie wiem, to chyba 100 tysięcy ton rocznie, także duża infrastruktura do tego jest potrzebna, ale Muszkowo ma, trzeba wiedzieć, że w Muszkowie znajdują się duże farmy indyków, kurczaka i przywiezienie choroby na takim jednym samochodzie spowoduje to, tam będzie trzeba zamykać te wszystkie farmy, tak jak do tej pory ptasia grypa praktycznie prawie położyła na łopatki te farmy, tak, gdzie są od lat. I zastanawiam się mocno, bo ja rozumiem, tam inwestycja może być, ale ja przypomnę, że w Muszkowie od lat nie ma chodnika. Tam dzieci, tam jest około 40 czy 50 dzieci, chodzi pobocze między tirami, aby ktoś pojechał, bo my o ten chodnik walczyliśmy, ja nie mówię, że z Łukaszem, od lat walczymy w Muszkowie, w Przemysławiu, to jest główna droga, gdzie wioskę wcześniej mają chodniki po dwóch stronach, a tam nie ma. I o te przejście dla pieszych walczyliśmy, to nawet nam powiedział, że nie ma ani kawałka chodnika i nie będzie takiego przejścia, chociaż dofinansowanie znaleźliśmy, bo też na antenie u pana mówiliśmy o tym. I powiem szczerze, jeżeli ktoś buduje, ma plan, bo może budować, nikt nie może nikomu zabronić, ma ziemię, ma pieniądze, chce wybudować coś takiego, no ale patrząc dookoła na całą infrastrukturę, no może powiedzieć, że z innej strony będą auta jeździły. To tak nie jest, bo te auta będą, kilkanaście aut dodatkowych na dobę będzie przyjeżdżało z tym wszystkim, to ja bym się pochylił może u marszałka, żeby zobaczył, że ta droga krajowa potrzebuje przebudowy i przy takiej inwestycji musi być ten chodnik. No i to jest też kolejny taki problem, że no nie ma chodnika, są inne zakłady, buduje się coś takiego, co może być wektorem przenoszenia chorób, może, a nie musi. I my jako radni, ja powiem szczerze, myśleliśmy, że temat jakby troszeczkę ucichł, tak, przez ten rok, że jednak to się nie wydarzy.
12: Bo protesty były.
13: Bo były protesty, no ale okazało się, że przez rok było to procedowane i już mamy gotowe, wydane opinie, wszystko chyba pozytywne, więc zobaczymy, co dalej. Jutro na sesji wszystko się okaże, mam nadzieję, że nam wytłumaczą, w którym kierunku to idzie, ale coś
12: możliwe czuję. Są kolejne protesty. Bo tam przypomnijmy, tam faktycznie, bo jasne, mówimy o inwestowaniu, o chęci rozwoju, tylko że tam już istnieją jakieś biznesy, w tym wypadku mówimy o fermach hodowlanych, gdzie ktoś zainwestował, też ktoś tam pracuje od jakiegoś czasu i mówimy o tym, że ten nowy biznes może mieć wpływ na ten biznes, który już tam funkcjonuje. No więc tu jednak chyba jest rola gminy, żeby to wziąć pod uwagę i dobre rozwiązanie zaproponować dla wszystkich.
13: Ja uważam, że w pierwszej kolejności tak powinna gmina zrobić. Jest biznes, który istnieje, są mieszkańcy, którzy pobudowali sobie nowe domy, bo Muszkowo się mocno rozwija. No i powstaje tak potężna biogazownia, która może mieć wpływ na to, co dalej, tak? Bo to nie jest tylko, że powstanie biogazownia, bo tam jeszcze jest, ona będzie bardzo dużą ilość ciepła wytwarzała. Co z tym ciepłem będzie się działo? Czy to będzie przekierowane, nie wiem, na ogrzewanie tych domów, czy to będzie nowy zakład na przykład otwarty? Jest dużo niewiadomych. Ja żałuję, że było tylko jedno spotkanie z inwestorem i to rok temu, bo uważam, że jeżeli takie coś się robi, to powinny przynajmniej jeszcze dodatkowe być spotkania, żeby naprawdę albo wytłumaczyć mieszkańcom i uświadomić, z czym to się wiąże.
12: I uspokoić.
13: I uspokoić, że to nie będzie tak źle, bo ja to wybuduję, samochody będą jeździły tędy, to ciepło oddam tutaj, możecie z tego skorzystać, albo, no bo teraz... Były protesty i mieszkańcy dostają informację, że wszystko jest okej, że to ruszy. No i tu jest, zapala się lampka, no ale my nic nie wiemy. I z tego te protesty się nakręcają. Ja uważam, że to jest czas na rozmowy, zobaczymy jak to pójdzie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, bo to jest taki świeży temat. Wczoraj się pojawił na komisjach, więc prawdopodobnie jutro na sesji będzie ten radny z tej wioski będzie o to pytał, dopytywał, co dalej z tym, nie? No jest problem. Szkoda, no bo piękna gmina potrzebuje inwestycji. Pytanie, czy takich, ale widzę, że w Polsce jest mocny nacisk na te biogazownie, biometanownie, jest taki mocny nacisk, żeby to wszędzie budować. Nie, no, nie wiem, czy to jest dobre akurat w tej lokalizacji. Nie jestem specjalistą, ale słuchając mieszkańców, wydaje mi się, że nie do końca.
12: Czy to nie będzie tak, że w jakiejkolwiek lokalizacji byśmy próbowali postawić tego typu urządzenie, to ono zawsze będzie wzbudzać kontrowersje?
13: Zawsze będzie, no ale jest mnóstwo terenów, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, agencja mają mnóstwo terenów, gdzie mogą na takie coś przeznaczyć, tak? Przecież można się wymienić, nie wiem, czy to tak... Podejrzewam, że można, że słuchaj, masz tu 5 hektarów, nie buduj tutaj, postawisz sobie, my ci damy na przykład 5 hektarów gdzieś indziej, nie tak blisko wioski, nie tak blisko takich dużych ferm, no to jest kwestia dogadywania się, tak? Ja wiem, że prywatny inwestor kupił to i chce tam postawić i ma do tego pełne prawo, ale czasami no to trzeba też ważyć, że jedna firma da przychód, ale przy okazji zabije inne też, albo ograniczy działalność, albo ograniczy atrakcyjność tej wioski, która nagle będzie się borykała z zapachami, bo to nie unikniemy zapachów z tak dużej biogazowni, więc pytanie, to jest dużo tyle niewiadomych, są pytania, będą, zobaczymy co się na sesji wydarzy moim zdaniem.
12: Co jeszcze może być takim ważnym tematem jutrzejszej sesji?
13: No, jutrzejszym jest... No, mamy na pewno wotum zaufania do wójta, które na pewno będzie takim ważnym. Na pewno też absolutorium za wykonanie budżetu. No i zobaczymy, czy jutro wójt się pojawi na sesji. Ja mam nadzieję, że będzie, bo ostatnie czasy trochę wójt chorował i w tamtym roku bardzo mało uczestniczył w sesjach, więc... Pytanie.
12: No na zdrowie nie poradzimy.
13: Nie poradzimy, no, ale także mam nadzieję, że będzie i zobaczymy. Mamy mnóstwo pytań do wójta. Jest to sesja, na której mogą też mieszkańcy zadawać pytania, jeżeli złożą taki wniosek podpisany 20 osobami. 20 osób musi podpisać i

0: Podatki trzeba płacić,
1: trzeba
0: wiadomo.
1: Płacić.
0: Gmina musi je podnosić co jakiś czas. Tylko czy aż o 80-90%? Bo słyszałem, że są takie pozycje, że aż o tyle ten podatek wzrósł.
1: Rzeczywiście. Uważam, że został duży popełniony błąd przez radnych, że zostały podniesione podatki w tych dwóch...
0: Czyli bijemy się we własną pierś także.
1: Nie do końca, bo byłem akurat przeciwny podniesienia tych podatków, a kilku nas było przeciwnych, aczkolwiek to było w tamtym roku uchwalane, wiadomo, budżet i te podatki, uchwała o podniesieniu. Rzeczywiście w dwóch punktach podnieśliśmy, ale w punktach takich dosyć problemowych, bo jeżeli chodzi o podniesienie o 30 groszy, to wydaje się, że to jest mało, prawda? 30 groszy to nie jest dużo, podnieść 0,36 na, nie wiem, na 0,70 czy tam
0: 76.
1: To, na przykład. To nie jest dużo jakieś podniesienie, bo co to jest 30 groszy? Tylko rzeczywiście, jak zaczęliśmy jako sołtysi roznosić te nakazy podatkowe, to zdziwiliśmy się, że osoby, które na przykład płaciły 1200 podatku rocznie, nagle mają do zapłaty 2100, 2000 na przykład 400, czy jakby jeszcze raz tyle. I tak jak ja zadałem pytanie, który z radnych wiedział, że o tyle się podniesie, bo szła narracja, że około 5% podnosimy, 10% taka narracja szła i to na komisjach i na sesji, więc nikt tego z nas z radnych też nie wyłapał, bo gdyby padła jasna deklaracja, że o 80% podnosimy podatki, to rzeczywiście...
0: Niektóre podatki.
1: Niektóre, tak, nie wszystkie, tylko w tych dwóch, no to rzeczywiście no to ten kluczowy, no to jednak by radni się uważam, że wstrzymali albo cofnęli do komisji. I to jest błąd wszystkich radnych razem. Ja też przyznaję się, że mogłem to wyłapać, bo no ale nie da się, nie jesteśmy specjalistami od finansów, od wszystkiego. Uważam, że takie coś powinno nam być przez urząd przedstawione dokładnie i procentowo i ja następnym razem będę chciał, żeby mi to nie sumą, tylko procentowo. Złożyliśmy uchwałę do pani przewodniczącej, jeden z radnych złożył uchwałę obniżającej podatki.
0: Czyli chcecie się spróbować wycofać?
1: No chcieliśmy obniżyć je, żeby podnosić je sukcesywnie o 30 na przykład procent co roku, a nie dawać taki duży skok. Powodem tego było, że przez lata rada nie podnosiła tych podatków. I rzeczywiście dziwiliśmy w końcu, ale to nie oznacza, że nagle jak brakuje pieniędzy, to trzeba 100%, bo teraz problemem są starsze, to dotyczy głównie starszych osób, które mają tak zwane siedliska, gdzie zdały ziemię na Skarb Państwa za emerytuczną rentę i mają duże podwórka, na przykład mam panią, która ma mały domek, ma stodołę starą i ma podwórko 5000 metrów. Ona za te 5000 metrów, jak ma 0,70 grosza za każdy metr, ona kosmicznie płaci ponad 3000 podatku za to, nie? To są dla niej, to jest zabójstwo, uważam, nie? Przy tych emeryturach niskich, to jest zabójstwo, jak mieszka sama. Dlatego to nie dotknęło tych ludzi bogatych, bo z reguły osoby, i to dotknęło osoby, które mają budowlane. Ktoś, kto ma działkę budowlaną rolną, to nie płaci praktycznie. Jeszcze ma szóstą klasę ziemi. No to tym bardziej nie płaci, zero podatku ma, i to niektóre osoby w Krzeszycach, już nie chcę powiedzieć kto, ma tak zrobione działkę przekształconą, że w ogóle nie płaci podatku. Ale chodzi o to, że no te osoby to dotknęło, my musimy nad tym popracować. Też jutro na sesji zadam pytanie, dlaczego to nie zostało wprowadzone w porządek obrad. Bo możemy ludziom podnosić, ale róbmy to sukcesywnie, nie róbmy tak duży skok.
0: No tak, to skokowość jest taka, że...
1: No to jest zabójstwo. Ja mówię, byłem przeciwny, mówię, najpierw zacznijmy oszczędzać od siebie, my, jako tutaj osoby zarządzające i gmina, a nie przerzucać koszty na mieszkańca.
0: Czyli jak tę sprawę będziecie chcieli rozwiązać? Na razie jest przygotowany, rozumiem, projekt uchwały wracający do podatków i obniżający, ale on jeszcze nie jest procedowany.
1: Projekt uchwały
0: nie trafił nawet na komisję.
1: Trafił na komisję, został złożony przez radnego już miesiąc wcześniej. No, pani przewodnicząca nie wprowadziła go do porządku obrad, więc będziemy się pytali dlaczego, bo uważam, że powinna go wprowadzić.
0: Ale rozumiem, że temat wróci.
1: Ja, nie, no, nie odpuścimy
0: uchwały,
1: tematu.
0: No to, nie, on musi, nie. Nie musicie nic odpuszczać, no jest projekt uchwały, no to on musi być procedowany.
1: Panie redaktorze, to zależy wszystko od pani przewodniczącej, czy podda go, bo jeżeli ona go nie wprowadzi do porządku obrad, to nic z tym nie zrobimy. Kompletnie. Kompletnie nie mamy, mamy ręce związane, a no nie mamy większości w Radzie jeszcze, więc też za bardzo nic nie możemy zrobić, więc to jest dobra wola pani przewodniczącej, bo ona szefuje. Aczkolwiek mamy jeden...
0: Ale no przecież jest też regulamin Rady, który jakby określa jasno te procedury, skoro

0: uchwała została złożona, no to ona musi być procedowana, no. Trzeba wierzyć, że tak się będzie.
1: Ja mam nadzieję, że tak będzie. Pytanie, czy kiedy, bo jeżeli to będzie zrobione z końcem roku, to jak to sens obniżenia podatków? Nie ma najmniejszego, bo będzie narracja, że słuchajcie, jest koniec roku, nie obniżajmy podatków, nie mieszajmy w budżecie, zostawmy tak jak jest, za rok się pomyśli. Z tym, że miesiące uciekają, mieszkańcy płacą co miesiąc więcej i nikt ich tych pieniędzy nie odda, tak? Chociaż ustawa jest napisana, że od 1 maja obniżenie podatków, bo wtedy składaliśmy w Bożajcie, żeby od 1 maja obniżyć tą stawkę podatku. Ja biję się w pierś, byłem przeciwny podnoszeniu podatków, ale nie wyłapałem, że to tyle. To też jest mój błąd i uczy się całe życie człowiek, ale mówię, no po to mamy wójta, zastępcę wójta, panią sekretarz, panią skarbnik, żeby oni takie coś nam mówili, tak? No, takie niedopowiadanie powoduje to całe zamieszanie i tak jak jest narracja wójta, to wy podnieśliście te podatki, tak? Bo to taka jest narracja, to radni podnieśli podatki, ale mieszkańcy nas atakują, dlatego to trzeba naprawić bez dwóch zdań.
0: I tutaj mówimy o podatkach od
1: nieruchomości.
0: Od nieruchomości i budowlanych, tak?
1: Tak, jak zabudowań, tak, tam były podniesione, tam chyba od zabudowań było na 40%, a od nieruchomości właśnie o prawie 89%. To jest dużo za duży. Przy tym, co się działo przy wzrostach koszty energii, tego wszystkiego, to jest dużo za dużo. Trzeba podnosić, ale trzeba sukcesywnie. Nie można robić takiego skoku. Jeżeli nie było podnoszone, pytanie jest, dlaczego przez tyle lat nie podnosili? Bo jedne wybory, drugie, bo był niewygodny temat, bo po co podnosić? A teraz no, nie można to przerzucać, że takim jednym dużym jakby sumptem rzucili takie podniesienie, bo to ci najbiedniejsi to dostali rykoszetem, tylko te osoby najbiedniejsze, wcale nie te zamożne.
0: Jeżeli chodzi o najważniejsze inwestycje, są one realizowane? Jak to wygląda? Czego możemy spodziewać się w gminie Krzeszyce w ciągu najbliższych miesięcy?
1: W ciągu najbliższych miesięcy podejrzewam, możemy spodziewać się otwarcia parę inwestycji z wielką pompą, przecinanie wstęg, a potem drapanie się po głowie co dalej, bo po to są. Na pewno Zakład Usług Komunalnych, nowa siedziba, budynek dla Zakładu Usług Komunalnych za kilka milionów.
0: Potrzebny.
1: Potrzebny, bo nie było. Czy z takim rozmachem zastanowiłbym się ja na przykład osobiście, bo no mamy może i świetny budynek i garaże, no ale jak nie będzie kim pracować i nie będzie pieniędzy, no to zobaczymy. Ja jestem bardzo, ja się cieszę, bo takie coś jest potrzebne, tylko czy w tak dużej formie do zastanowienia się. No ale każdy ma swoją wizję, ja na to nie mam wpływu. To jest pierwszy. Na pewno klub Malucha, który, czyli będzie też inwestycja kończona teraz. To dobre jest, że to powstanie.
0: Chociaż gminy ostrożnie inwestują w tą infrastrukturę związaną z wczesną edukacją, bo niż.
1: Znaczy my się z dużym niżem w gminie. Uważam, że o 5 lat to jest spóźniona inwestycja, że ona powinna się pojawić dużo, dużo wcześniej. Teraz jest pytanie, no będzie ten klub Malucha, ale patrząc na to, ile jest urodzeń, że w tamtym roku chyba 14, to nawet nie będzie możliwości utworzenia klasy pełnej, tylko pół klasy będzie. Bardziej, no możemy zrobić, mówię, Zakład Usług Komunalnych, budowa stadionu, klub Malucha, ale pytanie, czy my będziemy mieli czym to zapełnić, tak? Czy naprawdę, ja bardziej bym szedł, że gmina, ona musi stwarzać warunki młodym, zachęcać młode małżeństwa do osiedlania się. Bo jeżeli tego nie będzie, możemy mieć 14 żłobków wybudowanych. Będą stały puste. To jest kwestia, jeżeli jest potrzebne, to tak. Pytanie, co dalej, nie? Bo to będzie generowało koszty. Szkoły generują koszty. Coraz mniej mamy uczniów, także dlatego...
0: Nie, no pobliski Kostrzyn wycofał się z takiej inwestycji, ograniczył ją i stwierdzili, że jeżeli okaże się, że będzie potrzeba, no to będą przekształcać przedszkola w przedszkolo-żłobek, bo w tej chwili inwestowanie dużych pieniędzy w tą infrastrukturę dotyczącą najmłodszych, no jest takie... Bardzo niepewne, bo no idzie niż, wszyscy o tym wiedzą, Gorzów się zastanawia nad likwidacją kolejnych jakichś placówek, na razie zlikwidowano jeden taki oddział, a czy nie będzie potrzeba następnych, wszystko w najbliższych pewnie miesiącach się okaże. Mimo, że tak powiem, otwarcia placówek na mieszkańców okolicznych gmin, bo najpierw pierwszeństwo zawsze mieli gorzowianie, teraz możemy przyjmować także dzieci spoza gminy, okazuje się, że jest ich coraz mniej i no, jest niż po prostu, no, nie da się tego.
1: Ja powiem, no jest tak, ale wczoraj na sesji rzeczywiście padło,
0: na komisji,
1: przepraszam, padło, jeden z radnych powiedział, że czy będzie kim zapełnić, ja tak powiedział, no, powiedział, czy będzie komu wypełnić tę salę tego w klubie Malucha. Prawdopodobnie będzie, zobaczymy. No, miejmy nadzieję, tylko jak słyszę miejmy nadzieję, to mnie to zaraz osłabia takie mówienie, bo to kupę pieniędzy, dużo inwestujemy w to, ale pytanie, no, czym my chcemy młodych zachęcić, żeby w gminie Krzeżyce zostali, albo przyciągnąć? Patrz, ja będę się porównał do okolicznych, co się dzieje gmin, no to tam się wszystko rozwija, no gmina Słońsk bije nas na głowę z wszystkim, tak, z tym, co robi, być może za dużo, ale no tam bardzo dużo się dzieje, budowane są bloki niskoczynszowe, my mogliśmy z tego skorzystać, ale nawet nie podjęta została w ogóle, mogliśmy dostać dużo pieniędzy na niski blok czynszowy, w ogóle nie była ta gmina tym zainteresowana. A to jest to, buduje się, to jest podstawa, żeby przyciągnąć młode małżeństwa, czyli buduje się blok, niskoczynszowe mieszkania, bo nie każdego w dzisiejszych czasach na kredyt i to jest to, że otwiera się furtkę. Ja uważam, że jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś programu, który przyciągnie młodych, młode małżeństwa, to nawet najładniejszy klub Malucha, żłobek nie ma racji bytu, nie? Także, ale na dniach ma być otwarty, zobaczymy jak to będzie. Też trochę było zamieszania, bo był zaprojektowany, a potem okazało się, że trzeba dołożyć na parking, trzeba dołożyć na wyposażenie. Dla mnie to jest dziwne, bo jak się robi inwestycje za tyle milionów i nikt, myślę, że nikt nie wliczył w koszty wyposażenia, parkingu, dojazdu, to dla mnie takie jest. No to no może tak musiało być. No i mamy jeszcze dużą inwestycję, czyli stadion, trybuny i zadaszenie nad stadionem z szatnią, która chyba od 2-3 lat już inwestycja rusza. Mamy, mam nadzieję, że ruszy w tym roku. No wszystko jest na dobrej drodze, ktoś wygrał przetarg. Jeszcze się nic nie dzieje, ale może będzie za rok, czy pod koniec roku będziemy kolejną wstęgę, będziemy mieli piękne trybuny zadaszone. No, bo się właśnie dowiedziałem, że nie będzie robiona bieżnia ani murawa na tym, tylko same stadiony, same trybuny i zadaszenie, więc czy jest to nam potrzebne? No, uważam, że też nie. Zawsze byłem przeciwnikiem tej inwestycji w tym zakresie, jakim ona jest. Bo dla mnie robienie stadionu bez poprawy bieżni i murawy, a zrobienie samych trybun z zadaszeniem i z szatnią, to gdzie szatnia jako tak już jest, to dla mnie to jest też wyrzucanie pieniędzy w błoto. Trzeba pamiętać, że na to wszystko zostały wzięte kredyty, które zaczniemy spłacać zaraz, tak? Czyli następny jakby włodarz będzie miał na głowie do spłaty kredyty i pytanie teraz tak, no co podnieść? No podatki trzeba będzie podnieść, tak? No bo nie ma innej możliwości. Działki na strefie się nie sprzedają. Patrząc, że w budżecie mieliśmy w tamtym roku zaplanowane 1,5 miliona dochodu ze sprzedaży gruntów, znaczy ze sprzedaży majątku, a sprzedaliśmy za 700 tysięcy. W tym roku mamy zaplanowane za 2,5 miliona, a sprzedaliśmy może za, nie wiem, 200 tysięcy. To naprawdę to, jak ktoś umie liczyć i ktoś się przygląda temu, no to tak za 3 lata następca będzie miał trudny orzech do zgryzienia. To jest moje prywatne zdanie.
0: Skoro jest tak źle, to czemu jest tak dobrze, że mieszkańcy jakby akceptują te działania, wybierają? No przecież przypomnijmy, że mówimy o włodarzu, który już kolejną kadencję rządzi. Referendum bez powodzenia.
1: Ja powiem tak, z tym referendum bez powodzenia to nie zgodzę się do końca, ponieważ system referendalny w Polsce jest taki, żeby odwołać kogoś, to naprawdę trzeba zmobilizować duże partie. A w tych małych, ja powiem, że ja przypomnę, że do referendum poszło 750 osób, z czego 700 chyba 25 było za odwołaniem. Także to nie jest tak, że połowa była nie, połowa nie. Ponad 725 osób było za odwołaniem, no, ale w takich małych miejscowościach, no nie czarujmy się. Widzieliśmy ulotki, które nasz włodarz rozwoził, banery, które rozwieszał, ale to okej, to każdy ma
0: już,
1: prawo.
0: To już tak, było, tak?
1: Tak już było, no ale wszyscy się znają, tam są
0: demokracja
1: powiązania.
0: Demokracja zweryfikowała i tyle. No,
1: jakby. I bardzo dobrze było referendum, nie udało się. No nie wiem, no jest, no wybrali wójta, więc no trzeba oddać mu, no on rządzi jak rządzi. Każdy sobie oceni za 3 lata, ale nie, chyba już nie może wystartuje, bo może się zmienią przepisy, że będzie mógł czwartą kadencję wystartować, więc zobaczymy. Na razie ma zastępcę, który prężnie działa za wójta, więc zastępstwem.
0: Jesteście, że tak powiem, grupą opozycyjną, w tym sensie, że no, nie macie bezpośredniego udziału w sprawowaniu władzy. Chcieliście być współodpowiedzialni i jakby być traktowani po partnersku. To się udało?
1: Nie udało się. Ja pamiętam, jak zostałem radnym, były piękne takie słowa, dotrzemy się, będziemy współpracować. To, co zadziało się w Radzie przez ostatnie 2 lata, pokazuje, że w ogóle nie liczy się nikt z radnymi. I to ja mówię otwarcie. Przewodniczący, zresztą, który startował, jakby powiedzieć, od wójta się dostał, radny, był przewodniczącym Komisji Inwestycji i Planowania, zrezygnował z tej funkcji, bo powiedział, że przez... I to są słowa, które wybrzmiały nieraz, mówi, że w ogóle nikt z nimi nic nie ustalał. My się dowiadujemy, że jest podpisana umowa na ścieżkę, my się dowiadujemy, że jest projekt zrobiony Goku, którego nikt nie widział, my się dowiadujemy na końcu, że trzeba wziąć kredyt, bo trzeba coś zacząć inwestować, bo już są umowy podpisane. I to był taki pierwszy sygnał. Potem 2 radnych też zrezygnowało właśnie, że nie widzi współpracy w tej Radzie, dlatego uzupełniające wybory. To jest, ja powiem szczerze, panie redaktorze, gdybym teraz mógł cofnąć czas, to zrobiłbym referendum w sprawie odwołania rady, a nie wójta. Bo mamy bardzo słabą radę. Radę słabą, która cały czas próbuje gdzieś tam się dotrzeć, czy jedni drugim robią na złość, ale mamy słabą radę. Od lat, patrząc, jak ta rada wcześniej funkcjonowała, to mamy bardzo kiepską radę. No, jest
0: to jest
1: mi trochę
0: specyfika
1: wstyd.
0: Krzeszyc, czy po prostu specyfika tych mniejszych miejscowości?
1: Mi się wydaje, że mniejszych miejscowości, bo pamiętajmy, w systemie wyborczym do rady może dostać się każdy. Każdy, kto nawet ktoś, kto nie umie czytać, pisać, może być radnym. Ważne, jak głosuje. Nieważne, co ma w głowie, tylko jak głosuje i jak mu każą głosować.
0: No musi zostać wybrany jednak.
1: No musi wybrany, ale w tych małych miejscowościach, nie czarujmy się, każdy się zna. Tam każdy się zna i to jest takie trochę słabe, że nami może zarządzać każdy. Dlatego mówię, no może, ja mi się wydaje, że to nie tylko w Krzeszycach. Są gminy, gdzie tak po prostu się dzieje. Ja nieraz oglądam sesje w innych miejscowościach, to tam nawet na sesjach jest bardziej ostro niż u nas. Ale rzeczywiście, no nie liczy się nikt z nami, to tak jest. Teraz przychodzi 2 nowych radnych, może coś zmienią, może będzie inaczej. Zobaczymy, no... Mnie się wydaje, w międzyczasie jeszcze doszło do zmiany, przecież odwołaliśmy przewodniczącego rady, powołaliśmy nową przewodniczącą rady, 2 radnych zrezygnowało, teraz też wygaszony jest mandat 1 radnego, także ta rada cały czas jest taka burzliwa, ta rada, ale no też wszystko jest poza radą robione i to mi się nie podoba, bo rada na końcu się o wszystkim dowiaduje. Mamy, powiem szczerze, słabą radę.
0: Jest potrzeba w takim razie jakichś zmian związanych już w ogóle z funkcjonowaniem samorządu w Polsce?
1: To jest taki temat. Ja powiem tak. Wydaje mi się, że należy zrobić zmiany z funkcjonowaniem w samorządach. Ja bym, no te wybory pokazują, że nie zawsze do rady dostają się ci, co powinni. Ale no, zmiany, pytanie, czy dać takie coś, że nie wiem, czy ktoś musi mieć jakieś wykształcenie w tym kierunku, czy musi mieć minimum na przykład wykształcenie średnie czy wyższe. Raczej to nie przejdzie, bo ludzie, którzy mają wykształcenie wyższe, no mało kto chce być takim
0: pytanie,
1: społecznikiem.
0: Czy wykształcenie gwarantuje cokolwiek?
1: Nie zawsze, ale wydaje mi się, no są fachowcy w pewnych dziedzinach, tak, którzy się specjalizują i oni wiedzą, że od finansów co można, co nie. Powiem szczerze, ja startując na radnego, myślałem, że coś zdziałam, że będę takim, że pociągnę tych mieszkańców, tak jak w Studzionce, to się udaje, tak w tej radzie, za sobą radnych, no ale no, część radnych jest nastawiona do mnie B, bo o co pytam, to jest ten Trawiński, który o wszystko się pyta, tylko się czepia, ale gdybym nie zadał po 2 latach pytania na sesji, co się dzieje z inwestycją odnośnie stadionu, bo mieszkańcy za to zapłacili, ponieważ gmina zaciągnęła kredyt, nawet byśmy się nie dowiedzieli, że przetargi były unieważnione, są nowe rozpisane, bo my takich informacji nie dostajemy. I to jest to, że wszystko trzeba wyciągać. Moim zadaniem radnego jest pytanie. Ja pytam I to ja otwarcie pytam i będę pytał, ale jestem postrzegany jako wtedy ten B, ten niedobry, bo się dopytuję. A przecież po co się dopytywać, jak wszystko jest ok? No, nie po to jestem radnym, żeby siedzieć cicho, także będę dopytywał. Mam też dużo żal, że inni radni, którzy ode mnie się dostali, nie są tak aktywni, bo uważam, że tamtej strony nie rozliczam, bo tamta strona jakby od wójta radni, to niech ich wójt rozlicza. Ja do moich radnych rozmawiałem, że muszą być bardziej aktywni, bo szkoda czasu i miejsca, żeby siedzieć i nie być aktywnym. A czy zmiany? To już chyba nie do mnie pytanie.
0: Tak, no ja wiem, no a do kogo?
1: No tak, ja bym inaczej to robił.
0: Jesteście praktykami, jesteście gdzieś tam na tym najniższym szczeblu, rozmawiacie o tym, no więc to kto powinien widzieć i wiedzieć lepiej, co można by zmienić, w którym kierunku to pójść. My tutaj w Gorzowie też mamy w tej chwili dużą dyskusję na temat radnych związaną z miejscem zamieszkania. Jasno jest sformułowane, że powinien mieszkać, funkcjonować radny w tej gminie, w której jest radnym. No, okazuje się, że nie do końca to tak funkcjonuje, że mieszkają poza gminą radni. Za zgłoszenie do prokuratury to wszystko jest procedowane, cały czas jest w toku. Też jeden z radnych złożył w tej chwili mandat jakiś czas temu. Ja nie wiem, czy to jest konieczne, żeby mieszkać w danym miejscu, ale taki jest przepis. Więc albo zmieńmy przepisy i po prostu otwórzmy w takim razie możliwość kandydowania, albo się, no kto ma się, że tak powiem, dbać o to, żeby przepisy były respektowane, no jak nie nasi przedstawiciele, jak nie radni.
1: Ja powiem tak, u nas też wyszedł ten duży problem podczas wyborów uzupełniających, że zarzucano jednemu kandydatowi, że nie mieszka w Krzeszycach i że mieszka w Zielonej Górze i rzeczywiście tam osoby próbowały unieważnić te wybory, czy skreślić z Centralnego Rejestru Wyborców o dwóch kandydatów, którzy mieszkają i powiem szczerze, to pisma, które otrzyma, mieszkają od lat, każdy ich widzi codziennie, pracują, ale dostali na przykład z gminy, że muszą udowodnić, że mieszkają tutaj na co dzień, czyli agnotarialne zarobki, zameldowanie mieli to dostarczyć i każdy ich codziennie widzi i dla mnie to jest takie trochę chore, bo uważam, że kandydować może każdy, wybierają mieszkańcy. Oczywiście jest zapis, że musi być, prowadzić życie rodzinne w danym. Bo jeżeli ktoś, bo wie pan, ja mogę być zameldowany w Warszawie, mieszkać na co dzień tu. Co ja wiem, co się dzieje w Warszawie, co mieszkańcy potrzebują? Nie, ale będę miał pierwsze miejsce na liście, dobre nazwisko, dużo pieniędzy na plakaty się dostanę. Im nie pomogę, bo przez 5 lat ja nie muszę tam się pokazywać, a będę pobierał dietę radnego i nikt mi nic nie może zrobić. Uważam, że zmiany w systemie na zasadzie, że by można było łatwiej odwołać radnego. Jeżeli się nie sprawdzasz, nie udzielasz, to na przykład, jeżeli z mojego okręgu wyborczego ja wystartowałem, to okręg wyborczy mógłby zrobić wewnętrzne referendum, na przykład po 2 latach, nie mówię, że po roku, ale po 2 latach, że mieszkańcy pójdą i zagłosują. I nie chodzi o większość taką, że musi iść więcej niż 50% niż oddał głosy, tylko nawet jak pójdzie 10 osób na referendum
0: i 8 powie nie,
1: nie, to ja odchodzę. I to by było uczciwe, bo to by mobilizowało drugą stronę, że jest dobry, idziemy, żeby został. I wtedy referenda miałyby sens, bo ciężko jest ludzi
0: zmobilizować. Byłoby to kosztowne rozwiązanie. Pytanie, czy zaniechanie i pozwalanie funkcjonować radą w takich kształtach, jak usłyszeliśmy, czy nie jest bardziej kosztowne?
1: Można by to spróbować, ale pytanie, czy złe decyzje podejmowane przez radnych latami...
0: No właśnie, mówię, że nie jest bardziej kosztowne.
1: No nie jest bardziej kosztowne, tak wam mówi. Czy ja bym w tym kierunku raczej chyba poszedł, że jednak bym spróbował takie rozwiązanie, bo jeżeli radny...
0: Taka demokracja bezpośrednia tak naprawdę bardzo tak mocno właściwie...
1: No chyba ten czas już nadchodzi pomału, bo wszystko widzimy od góry jest sterowane i my nie mamy... Mieszkańcy jak już raz wybiorą, nie mają wpływu przez 5 lat na to, co się dzieje. Nie mają żadnego wpływu, bo referenda się nie udają w takich małych miejscowościach. Jeżeli ktoś już dostał stołek, który będzie siedział, a radny jest praktycznie nieodwoływalny, tak? Nawet jak będzie robił źle, jest nieodwoływalny. Jest kompletnie nieodwoływalny. Jeżeli ja bym podejmował decyzję przeciwko moim mieszkańcom, nikt nic nie może mi zrobić. I to jest straszne w tym wszystkim. Dostaję mandat na 5 lat praktycznie bezkarności i to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo uważam, że powinna być możliwość odwoływania radnego. Jest możliwość odwołania całej rady, bo jest referendalna, ale czy to się uda, raczej nie sądzę, ale ja patrząc na gminę Krzeszyce, tak, zrobiłbym odwołacą radę, zrobił nowe wybory, bo jeszcze mamy prawie 3 lata do nowych wyborów, a przez 3 lata można więcej stracić niż zyskać, to jest moje prywatne, patrząc na to, że mamy mniejsze urodzenia, wzrost bezrobocia o 33% w gminie Krzeszyce, więcej firm się wyrejestrowało niż nowych zarejestrowało, więc ten trend nie idzie w dobrą stronę. Może to się odwróci za rok, za dwa, ale na dzień dzisiejszy nie idzie.
0: To jeszcze praktyka dopytam, czyli rozumiem, że radny powinien prowadzić swoje gospodarstwo rodzinne i to jest dobry zapis na terenie gminy, w której jest radnym. Nie powinno się tego zmieniać.
1: Nie puszczać tego, niech
0: mieszkańcy decydują.
1: Nie, absolutnie nie, bo jak pan zobaczy, wygrywają osoby, które są na pierwszych miejscach. Ktoś, kto mieszka w Warszawie, startuje na prezydenta Krakowa, tak? No to też, a może, bo go partia wystawiła.
0: Prezydenta akurat.
1: No, tak. Ale tak radny, czy jeżeli ktoś jest radny, na stałe nikt mieszka w gminie, bo w tej gminie ma płacić podatki, w tej gminie ma robić zakupy, wspierać lokalną przedsiębiorczość, czyli iść do tego fryzjera, iść do tego sklepikarza, tam ma zostawiać te pieniądze, tam ma żyć tymi problemami, bo wie, ma jeździć po tych dziurawych drogach, to on ma jeździć i zauważać, a nie przyjeżdżać raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące na sesję, czy raz na trzy, bo może być raz na trzy miesiące, wziąć dietę, posiedzieć, pogłosować, wstrzymać się i pojechać do domu. Bardzo złe rozwiązanie.
0: Zrobić w przypadku, kiedy radny jest w Gorzowie, jest radnym Gorzowa, ale mieszka 15 km od Gorzowa, no bo chce mieszkać na wsi, bo chce mieć trochę dla siebie tej przestrzeni.
1: Ja powiem tak, nie zastanawiałem się nad tym, ale wydaje mi się, że sam meldunek w Gorzowie jest to wymóg taki, to by było złe. Dlaczego? Bo Gorzów, no ma pan okoliczne małe miejscowości, wiem, które jakby tworzą taką aglomerację, tak? No to no ktoś wybudował sobie dom, wystartował. On jako radny podejmuje dla całego Gorzowa, czyli decyzje o inwestycjach kluczowych w Gorzowie, żeby też mu się żyło, żeby dzieci miały te... Bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś mieszka w Kłodawie, to tam nie ma szkoły średniej w Kłodawie, być może jest, nie ma, tak? On podejmuje decyzje o tej, co się dzieje, gdzie jego dzieci chodzą w Gorzowie, tak?
0: Pytanie, szpital, czy nie dojdzie też do takiego momentu, w której będzie musiał podjąć decyzję, która może mieć wpływ na życie mieszkańców Kłodawy, i ono będzie niekorzystne, a będzie korzystne dla mieszkańców Gorzowa, to wtedy właściwie kogo ja reprezentuję?
1: Dobre pytanie. Powiem szczerze, nie ma chyba sprawy.
0: Nie rozwiążemy dzisiaj. Tutaj, ale na pewno warto się nad tym zastanowić i te rzeczy powinny być jasno sprecyzowane. Co to znaczy, że no, żeby była jednak czystość tych zasad, że mogę być radnym Gorzowa, Krzeszyc.
1: Ale mam
0: każdego innego miasta, jakie warunki muszę spełniać?
1: No są warunki, ale na przykład teraz patrzą, że płaci podatek, jest zameldowany, czy spełnia warunki? Spełnia, ale nie mieszka, bo nie musi być.
0: Ale nie ma nic takiego, bo w przepisach nie ma mowy o zameldowaniu. Jest mowa o tym, żeby mieszkać, żyć i prowadzić, zamieszkiwać. To nie jest to same z zameldowaniem.
1: Ciężko. To będzie ciężko, bo ja mogę dwa tygodnie być...
0: Bo przepis jest niejasny, a w związku z tym on rodzi możliwość interpretacji.
1: Ale to jest też...
0: A jak być powinno?
1: No powinno być tak, że musi mieszkać w tej miejscowości, w której, bo on wie najlepiej, co się dzieje.
0: I jednak zawsze będzie musiał reprezentować swoich sąsiadów, a nie...
1: I jeździć tymi samymi drogami, co on, i korzystać z usług tych lokalnych, zostawiać pieniądze w tej miejscowości. Ja uważam, że tak, bo jeżeli my jako społeczeństwo, czyli mieszkańcy, płacimy diety, nasze pieniądze, to chciałbym, żeby one zostały w tej miejscowości, z której one wychodzą.
0: No to przynajmniej mamy jasność, jak będzie zobaczymy, ale ponieważ czasu mamy coraz mniej, a nie jestem w stanie nie zapytać o sytuację naszej ulubionej, bo trochę byliśmy przy narodzinach samego pomysłu, ochotniczej jednostki Straży Pożarnej. Co tam się dzieje u was? Jakie plany? Co się udało zrealizować? Rozumiem, że jeszcze tą wodną jednostką nie jest.
1: Ja powiem tak, plany są duże nadal. Nie rezygnujemy z planów. Trochę nam... Jestem zawiedzony tylko gminą, która nas tak nie wspiera jak powinna. To mi troszeczkę przeszkadza. Oczywiście będziemy tą tworzyli jednostkę wodną. Napisaliśmy parę projektów. Dwa projekty takie duże nam no niestety zostały odrzucone czysto z tego, że jesteśmy za mali. Chcieliśmy przeszkolić strażaków, żeby powiększyć swoją jednostkę, ale no niestety dostaliśmy odmowę z gminy, że gmina nam nie będzie szkoliła. No i raczej teraz walczymy o rozbudowę tej remizy, o warunki zabudowy złożyłem też. No, jeżeli mamy mówić szczerze, to trochę kłody pod nogi jest mi rzucane przez gminę i to mi się nie podoba, bo poprosiłem, żeby gmina występowała o warunki zabudowy, to powiedzieli, że mam sobie sam wystąpić, sam sobie wystąpiłem, co jest niefajne. Poprosiłem pismo, abyśmy na szkolenie wysłali jednego strażaka, bo były z początkiem roku. Gmina odpisała mi, że nie ma pieniędzy przeznaczonych na szkolenie, po czym się dowiaduję, że z ościennych, czyli naszych gminnych, po 3-4 osoby zostały wysłane od nas nikt. I to jest takie trochę niesprawiedliwe, bo jeżeli wiedzą, że się reaktywujemy, poświęcamy swój czas, swoje pieniądze prywatne, a wystarczyło jedną osobę od nas wysłać, to żeby był sygnał, że nas wspierają, a wszystko jest na nie, to też na komisjach to podnosiłem, to takie jest trochę nieuczciwe. No ja rozumiem, że może przeszkadzać to, że Trawiński próbuje coś robić na wiosce i nazwisko może przeszkadzać, bo mieszkańcy nad nim mówią, że chyba za dużo przeszkadzacie, ale tak, nie rezygnujemy. Idziemy w dobrym kierunku, mamy chęć, mamy osoby, piszemy projekty. Ja uważam, że sobie
0: tak
1: poradzimy.
0: Jednostka faktycznie już jest zarejestrowana, istnieje.
1: Wszystko jest. My jesteśmy ogólnie jednostką, która w budżecie też jest ujęta jako trzecia jednostka OSP. To, że nie jesteśmy krajowym systemie ratownictwa, a rozmawiałem z panią dyrektorą w Zielonej Górze Ochotniczej Straży Pożarnej, powiedziała, nie musicie być. Nie wszystkie jednostki muszą być. My chcemy się...
0: Ale chcielibyście być?
1: My nie, na dzień dzisiejszy nie chcemy.
0: Nie jesteście
1: nie
0: w stanie.
1: Nie jesteśmy w stanie, bo tak jak gmina mi odpisała, że nie mamy żadnego sprzętu, nie mamy nic, więc dopiero jak się zaopatrzymy w sprzęt, przeszkolimy ludzi. Chcieliśmy szkolić, no ale no, nie ma jakiejś takiej chęci współpracy. Zobaczymy, jak będzie za rok.
0: To w tej chwili ilu macie przeszkolonych strażaków?
1: Mamy 8.
0: 8, potrzeba 11.
1: No 12 powinniśmy mieć taki zastęp, ale my sobie poradzimy. Naprawdę poradzimy, bo jest dużo młodych osób.
0: To te szkolenia, na które miał ktoś iść, to właśnie, żeby był ten kolejny, 9, 10.
1: Tak jest, bo o to chodziło, ale bo, panie redaktorze, problem jest tego, że ja nawet prywatnie bym zapłacił za te szkolenie i wysłał te osoby, ale my nie możemy, tylko gmina może wysłać. Także gmina nie wyraziła zgody i tyle. No trudno, no, ma wójt do tego prawo, nie wyraził zgody, ma do tego prawo.
0: Będziecie w przyszłym roku starali się o kolejne?
1: Tak, o kolejne będziemy. Mam nadzieję, że tym razem trzeba równo traktować. Jeżeli są 3 jednostki, to trzeba wspierać 3, a nie 2, tak? Ja nie mówię, że tamte robią więcej. My rzeczywiście latami zapomnieni byliśmy, ale chcemy to robić. Powiem szczerze, że jest dużo, dużo osób młodych i ta wodna, niektórzy mówią, że to nie ma sensu. Ja mówię, dlaczego nie ma sensu? Dlaczego nie ma sensu? Nikt mi nie może uargumentować. No jest sens, jest właśnie sens, bo my jako wspierająca te duże, ale te wodne też, bo coraz więcej osób jest nad wodą, to co mówię, to wszystko teraz przenosi się nad wodę, tak? Także taka jednostka jak najbardziej.
0: Nieco dalej od Gorzowa, ale jednak się dzieje i jest to dla nas też bardzo ważne.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do Studzionki nad Wartą.
0: Do usłyszenia.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilawska, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ta sprawa zaważyła?
1: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
1: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
0: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł, przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili kontrolę poselską w placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. W poniedziałek taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
3: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
4: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
3: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
0: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Zarzuty oszustwa usłyszeli dwaj mężczyźni, których zatrzymali policjanci z warszawskiego Bemowa. 35-letni Białorusin i 21-letni Ukrainiec, podszywając się pod inne osoby, wyłudzali kod bliku, umożliwiając przejęcie gotówki. Wpadli, gdy próbowali wpłacać pieniądze w bankomacie. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga naszej natychmiastowej reakcji. Jak informuje policja, by ratować życie człowieka lub zwierzęcia, możemy wybić szybę w aucie. Działanie takie może być uznane za uzasadnione, tłumaczy Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
5: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności. Wybijając szybę, należy również pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz wybierać szybę, która znajduje się najdalej od miejsca, w którym siedzi osoba potrzebująca pomocy.
0: Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła do 50 stopni. Film ku przestrodze i apel mazurskich ratowników. Zabawa motorówką na jeziorze Niegoci no mało nie zakończyła się tragedią. O szczegółach Anita Zalewska.
6: Ratownicy MOPR-u udostępnili ku przestrodze filmy, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegoci sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
7: Wypada pani z łódki na skutek nieodpowiedzialnego manewru. Obok widzimy, że kręcą się skutery. Kolejna rzecz. Sternik zamiast odpłynąć, od razu manetka wstecz i cofa. Z tyłu ma silnik. Tam się kręci śruba, duży silnik.
6: Mówi Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejny rażący błąd, na który wskazuje ratownik, to brak środków ratunkowych w zasięgu ręki. Tym razem na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale było o krok od tragedii.
0: A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
8: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, tam ci oddają, ci buczą, tam ci buczą. Po co nam to było?
9: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
8: I trzeba było skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
9: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, po pierwsze myślę, że to, że pan Kuczma, który o ileś nie mylę zlecił zabicie dziennikarza, oddał order, nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło. To pierwsza sprawa.
8: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda? No to... Przypomnę.
9: Tak. No to zdecydował się oddać, to dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełenskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić, ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigantyczny błąd i taką zupełnie niepotrzebną skazę w stosunkach polsko-ukraińskich. No to skoro oni nie byli tym zainteresowani, to znaczy, że to bardzo dobrze, że Wołodymyr Zełenski takie konsekwencje poniósł, bo chciałbym tylko zauważyć, że jedyną osobą, która poniosła de facto konsekwencje, jest Wołodymyr Zełenski. Wciąż są żołnierze ukraińscy, którzy ćwiczą na polskich poligonach, wciąż przez Jasionkę idą tony transportów wojskowych i wciąż ponad 1 milion obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełenski nie potrafił cofać, to ponosi konsekwencje.
8: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był między innymi pani wiceprezydent Warszawy.
9: Myśli pan... zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
8: No być czyimś kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast...
9: Proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet pomaga.
8: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
9: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę i wracają.
8: No to, tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być zdemokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać, coś zarobić.
9: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
8: Może wstarczy mu jakieś tam małe popiersie, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dzień.
9: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
0: A dalsza część rozmowy Jana Wróbla do przesłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pokazali, że są kreatywni i potrafią zespołowo pracować. Podczas finałów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Odyseja Umysłu w Stanach Zjednoczonych uczniowie Łódzkiej Szkoły Podstawowej z Czerwonej udowodnili, że nieszablonowo rozwiązują zadania i radzą sobie z różnymi twórczymi wyzwaniami.
10: Czym zaskoczyliście jurorów?
11: Mieliśmy takie pomysły, których chyba nikt nie wymyślił. Mieliśmy na przykład takie tornado, co się kręci i że zamykało się w takiej kostce. Zaskoczyliśmy też naszymi wszystkimi strojami.
10: Jak było?
12: Tam jest taki klimat i jest taka energia pozytywna, wszyscy się dogadują, możemy rozmawiać z osobami, z którymi normalnie byśmy nie mieli szans się spotkać. Możemy zintegrować się też z innymi drużynami i jest cudowna atmosfera. I jest tam w tle ta rywalizacja, ale to nie ma znaczenia, bo wszyscy się świetnie bawią. Cały ten konkurs, robienie tych problemów czy spontanów jest cudownym uczuciem dla każdej drużyny.
0: Z kreatywnymi uczniami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Prawie 3/4 Polaków planuje jechać na wakacje, a ponad połowa badanych decyduje się na wypoczynek w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. A o szczegółach Krzysztof Płowecki.
13: W tym roku co najmniej raz latem chce wyjechać 74% badanych Polaków, a kolejne 5% planuje jednodniowe wycieczki. Urlopu nie przewiduje 12% osób, a 9% jeszcze nie zdecydowało. Niezmiennie utrzymuje się trend krótkich pobytów, mówi mi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji agencji turystycznej.
14: Pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia. Natomiast no, takim królem tych wyjazdów, kierunków jest morze, co jest zrozumiałe z racji na klimat, ale drugie miejsce to góry. Pewnie zwolennicy wycieczek pieszych chętnie wyjeżdżają właśnie w góry.
13: Według badania koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł.
0: Pytani o cel swoich podróży, uczestnicy badania najczęściej wymieniali wypoczynek i relaks, to 58%, oraz zwiedzanie atrakcji, 22%. Aktywny wyjazd połączony ze sportem planuje 8% osób, a kolejne 7% odwiedzi krewnych i znajomych. 23 czerwca obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. To też Dzień Ojca. Z tej okazji Szpital Wojewódzki w Sosnowcu przygotował specjalny spot z udziałem Roberta Korulczyka z Kabaretu Młodych Panów, zachęcający do wykonywania badań PSA.
15: Panowie, wchodzimy gdzie? Do punktu pobrań.
16: PSA to jest taki marker, który zmienił oblicze współczesnej diagnostyki urologicznej. Proste badanie wykonywane z próbki krwi pobranej od pacjenta, które wespół z badaniem per rektum pozwala na wczesne wykrycie raka gruczołu krękowego.
17: Nie boli pana?
15: Nie, nie boli. Badajcie się. Słyszycie? PSA. Sprawa jest prosta, jak prostata.
0: Rak prostaty diagnozowany jest co roku u 18 tysięcy pacjentów w Polsce. 5,5 tysiąca mężczyzn z tego powodu umiera. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński ex aequo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. A radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
18: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić Uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
0: A rektor UW Alojzy Nowak zaznacza, zmieścimy się razem na szczycie rankingu. W czołowej piątce znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.
19: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
20: Będzie o sprzęcie ratującym życie, czy o fałszywych dowodach. Na początek jednak prezydent Wójcicki o dwóch bardzo ważnych sprawach dla miasta związanych z finansami. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
21: Brak dotacji na stadion piłkarski, korty tenisowe, sauny na Słowiance. Prezydent Gorzowa przyznaje, że ostatnia wizyta w Ministerstwie Sportu nie była udana. Resort przyznał Gorzowowi jedynie dotację na budowę zaplecza socjalnego dla stadionu lekkoatletycznego. Ale w tym przypadku to miasto zrezygnuje z przyjęcia pieniędzy, mówi prezydent Jacek Wójcicki.
22: Kilka projektów mamy, które w ministerstwie leżą. Niestety spotkanie, które byłem z panem ministrem Rutnickim i panią poseł Siemińską, było fatalne, dlatego że pan minister zapowiedział, że na budowę zaplecza do stadionu lekkoatletycznego dostaniemy tylko 2,5 miliona, a projekt jest na 15 milionów, więc pewnie z tego nie skorzystamy. Zaproponowałem, że jeżeli te pieniądze no, dla nas są niewystarczające i nie możemy z tak małą kwotą ruszać, to proponuję, żeby w ramach tego samego programu przesunąć pieniądze na sauny i całą strefę odnowy biologicznej, którą mamy dla zawodników górzowskich klubów, między innymi również dla mieszkańców, ale przede wszystkim projekt jest tak napisany, że jest to, no bo de facto tak jest, że te sauny służą odnowie biologicznej zawodników górzowskich klubów. No to tu też usłyszałem odmowę, nie można tych pieniędzy przesunąć.
23: Chodzi o Słowiankę, tak?
22: Tak, chodzi o Słowiankę. Trzeci projekt to jest projekt kortów tenisowych, o które zabiega pan senator Komarnicki. Przypomnę, że miasto Gorzów przygotowało teren i chcemy przekazać działkę pod budowę, również wkład własny w wysokości 50%. Senator Komarnicki z prezesem Polskiego Związku Tenisa w zeszłym roku zapowiedzieli, że będzie 50% dofinansowania właśnie z Ministerstwa Sportu w ramach konkursu. Polski Związek Tenisa potwierdzał, że jest to ważna inwestycja, no i też niestety na to pieniędzy nie będzie. Konkurs od grudnia jest nierozstrzygnięty, więc jest tam bardzo duży, nie wiem, bezwład w ministerstwie. No, kolejnym projektem, który próbowaliśmy, do którego próbowaliśmy ministra przekonać, to projekt na rozbudowę stadionu piłkarskiego. Przecież niedawno słyszeliśmy o tym, że miasto Chełm dostało 30 milionów dofinansowania do budowy stadionu. No i tu pan minister był konsekwentnie powiedział nie. Więc niestety spotkanie było jednym wielkim nie. Trudno, nie mamy wsparcia, dzisiaj musimy radzić sobie sami, dlatego jeszcze raz powiem, rozbudowę stadionu robimy sami z własnych gorzowskich środków.
1: A co z zapleczem do stadionu lekkoatletycznego? No bo to jest to, czego brakuje. No, stadion jest właśnie nowy, Mistrzostwa Polski się na nim odbyły. No, wiadomo, że tam były trochę jakieś kontenery czy coś tam było postawione, no ale...
22: W takim wymiarze nie ma szansy, no bo jeżeli mamy 2,5 miliona dofinansowania do 15 milionów projektu, a przypomnę, że akurat chodziło o to, że pomiędzy kamienicami musimy wybudować kamienice o równych proporcjach.
1: Tak zwaną plombę.
22: Plombę, dokładnie. On, więc nie może być jednokondygnacyjny budynek, więc to zaplecze miało być naprawdę bardzo porządne. Stąd kwota 15 milionów złotych. Skoro tego dofinansowania nie będzie, to będziemy starali się zbudować obiekt mniejszym, taki, który w minimalnym zakresie spełni wymogi. No chyba, że coś się jeszcze zmieni. Pamiętajmy, że przed nami w przyszłym roku wybory parlamentarne i może, a może, może jeszcze przed wyborami padną jakieś obietnice i pieniądze będą.
21: Z własnych pieniędzy zmodernizowany będzie także stadion piłkarski. Szacowany koszt to ponad 30 milionów złotych. Stal Gorzów potrzebuje 2,5 miliona złotych. Pieniądze chciano zabrać Filharmonii, Bibliotece i innym gorzowskim klubom sportowym. Szukano także ich w remontach dróg i chodników. Tak wynika z pisma, które krąży po internecie. Nie wiadomo, czy to oryginalny projekt uchwały, czy fałszywka. Dyskutowali o tym radni w kuluarach na sesji Rady Miasta, bo ostatecznie taki projekt nie trafił na obrady. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, potwierdza, że rozmawiał z przedstawicielami gorzowskiego klubu żużlowego o dodatkowej dotacji. O finansowaniu klubu kosztem instytucji kultury nie słyszał.
22: Się na bieżąco spotykamy, bo przecież staramy się w miarę możliwości monitorować sytuację. Oczywiście, że Stal takie potrzeby ma. Natomiast nie było żadnej inicjatywy ze strony radnych, żeby dokonać zmiany w budżecie. Więc myślę, że nie ma dzisiaj też w tej chwili wolnych środków na to, żeby przesuwać akurat na Stal Gorzów. Są również inne potrzeby. No i ze strony miasta takich pieniędzy na pewno nie będzie, ale rynek jest też poważny i myślę, że sponsorzy, prezesi, którzy mają ogromne doświadczenie, mają ogromne kontakty, te środki znajdą. Klub nie będzie w jakiś sposób zagrożony.
1: A to prawda, że był pomysł, żeby na przykład zdjąć 500 000 dotacji z Filharmonii i innych instytucji kultury?
22: Jakie pomysły radnym przyświecały, nie mam pojęcia. To ze strony prezydenta miasta nie było żadnej inicjatywy.
1: Mówi pan, że klub nie upadnie, ale w jakiej jest sytuacji? No bo czy te 2,5 miliona to jest... musi być, bo inaczej nie wiem, nie będzie można zapłacić zawodnikom za kolejny mecz, czy to jest 2,5 miliona, bo żeby na koniec budżet spiąć?
22: Wydaje mi się, że panowie prezesi poradzą sobie z tym i znajdą dodatkowe środki, które spowodują, że sezon zamknie się w okolicach zera, także są na to. To są przede wszystkim poważni przedsiębiorcy, którzy mają też i swoje kontakty i klub bardzo dobrze dzisiaj jedzie, zaskakująco, więc również jest więcej kibiców, lepsza sprzedaż biletów. Pewnie, że każde pieniądze by się klubowi przydały, ale nie było takiej inicjatywy ze strony radnych, więc w budżecie takich pieniędzy na klub nie ma przeznaczonych.
1: Jeżeli nie 2,5 miliona, nie wiem, czy jakaś inna dotacja w ogóle jest brana pod uwagę?
22: Nie ma w tej chwili takiej rozmowy.
21: Prezydent Wójcicki dodaje, że magistrat nie planuje obecnie przekazywać żadnych pieniędzy Stali Gorzów.
20: Dziury na Piłsudskiego mają zniknąć. Są pieniądze, więc urzędnicy szukają firmy, która wyremontuje prawie kilometr zniszczonej drogi. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ulicą Czeleściową do Ronda Górczyńskiego. Naprawiony zostanie także chodnik i zatoczki autobusowe. Wykonawcę remontu powinniśmy poznać w lipcu, a po 3 miesiącach droga powinna zostać naprawiona.
2: Uwaga na kolejne próby oszustwa. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie nadpłaconego podatku PIT. W przesłanych wiadomościach oszuści informują, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych rachunku bankowego w ciągu 48 godzin. KAS nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego, ani o podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty. W przypadku, gdy otrzymana wiadomość budzi jakiekolwiek wątpliwości, warto zalogować się do e-Urzędu Skarbowego.
21: Fałszywy dowód w telefonie. Trzeci Olo w Gorzowie ostrzega rodziców i sprzedawców przed nowym zagrożeniem. Młodzież wykonała plakat informacyjno-ostrzegawczy, a magistrat rozsyła go dalej. W aplikacji za pomocą dosłownie kilku kliknięć można wygenerować grafikę przypominającą dowód osobisty, zmieniając datę urodzenia. Niepełnoletni wykorzystują go do zakupu alkoholu, papierosów czy dopalaczy. Z uznaniem przyjęliśmy inicjatywę Trzeciego Elo, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.
3: W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się sygnały o wykorzystywaniu przez osoby niepełnoletnie aplikacji pozwalających tworzyć fałszywe dokumenty tożsamości. To nie jest niewinna zabawa ani internetowy żart. Takie działanie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji prawnych, a jednocześnie ułatwiać dostęp do alkoholu, papierosów, e-papierosów czy innych używek. Dlatego z uznaniem przyjęliśmy inicjatywę Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie, które przygotowało plakat informacyjny skierowany do rodziców i nauczycieli. To przykład nowoczesnej profilaktyki odpowiadającej na zagrożenia, z którymi młodzi ludzie spotykają się dziś w internecie. Jako miasto chcemy tę akcję wesprzeć i przekazać materiał do szkół, bo najważniejsza jest świadomość i rozmowa. Żadna aplikacja nie zwalnia z odpowiedzialności za własne działania. Warto rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci, o konsekwencjach prawnych i o tym, że kilka kliknięć w telefonie może prowadzić do problemów.
21: Młodzi radzą, by rodzice sprawdzali telefon dzieciom, jakie mają aplikacje i rozmawiali o zagrożeniach. Problem z roku na rok jest większy. Za posługiwanie się fałszywym dokumentem tożsamości grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Decyzja zapadnie za około 10 dni. Ekspertyza spalonej hali przy ulicy Targowej w Gorzowie trafiła w ręce powiatowego inspektora budowlanego. Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o rozbiórce lub odbudowaniu obiektu. Zgodnie z przepisami inspektor musi poinformować właściciela obiektu o terminie wydania decyzji na tydzień przed wystawieniem dokumentu. Całość ma zająć około 10 dni. Ekspertyzę wykonał doświadczony biegły sądowy. Zewnętrzny punkt widzenia jest potrzebny, mówi inspektor Katarzyna Piechocka.
4: Została przez zarządcę budynku dostarczona do organu nadzoru budowlanego ekspertyza techniczna dotycząca hali numer 3. Po czynnościach kancelaryjnych podejmę decyzję co do dalszych losów hali i na podstawie przedłożonych dokumentów zostanie podjęta decyzja, czy budynek w całości będzie rozebrany, czy ewentualnie zostanie wydana decyzja na naprawę. Potrzebna jest wnikliwa analiza rzeczoznawcy budowlanego, który sporządził ekspertyzę, zapoznanie się z jego stanowiskiem i na tej podstawie będzie podjęta decyzja. Na ten moment jest jeszcze za wcześnie, żeby jednoznacznie wskazać, w którą stronę pójdzie opieka nad tym obiektem. Przepis prawa zobowiązuje nas przed wydaniem decyzji na zawiadomienie stronę z artykułu 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego na 7 dni przed wydaniem decyzji, więc na pewno wydamy zawiadomienie, że postępowanie zmierza do wydania decyzji rozstrzygającej i po tym czasie będzie decyzja. Także myślę, że to będzie z 10 dni.
2: Świeżo po pożarze musiała zostać przeprowadzona akcja ratunkowa hali. Frontowa ściana została zabezpieczona podporami, które uratowały ją przed przewróceniem się na pobliskie źródła zasilania.
21: Pomogą uratować życie. 17 lubuskich gmin dostało nowoczesne defibrylatory od wojewody lubuskiego. AED jest łatwe w obsłudze i ogólnie dostępne. Jakie były kryteria przyznawania sprzętu, mówi Maciej Siwicki, wicewojewoda lubuski.
17: Kluczem wyłonienia tych, którzy mają ten sprzęt pozyskać, była komisja, był zespół do spraw przekazywania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED. Ten zespół spotykał się 2 razy. Pierwsze spotkanie miało miejsce w marcu tego roku, drugie w czerwcu. Na początku pracy tego zespołu zostały wysłane do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w naszym województwie zapytania o aktualny stan posiadania AED, ponieważ wiemy, że ten sprzęt już funkcjonuje na terenie naszego województwa, ale też są białe plamy, które należało uzupełnić i te Białe plamy nasz zespół uzupełni poprzez podjęcie stosownych decyzji. Ten sprzęt zostanie przekazany do 17 jednostek samorządu terytorialnego. 15 jednostek otrzyma po jednej sztuce. Z kolei dwie jednostki, to jest Przewóz i Dąbie, po dwie sztuki. Jeden sprzęt AED zostanie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Środki pozyskane to są środki państwowe. Kwota ponad 130, niecałe 135 tysięcy złotych na ten cały zestaw skali tych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. To jest wysokiej jakości sprzęt zewnętrzny, który ratuje życie mieszkańcom. Takim też kluczem, który przyznawał ten sprzęt, była lokalizacja. Często miejscowości, które nie posiadały dalej jednostki, które były najdalej położone od zespołów ratownictwa medycznego oraz jednostki turystyczne. Przypomnę, ten sprzęt ratuje życie zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Nie, takie urządzenie już posiadamy, ale też myślimy nad jego kolejną lokalizacją, bo musimy pamiętać, że do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego mamy bardzo dużą liczbę osób z zewnątrz, które przychodzą załatwiać różnego rodzaju sprawy w Urzędzie Patentów i stąd chcemy też wyjść naprzeciw różnego rodzaju zdarzeniom. Przypomnę, wysoka jakość sprzętu gwarantuje to, że każda osoba przypadkowa, która będzie świadkiem zdarzenia omdlenia czy innego zdarzenia osoby, która będzie potrzebowała tego wsparcia, będzie mogła ten sprzęt intuicyjnie obsłużyć.
21: W Skwierzynie pojawią się dwa nowe urządzenia. Aktualnie na terenie gminy jest ich 7, a w przyszłym roku ma być ich 14. Dwukrotnie ratowały życie. Gdzie się znajdują, mówi burmistrz Wojciech Kowalewski.
5: Od kilku lat na terenie naszej gminy wyposażamy różne obiekty tego typu urządzenia. Na ten moment mamy 7 takich urządzeń na terenie gminy. W tym roku kolejne 7, tak więc będziemy mieli 14. Dodatkowo oczywiście każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej posiada też takie urządzenie. No, wszyscy wiemy, że jest to urządzenie, które ratuje życie i też jest to urządzenie, którego się nie wolno bać, bo ja też mam takie powiedzenie, a też jestem na co

0: zmniejszać te odległości od zespołu ratownictwa medycznego. Tak, były już użytkowane. Też jest świadomość społeczeństwa coraz większa i umiejętności są coraz większe. To nie jest trudne naprawdę, zresztą w dobie dostępu do informacji, do internetu, tych filmików instruktażowych jest mnóstwo. Tak uratowały już życie tego typu urządzenia na terenie gminy Skierzyna. Jeden jest przy urzędzie gminy, drugi jest na terenie, czy na budynku Naleśnictwa Skierzyna. Mamy również w sołectwach, w sołectwie Wiejce, w sołectwie Krobielewko, w sołectwie Gościnowo, no i w kilku jeszcze innych lokalizacjach też.
1: Jeden defibrylator został w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, to już drugi na terenie obiektu. Wartość sprzętu to prawie 135 tysięcy złotych.
2: Świetny początek weekendu, fatalne wieści na koniec. Ze składu Stali Gorzów na jakiś czas wypadł Jack Holder, który za złamaniem zakończył Grand Prix we Wrocławiu. Poobijany obojczyk ma także Adam Bednarz. Zaczęło się jednak od piątkowego zwycięstwa z liderem PGE Ekstraligi GKM-em Grudziądz, aż 54-36. Liderem żółto-niebieskich był Anders Thompson, który w 5 startach zdobył 14 punktów. Mówią po meczu Oskar Paluch, młodzieżowiec, i Piotr Paluch, szkoleniowiec drużyny.
3: Szkoda, że miałem defekt w pierwszym biegu, bo jechałem tym motocyklem na próbie toru. Czułem, że jest szybki. W sumie ten pierwszy start wygrałem, lecz już od początku gdzieś czułem, że łańcuch przeskakuje i wiedziałem, że może być defekt, ale potem wróciłem, dowiozłem cenne punkty na wagę zwycięstwa, więc to był dobry mecz.
4: W biegu numer 9 Michael Jebsenisen wraz z Maxem Frickiem bardzo mocno pogubili się na wyjściu z pierwszego łuku. Co wykorzystałeś? Powiedz proszę, jak to wszystko wyglądało z twojej perspektywy?
3: Przegrałem start, czułem, że mam prędkość z wyjścia z łuku i widziałem po prostu lukę i w nią wjechałem i tyle. Nie, kompletnie tak nie jest. Ja to w ogóle nie ma reguły. Zawsze każdy jest nastawiony do meczu bojowo, czy przyjeżdża drużyna ostatnia, czy pierwsza z tabeli, każdy chce po prostu wygrać bieg i pojechać dobry mecz, więc to kompletnie nie ma na to. Byłby jeszcze lepszy ten wynik, gdyby nie ten defekt w pierwszym biegu, bo i bym się nie pogubił też w drugim moim biegu, więc no były to naprawdę wymagające zawody, ale koniec końców wygraliśmy drużynowo, więc to się liczy najbardziej.
5: Były takie statystyki, zapoznałem się z tymi statystykami i nie dopuściliśmy do tego, żeby się zmieniły. Nie był to łatwy mecz, ponieważ też plandeka była przykryta, ale nasi zawodnicy dostosowali się do warunków torowych, do startu i pokazali fajny mecz, fajny żużel i fajne biegi przeplatane zwycięstwami i również porażkami, ale suma summarum odjechaliśmy rywalowi dosyć mocno. To prawda, zresztą sami seniorzy nie wygrają meczu. I ja mówiłem wcześniej, że zawodnicy ci młodzi, którzy kiedyś jeździli U24, czy nawet młodzieżowcy teraz, jeżeli oni dokładają dużo punktów, to mamy łatwiejsze mecze. Oczywiście walka jest trudna, ale mamy przede wszystkim zwycięstwo. Deszcz mnie zaskoczył, bo opady nie były takie przewidywane duże, jak były. No i też młody Paluch też fajnie się dzisiaj podniósł po tym pierwszym biegu, gdzie miał defekt i później niezbyt, i pokazał w tych kolejnych biegach, że potrafi wygrywać z najlepszymi zawodnikami świata. Myślę, że to dla niego będzie dobry bodziec na następne spotkanie.
2: Stale Zaczeka Holdera będzie mogła w najbliższych spotkaniach zastosować zastępstwa zawodnika.
6: Fantastycznie radzą sobie młodzi starowcy na 500-kach. Zajęli całe podium podczas wczorajszego turnieju na Jancarzu. Wygrał Forstner przed Bełtowskim i Głębockim.
1: Młode gorzowskie koszykarki najlepsze w ogólnopolskim finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce 3x3. Reprezentacja szkoły podstawowej numer 13, tworzona przez zawodniczki ENA AZS AJP Gorzów, sięgnęła po tytuł Mistrzyń Polski. W Wysokim Mazowieckim drużyna wystąpiła w składzie Maja Kos, Maja Michniewicz, Maja Bochenek oraz Michalina Stachowiak. Przez cały turniej gorzowianki prezentowały wysoką formę i determinację. Srebrne medale wywalczyła drużyna ze Stalowej Woli, którą Gorzów pokonał 12-5, a brąz przypadł Łomży, która poległa 7-6.
2: Głazunow z kolejnym sukcesem. Gorzowski kajakarz w trakcie ostatniego dnia Mistrzostw Polski w sprincie kajakowym wygrał rywalizację na 5000 metrów. Pokonał Kirylo Kraśnickiego z Admiry Gorzów Wielkopolski. W mistrzostwach brały udział dwa gorzowskie kluby. AZS AWF reprezentowany przez Wiktora Głazunowa zdobył przez cały czas trwania zawodów 5 złotych krążków, jedno srebro i jeden brąz. W klasyfikacji medalowej akademicy skończyli na drugiej lokacie. Czwarte miejsce zajęła Admira. Kajakarze zdobyli 4 złote medale i 3 srebrne. Medalowo rywalizację wygrał Zawisza Bydgoszcz.
7: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Дискуссия.

0: Bartą w radiu Vox FM Chorzów.
1: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa dzisiaj na sportowo, na życiowo też będzie chwilę, ale tutaj nie chcę za wiele zdradzać przed naszym gościem. Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa. Tak pana przedstawię. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No bo myślę, że to chyba nie jest żadna tajemnica. To pytanie na trochę później sobie planowałem, ale jak tak teraz po tym wstępie sobie myślę, to muszę od niego zacząć. 85 rok i wygrana w wyścigu pokoju, czy żółta koszulka w Tour de France jako do tej pory jedyny Polak? Które wspomnienie jest ważniejsze dla pana? Które wydarzenie, jakby jedno miał pan wybrać, jest dla pana ważniejsze?
2: No trudno, takie pytania zapadały już wielokrotnie, no trudno coś przedstawiać przed czymś, co jest ważniejsze. No wyścig pokoju, niezwykle ważna impreza, którą wygrałem i która otworzyła mi drogę do dalszej kariery zawodowej. No koszulka mistrza świata później, w tym samym roku, potem koszulka lidera Tour de France, no też bardzo ważna, mimo że byłem tylko dwa dni liderem, ale do dzisiaj jest to pamiętane jako jedyny Polak i minęło już wiele, wiele lat do tamtego czasu, a wciąż przy okazji Tour de France dziennikarze dzwonią, pytają, jest ten temat gdzieś tam wciąż na fali, więc no też to niezwykle ważne wydarzenie w moim życiu sportowym.
1: Mhm. No właśnie, jak długo jeszcze będą dzwonić? Pytam o to, czy widzi pan teraz potencjał w polskim kolarstwie na to, żeby ktoś pana sukces jakby ponowił, może można powiedzieć. Było po drodze kilka dużych nazwisk, kilku zawodników, którzy naprawdę nieźle się prezentowali, ale nikt tego sukcesu nie poprawił.
2: Najbliżej był kiedyś przed laty Michał Kwiatkowski, który był wiceliderem. Zabrakło mu na którymś etapie jedna sekunda do tego, żeby założyć koszulkę lidera. Niestety nie udało to się. No potem jakoś już nie było takich bliższych okazji dla polskich zawodników. W tej chwili no, jest grupa jakaś tam zawodników, którzy gdzieś tam się rozwijają, ścigają, natomiast Rafał Majka przestał się ścigać, Michał Kwiatkowski już też najlepsze lata ma za sobą, wciąż jeździ, teraz leczy kontuzję, wrócił z powrotem do ścigania i myślę, że jeszcze trochę musimy poczekać, chociaż nigdy nic nie wiadomo, kolarstwo jest takim sportem, którego trudno przewidzieć scenariusze, co się wydarzy, więc może być różnie, no jakkolwiek trzymam kciuki, bo wciąż, jak jeżeli kolejny Polak przywieje tę koszulkę, no to wciąż będzie powrót do mojego nazwiska, że pierwszym był ten i ten.
1: No to troszkę jak z naszymi astronautami, tylko że astronautów już mieliśmy dwóch, a Polaka ze złotą koszulką tylko jednego, więc tak. Zobaczymy, może ten drugi się oby jak najszybciej przytrafił.
2: Jakby
1: Trzymamy kciuki, czasami talenty wyskakują jak ten zając królik z kapelusza, więc kto wie, może w najbliższych latach. Wracamy na podwórko troszeczkę bardziej lokalne, chociaż do pana wspominek jeszcze też wrócimy, ale Gorzów, tu jesteśmy, znowu tu de Poloń, można powiedzieć, że tuż obok pana ogródka przejedzie. Jakie to jest uczucie, że tak wielka impreza wraca tutaj na nasze lokalne terytorium?
2: No po wielu latach Tour de Poloń wraca w ogóle na te tereny północnej i zachodniej Polski. Przez wiele lat tutaj nie było turu. Ja miałem tą przyjemność, przez 14 lat pracowałem przy organizacji Tour de Poloń. Jest to no, największa impreza tego typu na pewno w Polsce i jedna z największych w ogóle w Europie i na świecie. Tour de Poloń jest w gronie 20 kilku wyścigów w cyklu World Tour, na którym mają obowiązek startu drużyny Pro Tour. Tych drużyn kiedyś było 20, w tej chwili jest bodajże 18. Są tam zgromadzeni najlepsi zawodnicy na świecie. Być może na Tour de Poloń nie przyjedzie Pogacar ani Vingegaard, natomiast no, przyjedzie wielu znakomitych zawodników, wielu znakomitych sprinterów i to ściganie na najwyższym światowym poziomie będzie można zobaczyć no, na żywo. Bo tutaj wprawdzie w Gorzowie mamy start, więc ten start będzie na pewno wyjazd z miasta honorowy, więc kolarze pojadą powoli gdzieś tam za samochodami prowadzącymi, jakkolwiek podczas tej ceremonii startu, która ma być bodajże przy Słowiance, prawda? No można podejść, można gdzieś tam wziąć autograf, można porozmawiać z zawodnikami, bo na starcie jest taki spokój na metę, jeżeli kolarze wjeżdżają, no to wiadomo, są emocje sportowe, na mecie zostają ci, którzy gdzieś tam są nagradzani, którzy idą do kontroli antydopingowej i którzy muszą na tej mecie zostać chwilę dłużej, natomiast pozostali zawodnicy zmęczeni wsiadają do autokarów i w zasadzie trudno gdzieś tam z nimi nawiązać jakiś kontakt, relacje. Na starcie jest większy spokój, więc też start ma swoje plusy duże.
1: Czyli tak podsumowując tę wypowiedź, można powiedzieć, że kibice i dziennikarze, od razu dodam, będą mieli lepiej w Gorzowie niż w Zielonej Górze, gdzie jest ten finałowy etap.
2: No w Zielonej Górze będą na pewno mieli tylko tych zwycięzców i liderów klasyfikacji, natomiast tutaj będzie większy spokój, będzie ta ceremonia startu, która trwa tam powiedzmy godzinę z haczykiem. Będzie też na pewno transmisja jakaś na żywo z tego startu, bo zawsze była. Więc taki większy spokój, większa możliwość kontaktu z tymi zawodnikami, organizatorami i wszystkimi, którzy są gdzieś tam zgromadzeni wokół wyścigu.
1: Jak pan ocenia trudność tego odcinka lubuskiego? No bo to jest nie tylko Gorzów i Zielona Góra, tam bodajże Skwierzyna po drodze. Zabije mnie pan, ale nie pamiętam pozostałych miejscowości, ale tam kilka jest tych pomiarów odcinkowych.
2: No z tego, co pamiętam, co widziałem mapkę przejazdu, więc z Gorzowa zawodnicy jadą w kierunku Strzelec Krajeńskich, tam będzie premia, potem Skwierzyna, tam będzie też lotna premia, potem Starą Trójkiem w kierunku Zielonej Góry, gdzieś od Świebodzina,
1: dalej
2: od
1: tak.
2: Sulechowa, chyba w lewo odbijają, gdzieś tam takim łukiem do Zielonej Góry zajeżdżają. Na trasie będzie kilka lotnych premii. Też gdzieś na pewno będzie zlokalizowana górska premia, bo jest klasyfikacja górska. Mimo że tutaj nie mamy wielkich gór, to...
1: Chociaż sam Gorzów miałby potencjał.
2: Miałby potencjał, tak. Natomiast ta klasyfikacja musi być, że tak powiem, kontynuowana, utrzymana, więc gdzieś tam na jakimś większym wzniesieniu ta premia na pewno zostanie rozegrana. Trasa malownicza, bardzo ładna. Na pewno trudność i skala podjazdów nie jest jakaś wyzywająca, ale też mogą być wiatry, które w ostatnich czasach dosyć mocno wieją tutaj na naszym terenie, więc może być dużo różnych sytuacji, na pewno będą jakieś ucieczki. Scenariusze wyścigów są nieprzewidywalne, więc wydarzyć się może wszystko. Na pewno w Zielonej Górze piękny finisz w centrum miasta i tam będzie to widowisko, spektakl dla sprinterów, bo nawet jeżeli teren jest lekko pofałdowany, to sprinterzy bez problemu dojeżdżają do mety i rozgrywają ten finisz między sobą.
1: W ramach troszeczkę dygresji właśnie pana zapytamy, w trakcie jakiego wyścigu, jakich zawodów pan trafił na taki najtrudniejszy odcinek, który do tej pory pan pamięta, bo do tej pory są zakwasy aż potem.
2: Najtrudniejszym moim etapem był etap na Giro Italia, kiedy pokonywaliśmy Passo di Gavie. Meta była w Bormio. Ze startu, nie pamiętam gdzie był start, zjeżdżaliśmy z takiej góry, padał deszcz, potem na dole gdzieś tam na nizinach też deszcz, zaczęliśmy podjazd pod Passo di Gavia, tam zaczął padać śnieg i na górze było, nie wiem, 8-10 cm śniegu, my wszyscy pobierali w krótkie rękawki, tam strasznie zmarzłem, z góry, gdzie było ze szczytu do Bormio było 15 km, ja wraz z moimi kolegami, którzy się zatrzymali i ubieraliśmy się, do pierwszych, którzy byli bardziej odporni na ten chłód, straciliśmy 50 minut, także 15 km z góry, 50 minut straty, no to naprawdę
1: jest
2: musiało być zimno, tak.
1: Jest różnica.
2: Ja jestem do dzisiaj jestem bardzo słabo odporny na zimno i nawet jak teraz gdzieś tutaj jeździmy wokół Gorzowa z grupą sympatyków jazdy na rowerze, no to już wszyscy jeżdżą na krótkie rękawy, a ja jeszcze lubię ciepło, lubię na długo.
1: Czyli raczej na ciepło, a spodziewałem się, że wymieni pan Giro. Z jakiegoś powodu też w mojej głowie, jako generalnie fana sportu, gdzieś to Giro d'Italia brzmiała najbardziej zawsze wymagająco.
2: Giro d'Italia, Passo di Gavia, nawet gdzieś tam na YouTubie można zobaczyć sobie, jak się pisze Giro d'Italia, Passo di Gavia 88, bo to był 88 rok, no to jest ten filmik właśnie, gdzie tam też jestem gdzieś w jakimś ujęciu, jak siedzę w samochodzie, masażyści mi ubierają w ciepłe rzeczy, żeby zjechać w ogóle na dół.
1: Wracając z powrotem na podwórko lokalne, ale tutaj jakby co do pana osoby, właśnie wspomniał pan już dzisiaj, że 14 lat pan współpracował między innymi z Czesławem Langiem przy organizacji Tour de Pologne. W związku jakby z powrotem na te tereny imprezy nie dostał pan propozycji współpracy, pomocy po starej znajomości?
2: Myślę, że nie ma takiej potrzeby. No, jeżeli jestem oczywiście cały czas w kontakcie przyjacielskim, koleżeńskim z Czesławem, jestem w kontakcie z Michałem Palutą, który w tej chwili te wszystkie tematy ogarnia i bardzo sobie dobrze radzi z organizacją, z przygotowaniem tego etapu i pozostałych. no gdzieś tam wymieniamy poglądy, prawda, wymieniamy jakieś tam uwagi, natomiast no, na ten moment nie ma jakiejkolwiek potrzeby, żeby pomagać, bo są naprawdę zorganizowani bardzo dobrze i sobie radzą.
1: Czyli nie konsultował pan trasy tutaj okolicznej?
2: Michał Paluta jest też znakomitym kolarzem, który ścigał się przez wiele lat, był mistrzem polskim wielokrotnie, wygrywał wiele wyścigów, zna te trasy lokalne, pochodzi ze Strzelec Krajeńskich, więc bez problemu tą trasę sobie wybrał jak najlepszą, po jak najlepszych możliwych drogach, które gdzieś tutaj mogły prowadzić między Gorzowem a Zieloną Górą.
1: Jeszcze właśnie miałem zapytać, jeżeli chodzi o Tour de Pologne, bo ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że gorzowianie, być może jest to kwestia tego, że długo tej imprezy u nas nie było, a jakby takich zaciekłych fanów kolarstwa jest wciąż sporo, natomiast no jakby każde miasto ma tam swoją konkretną pulę. Jak wytłumaczyć gorzowianom tak najprościej, jak dużej skali jest to impreza, jak ważna to jest impreza?
2: No to Tour de Pologne jest na świecie mamy największe tury. Tour de France, Giro Italia, Vuelta a España. To są trzy tury, które trwają po 3 tygodnie. Zaraz za tymi turami są imprezy tygodniowe, takie jak Tour de Pologne, Tour de Suisse, Deutsche Tour, jeszcze tam wiele innych wyścigów mniejszego kalibru. Na świecie jest 20 kilka wyścigów tego cyklu. Tour de Pologne jest właśnie w tym cyklu najważniejszych wyścigów na świecie. To jest, nie wiem do czego to porównać. Do Champions League, nie wiem.
1: Jakby mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej na przykład.
2: Na przykład,
1: u nas, tak.
2: Czy nie wiem, do jakiegoś Grand Prix na żużlu, które się też odbywa nie wszędzie i nie każdy może taką imprezę mieć. Więc cieszę się, że władze tutaj lokalne zdecydowały się na to, żeby przyjąć Tour de Pologne do Gorzowa, że przez województwo lubuskie przejedzie barwna kolumna wyścigu. Myślę, że to się nie zmieniło od czasu, kiedy ja pracowałem. Razem z wyścigiem jedzie około 1300 osób. To są oczywiście zawodnicy, ekipy, to są ekipy techniczne, które rozkładają start i metę, to są dziennikarze, to jest ekipa telewizyjna. Ekipa telewizyjna liczy około 110-120 osób. To są wozy transmisyjne, prawda? To są wozy dziennikarskie, wozy prasowe. Także to wszystko musi być zgrane. Do tego wszystkiego musi być przypisana logistyka. Myślę, że Michał w tej chwili Paluta robi tą logistykę. Za dawnych czasów ja to robiłem. Minutówkę przejazdu też kolarzy trzeba przewidzieć na danym terenie, przy konfiguracji terenu, przy potencjalnym wietrze zakłada się, jaką szybkością mogą ci kolarze przejechać dany etap, po to, żeby pod to ustawić godzinę startu, godzinę mety i oczywiście transmisję telewizyjną. I to wszystko musi nam się spiąć. Oczywiście są tam jakieś, powiedzmy, odchyłki, bo jeżeli kolarze będą mieli z Gorzowa do Zielonej Góry z wiatrem, no to wiadomo, że pojadą bardzo szybko. Jeżeli będą mieli pod wiatr, no to pojadą troszkę wolniej, więc to wszystko nam tutaj się musi poukładać, pospinać. Oczywiście są jakieś tam małe odchyłki od tego, ale to jest wkalkulowane w to wszystko, co się robi przy organizacji i ten cały plan minutowy, całej logistyki wyścigu, bo układamy logistykę przejazdu kolarzy, a pod to wszystko robimy logistykę pracy ekipy technicznej, rozłożenia mety. No metę, żeby rozłożyć, łącznie na Tour de Pologne mamy około 20 tirów scenografii, którą trzeba rozłożyć, którą trzeba, nie wiem, te takie dmuchańce, które są w Polsce bardzo barwne, kolorowe, które na innych wyścigach tyle tego nie ma, no ale też tutaj chcemy zapromować i pokazać tych sponsorów. Też scenografia startu, która jest troszkę mniejsza, ale też trzeba ileś tam godzin, żeby to prostawiać. No i to wszystko musi być zgrane i na czas porozstawiane po to, żeby to wszystko zagrało. No były sytuacje takie gdzieś tam na wyścigach, nawet swego czasu, jak byliśmy na 70. Lubiuszowym Tour de Pologne, gdzie start był we Włoszech, na Passo Pordoi była meta etapu, gdzie najpierw z Madonna di Campiglio przejeżdżały samochody ze scenografią, zepsuł się jeden z tirów na ciasnym zakręcie i wszystko,
1: jak to we Włoszech.
2: Wszystko resztę stanęło i trwała walka z tym, żeby ta scenografia, a to był jeden z pierwszych samochodów, które jechały po tą górę, żeby resztę aut mogły przejechać, bo droga okrężna na tą górę była dosyć długa. Po czym wszystko się udało, scenografia została rozstawiona, przyszedł bardzo silny wiatr z deszczem i gradem i tą scenografię praktycznie zmuknął, więc ekipa dwoiła się, troiła po to, żeby tą scenografię móc z powrotem szybko porozstawiać i kolarze już się bardzo szybko zbliżali do tej mety. No, udało się, może nie wszystkiego ustawili, co mieli tam przewidziane, ale się udało i ktoś, kto nie był zorientowany, to nie zauważył żadnych ubytków, że tak powiem, w tej scenografii. I to są takie sytuacje, które patrząc, nie wiem, w okienko telewizora, czy gdzieś tam relacje, no tego nie widać. Natomiast to, co się dzieje właśnie przy organizacji, przy tym, żeby to wszystko zagrało, to naprawdę jest duża nerwowa i armia ludzi przy tym pracuje.
1: Mhm. Pamięta pan jakąś średnią popularność telewizyjną, jaką popularnością telewizyjną się Tour de Pologne cieszy, jaka tam średnia oglądalność jest?
2: Kilka milionów, już nie powiem, bo to się to zmienia, ale nie wiem, 4, 6, 8, w zależności od trzeba zobaczyć te statystyki. Będąc przy tym kilka lat temu pracując, to miałem to, że tak powiem, w głowie i w jednym palcu. W tej chwili, no, uciekło mi, przepraszam, nie przygotowałem się, nie wiedziałem, że takie pytanie
1: padnie. Nie, potrzeba, ale chciałem właśnie taką skalę gorzewioną pokazywać, no bo jeżeli dobrze pamiętam, przynajmniej kilka lat temu tak było, więc też się perfekcyjnie przygotowałem, ale jeżeli chodzi o żużlowy Grand Prix, które też pan wymieniał i które jest popularną imprezą, Gorzowski chyba oglądał po 250 tysięcy ludzi. To właśnie chcę tak dla skali pokazać właśnie. Tour de Pologne przyjeżdża, to jest kilka milionów.
2: Tak, i również to jest oglądalność w telewizji. Poza tym, no, Tour de Pologne jest transmitowany również przez Eurosport do iluś tam krajów świata, nie wiem, 60 czy 80. Poza tym, no, są tłumy, tysiące, miliony ludzi na trasie, bo nie trzeba, nie wiem, jechać na stadion, kupować biletu, tylko wystarczy wyjść, nie wiem,
1: ulicę,
2: wyjść
1: przez
2: okno, ustawić się i najlepszy peleton kolarzy świata przejeżdża tuż obok nas. Oczywiście niektórzy mówią, że jest to bardzo szybka impreza, bo długo stoimy, czekamy.
1: Na kibica tak.
2: Kolarze szybciutko przejeżdżają. Swego czasu to Tour de Pologne jako pierwszy wprowadził. Były rundy końcowe w miastach, gdzie były mety. Troszeczkę w ostatnich latach od tego się odchodzi. Raz, że jest związane to z organizacją, z blokadą miast, jednak ten ruch mamy coraz większy, coraz więcej samochodów też, żeby nie utrudniać tego wszystkiego. Cię troszkę odchodzi, chociaż jeszcze są. A dwa też dla bezpieczeństwa, bo jednak w miastach jest więcej zakrętów, więcej niebezpieczeństw, więc to wszystko gdzieś tam ewaluuje. Też te przepisy UCI się wciąż zmieniają, no oni ustalają nawet, nie wiem, długość skarpetek, jaką kolarze mogą mieć, to chyba 2 lata temu zostało ustalone i teraz jak pan spojrzy w peleton zawodowy, to wszyscy mają te skarpetki gdzieś tam w połowie łydki. Kiedyś nosiło skarpetki, jeździło się w krótkich takich tam troszkę za kostkę i to było ok, jak dla mnie. No w tej chwili moda się zmieniła i jest to wszystko ustalone przez Międzynarodową Unię Kolarską.
1: No to tak mam wrażenie, że jest taka duża potrzeba uregulowania wszystkiego. Na razie tyle o Tour de Pologne. Znaczy u nas słuchacze będą jeszcze o tym słuchać, ale na razie tyle, jeżeli chodzi o męczenie pana Lecha w związku z Tour de Pologne. Natomiast zostają przy rowerach, oczywiście. Lokalnie jeszcze kilka lat temu, chyba w ubiegłym roku pamiętam, że nie wiem, czy pan organizował, ale na pewno pan uczestniczył w takich grupach, która regularnie, nawet kilka dni w tygodniu się spotykała, jeździła po Gorzowie, poza Gorzów. Czy ta grupa dalej istnieje? Czy dalej można się dołączyć do takich przejażdżek?
2: W Gorzowie jest kilka grup takich bardziej czy mniej zorganizowanych. To nie można powiedzieć, że to jest grupa zorganizowana. Jest grupa ludzi, która gdzieś tam się spotyka. Bardzo często jeżdżą w podobnych albo takich samych koszulkach danego sklepu, czy danego jakiegoś tam nie wiem, sponsora. Spotyka się, jeździ na treningi. No, przy naszym sklepie rowerowym również jest taka grupa sympatyków. Trenujemy 3 razy w tygodniu, wtorki, czwartki i niedzielę. Oczywiście każdy chce się dołączyć, to jest mile widziany, nie ma tutaj problemu, żeby się dołączyć. Te grupy też są o różnym stopniu przygotowania, szybkości jazdy, więc każdy, kto gdzieś tam jest, ma tą formę swoją lepszą czy gorszą, czy chce pojechać troszkę szybciej, spróbować swoich sił, no może gdzieś tam się dołączyć do którejś z tych ekip i spróbować na co go stać, bo też jadąc w grupie, no jedzie się szybciej, jedzie się bezpieczniej, też z uwagi na ruch samochodów, który jest, no kierowcy niestety, ja mówię, że ci, którzy nie jeżdżą na rowerach, szczególnie szosowych, no to nie szanują rowerzystów, prawda, bo bardzo często wyprzedzają bardzo blisko, na dużej szybkości, nie zdają sobie sprawy, że nie wiem, może być dziura, może być kamień, może być coś, że ten kolos może się zachwiać i gdzieś tam odbić lekko w jedną czy w drugą stronę, więc wystarczy, nie wiem, mijając grupę kolarzy, czy ich wyprzedzając, czy jadąc przeciwka, no wystarczy lekko zwolnić, zachować odpowiedni odstęp, te 5 czy 10 sekund, że wolniej dojedziemy, gdzieś nas nie zbawi, a naprawdę daje duże poczucie bezpieczeństwa dla takiego rowerzysty, no i dla kierowcy, który ewentualnie będzie uczestniczył w jakiejś kolizji z rowerzystą, którą na pewno wygra, no bo wiadomo, rowerzysta nie jest zasłonięty niczym, tak jak kierowca blachą karoserii, no to też nie ma kłopotu, nie ma, że tak powiem, stresu. Ale niestety praktycznie na każdym treningu zdarzają się sytuacje, gdzie kierowcy nas wyprzedzają bardzo dużą szybkością, przejeżdżając dosłownie o włos od nas, czy sprzeciwka, czy wyprzedzając właśnie grupę jadących. Bo mówię, no ludzie są niestety tacy, jacy są, bezmyślni bardzo często.
1: Niektórzy zbyt nerwowi, prawda?
2: Nerwowi, tak. A też jeździ w naszej grupie i w ogóle w grupach, czy w ogóle na rowerach, jeździ bardzo dużo osób z służb mundurowych, czy to policjanci, czy strażacy, czy żołnierze, prawda? Także bardzo często gdzieś tam kierowcy rzucają różnymi hasłami, czy tam wyzwiskami, nie zdają sobie sprawy, że jedzie gdzieś tam nawet wysoko postawiony funkcjonariusz policji, który za chwilę może takiego gościa...
1: Żeby zapamiętać tak, blachy tak,
2: tak
1: zwane.
2: Tak. I to jest właśnie, no, myślę, że ta życzliwość na drodze w stosunku do rowerzystów i rowerzystów w stosunku do kierowców powinna być. Droga jest dla wszystkich i to jest gdzieś tam wspólny mianownik do tego, żeby było wszystkim nam bezpiecznie i bezstresowo, beznerwowo i żebyśmy wszyscy czuli się lepiej.
1: Zostańmy na chwilę przy tym, bo właśnie wymienił pan szosówki, o które też chciałem zapytać. Dlaczego rowerzyści, jak mają do wyboru ścieżkę rowerową, jezdnię, dlaczego szosówka raczej jest przygotowana pod tą jezdnię?
2: No czy to powiem pan tak. Tak jakby pan chciał wziąć sportowy bolid i jechać, nie wiem, po lesie. Tak można powiedzieć. Zaraz niektórzy powiedzą, to po co sobie kupiłeś taki rower? Rower szosowy, gdzie taki rower kosztuje między powiedzmy 30 a 60 tysięcy, bo tyle kosztują te rowery szosowe. No takich ludzie tutaj jeżdżą w Gorzowie. Opona do takiego roweru kosztuje 400 zł jedno. Powiedzmy, około dobrej klasy opona.
1: Więcej niż niektóre samochodowe.
2: Niektóre samochody, tak, samochodowe. Ścieżki rowerowe są... jest mało ścieżek rowerowych tutaj w Gorzowej okolicy, które się nadają do jazdy takim rowerem szosowym. Ścieżka rowerowa na przykład, nie wiem, wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, to jest pas... pieszojezdny, jak to tam się nazywa fachowo, no ona się nie nadaje absolutnie takie rowery, że jest z kostki. Dwa, jest bardzo dużo śmieci. Ktoś, kto wjedzie takim rowerem, to za chwilę łapie gumę. Poza tym mamy, tak, no dużo pieszych, dużo ludzi chodzących z pieskami, z dziećmi, z wózkami i to się nie nadaje po prostu do jazdy. Poza tym zawodnik, czy osoba trenująca na rowerze szosowym nie jadąc szybko porusza się między 35 a 40 na godzinę. Jadąc tak sobie swobodnie, więc praktycznie nie jedzie wolniej niż samochody, które się poruszają po mieście, bo tak teraz auta jeżdżą. Oczywiście rowerzyści też nie są tutaj bez winy, bez grzechu, że tak powiem, i często utrudniają to życie samochodom, a nie powinni. Na przykład, nie wiem, my sygnalizujemy, jeżeli stajemy gdzieś na światłach, są przed nami samochody, nie wyprzedzamy tych samochodów, bo te auta i tak szybciej od nas rosną ze świateł, więc po co utrudniać utrudniać dodatkowo. Właśnie tego typu dyskusja się wytworzyła, że panowie z policji bardzo mądrze powiedzieli, że no, widać od razu, czy to jest gość, który jedzie, nie wiem, po zakupy do sklepu, czy to jest gość, który jedzie na ryby, czy to jest ktoś, kto jeździ może nie wyczynowo, ale no,
1: zaawansowany amatorsko,
2: bo to widać po rowerze, widać po ubiorze, widać, jak on na tym rowerze się porusza, więc wiadomo, że on jedzie praktycznie tak szybko po mieście, jak samochody. I tak jak powiedziałem, no, wielu funkcjonariuszy jeździ z nami i też rozumie tę sytuację. I tutaj no, możemy tylko podziękować za życzliwość właśnie policji, że z życzliwym okiem spoglądają na tych, którzy jeżdżą na rowerach szosowych, nie zawsze po ścieżkach, bo nie zawsze też te ścieżki się do tego nadają.
1: Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, aktualnie właściciel sklepu rowerowego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego dnia. Do usłyszenia.
0: Dyskusje nad wartą w Radiu Vox FM Gorzów.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Vox FM.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilawska, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu Orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ta sprawa zaważyła?
1: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Załańskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
1: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
0: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł, przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili kontrolę poselską w placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. W poniedziałek taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
3: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
4: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
3: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
0: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Zarzuty oszustwa usłyszeli dwaj mężczyźni, których zatrzymali policjanci z warszawskiego Bemowa. 35-letni Białorusin i 21-letni Ukrainiec, podtrzymając się pod inne osoby, wyłudzali kod blik, umożliwiając przejęcie gotówki. Wpadli, gdy próbowali wpłacać pieniądze w bankomacie. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga naszej natychmiastowej reakcji. Jak informuje policja, by ratować życie człowieka lub zwierzęcia, możemy wybić szybę w aucie. Działanie takie może być uznane za uzasadnione, tłumaczy Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
5: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności. Wybijając szybę, należy również pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz wybierać szybę, która znajduje się najdalej od miejsca, w którym siedzi osoba potrzebująca pomocy.
0: Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła do 50 stopni. Film Ku przestrodze i apel mazurskich ratowników. Zabawa motorówką na jeziorze Niegoci no mało nie zakończyła się tragedią. O szczegółach Anita Zalewska.
6: Ratownicy MOPR-u udostępnili Ku przestrodze film, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegoci sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
7: Wypada pani z łódki na skutek nieco zielonego manewru. Obok widzimy, że kręcą się skutery. Kolejna rzecz. Sternik zamiast odpłynąć, od razu manetka wstecz i cofa. Z tyłu ma silnik. Tam się kręci śruba, duży silnik.
6: Mówi Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejny rażący błąd, na który wskazuje ratownik, to brak środków ratunkowych w zasięgu ręki. Tym razem na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale było o krok od tragedii.
0: A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
8: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, tam ci oddają, ci buczą, tam ci buczą. Po co nam to było?
9: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Załański nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
8: I trzeba było skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
9: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, pierwsze, myślę, że to, że pan Kuczma, który, o ile się nie mylę, zlecił zabicie dziennikarza, oddał order, nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło. To pierwsza sprawa.
8: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda?
9: No to,
8: przypomnę. Mhm,
9: tak. No to zdecydował się oddać, to dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełenskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić, ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigantyczny błąd i taką zupełnie niepotrzebną skazę w stosunkach polsko-ukraińskich, no to skoro oni nie byli tym zainteresowani, to znaczy, że to bardzo dobrze, że Wołodymyr Zełenski takie konsekwencje poniósł, bo chciałbym tylko zauważyć, że jedyną osobą, która poniosła de facto konsekwencje, jest Wołodymyr Zełenski. Wciąż są żołnierze ukraińscy, którzy ćwiczą na polskich poligonach, wciąż przez Jasionkę idą tony transportów wojskowych i wciąż ponad 1 000 000 obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełenski nie potrafił wycofać, to ponosi konsekwencje.
8: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był między innymi pani wiceprezydent Warszawy.
9: Myślę, zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
8: No być czyimś kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast...
9: No, proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet pomaga.
8: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
9: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę i wracają. No
8: tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być demokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać,
9: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
8: Może wstarczy mu jakieś tam małe popiersie, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dzień.
9: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
0: A dalsza część rozmowy Jana Wróbla do przesłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pokazali, że są kreatywni i potrafią zespołowo pracować. Podczas finałów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Odyseja Umysłu w Stanach Zjednoczonych uczniowie łódzkiej szkoły podstawowej z Czerwonej udowodnili, że nieszablonowo rozwiązują zadania i radzą sobie z różnymi twórczymi wyzwaniami.
10: Czym zaskoczyliście jurorów?
11: Mieliśmy takie pomysły, których chyba nikt nie wymyślił. Mieliśmy na przykład takie tornado, co się kręci i że zamykało się w takiej kostce. Zaskoczyliśmy też naszymi wszystkimi strojami.
10: Jak było?
12: Tam jest taki klimat i jest taka energia pozytywna, wszyscy się dogadują, możemy rozmawiać z osobami, z którymi normalnie byśmy nie mieli szans się spotkać, możemy zintegrować się też z innymi drużynami i jest cudowna atmosfera. I jest tam w tle ta rywalizacja, ale to nie ma znaczenia, bo wszyscy się świetnie bawią. Cały ten konkurs, robienie tych problemów czy spontanów jest cudownym uczuciem dla każdej drużyny.
0: Z kreatywnymi uczniami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Prawie 3/4 Polaków planuje jechać na wakacje, a ponad połowa badanych decyduje się na wypoczynek w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. A o szczegółach Krzysztof Płowecki.
13: W tym roku co najmniej raz latem chce wyjechać 74% badanych Polaków, a kolejne 5% planuje jednodniowe wycieczki. Urlopu nie przewiduje 12% osób, a 9% jeszcze nie zdecydowało. Niezmiennie utrzymuje się trend krótkich pobytów, mówi mi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji agencji turystycznej.
14: Pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia. Natomiast no, takim królem tych wyjazdów, kierunków jest morze, co jest zrozumiałe z racji na klimat, ale drugie miejsce to góry. Pewnie zwolennicy wycieczek pieszych chętnie wyjeżdżają właśnie w góry.
13: Według badania koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł.
0: Pytani o cel swoich podróży, uczestnicy badania najczęściej wymieniali wypoczynek i relaks to 58% oraz zwiedzanie atrakcji 22%. Aktywny wyjazd połączony ze sportem planuje 8% osób, a kolejne 7% odwiedzi krewnych i znajomych. 23 czerwca obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. To też Dzień Ojca. Z tej okazji Szpital Wojewódzki w Sosnowcu przygotował specjalny spot z udziałem Roberta Korulczyka z Kabaretu Młodych Panów, zachęcający do wykonywania badań PSA.
15: Panowie, wchodzimy gdzie? Do punktu pobrań.
16: PSA to jest taki marker, który zmienił oblicze współczesnej diagnostyki urologicznej. Proste badanie wykonywane z próbki krwi pobranej od pacjenta, które wespół z badaniem per rektum pozwala na wczesne wykrycie raka gruczołu krakowego.
17: Nie boli pana?
15: Nie, nie boli. Badajcie się. Słyszycie? PSA. Sprawa jest prosta, jak prostata.
0: Rak prostaty diagnozowany jest co roku u 18 tysięcy pacjentów w Polsce. 5,5 tysiąca mężczyzn z tego powodu umiera. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński egzekwo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. A radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
18: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
0: A rektor UW Alojzy Nowak zaznacza, zmieścimy się razem na szczycie rankingu. W czołowej piątce znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, tam ci oddają, ci buczą, tam ci buczą. Po co nam to było?
2: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
1: I trzeba było skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
2: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, po pierwsze myślę, że to, że pan Kuczma, który o ile się nie mylę zlecił zabicie dziennikarza, oddał order, nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło. To pierwsza sprawa.
1: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda?
2: No to...
1: Przypomnę.
2: Tak. No to zdecydował się oddać, to dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełenskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić. Ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigantyczny błąd i taką zupełnie niepotrzebną skazę w stosunkach polsko-ukraińskich, no to skoro oni nie byli tym zainteresowani, to znaczy, że to bardzo dobrze, że Wołodymyr Zełenski takie konsekwencje poniósł, bo chciałbym tylko zauważyć, że jedyną osobą, która poniosła de facto konsekwencje, jest Wołodymyr Zełenski. Wciąż są żołnierze ukraińscy, którzy ćwiczą na polskich poligonach, wciąż przez Jasionkę idą tony transportów wojskowych i wciąż ponad 1 milion obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełenski nie potrafił wycofać, to ponosi konsekwencje.
1: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był między innymi pani wiceprezydent Warszawy.
2: Myślę, zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
1: No być czyimś kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast no, niech pan powie...
2: Proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet pomaga.
1: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
2: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę i wracają. No
1: to, tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być zdemokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać, może coś zarobić.
2: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
1: Może wystarczy mu jakieś tam małe popiersie, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dziennik.
2: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
1: No muszę pana o ten szpital trochę docisnąć, bo myślę tak, że pan rozmawiając ze mną musi być nie dość uczciwy. Bo,
2: dlaczego?
1: Bo jest pan doskonale świadom, ile jest kłopotów w tej służbie zdrowia, takich powiedziałbym z gatunku nierozwiązywalnych. W końcu doświadczył pan jako wiceminister zdrowia, że no to jest kłopot, to jest kłopotliwa materia. Ale jednak jako polityk PiS-u musi pan jechać w TPO, ile wlezie, bo faktycznie dawno tak się nie wyłożyła dawna PO, obecna Koalicja Obywatelska, jak w tej nie aż tak wielkiej sprawie, ale przez to, że nie takiej wielkiej, świetnej do zrozumienia. Kurka, kolesiowi załatwia, no jak w PRL-u.
2: No ale to są dwa aspekty. No bo pierwszy jest taki, że skala tego, co się wydarzyło, jest naprawdę duża, dlatego że prawdopodobnie najlepiej zarabiający 28-latek w polskim systemie ochrony zdrowia, no tak się złożyło, że jest radnym Platformy Obywatelskiej. No to nie jest żaden przypadek i każdy o tym wie.
1: Tylko się dodam, że sondaż, który teraz oglądamy, jasno pokazuje, co Polacy myślą. Winien jest rząd. Nie dam jakieś samorządowe czy szpitalne władze. Rząd. I mają chyba rację.
2: Znaczy, to jest jakby jeden element, czyli po pierwsze gigantyczne zarobki, bo wszyscy jakby się trochę już przyzwyczaili do tego, że lekarze zarabiają no, lepiej niż dobrze, tak bym powiedział. No ale to, że tyle zarabia 28-latek powiązany z Platformą Obywatelską, no to jednak jest absolutnie bulwersujące. Po drugie, że on się tak...
1: Pana zdaniem, po moim zdaniem nie jest to bulwersujące.
2: Nie jest to bulwersujące.
1: Bulwersujące jest to, za co zarabia.
2: Znaczy, no,
1: człowiek może mieć 28 lat, człowiek może być szefem w ogóle Platformy Obywatelskiej w jakimś regionie i uczciwie zarabiać bardzo duże pieniądze. To
2: ale
1: jest
2: nie, no właśnie wydaje się jednak, że biorąc pod uwagę rynkowe stawki dla osób bez specjalizacji, to nie jest możliwe, dlatego że pan Dawid Kacprzyk powinien w ramach szkolenia specjalizacyjnego z tych 331 godzin, które tam przepracowywał, 200 godzin w miesiącu spędzać na szkoleniu. Czyli to oznaczałoby, że przez mniej więcej 1/3 czasu zarabiał, a przez 2/3 czasu się uczył. No więc jeżeli rzeczywiście są...
1: Wiemy, że tak nie było.
2: Jeżeli rzeczywiście jest tak, że w Polsce są stypendia dla takich zdolnych, młodych lekarzy, 300 zł za godzinę uczenia się, jak być anestezjologiem, no to bardzo mi się cieszy. No ale tak się akurat składa, że są one zarezerwowane dla działaczy Platformy Obywatelskiej. I to jest jakby jeden element. Ten VIP-room to jest taka wisienka na torcie, bo to, że różni ludzie bez kolejki się dostają w ochronie zdrowia, bo zapłacili w prywatnym gabinecie, bo kogoś znają, no też myślę, że takie rzeczy się zdarzają, ale to jest trochę tak jak z chłopcami na basenie, którzy sikali do basenu, ratownik ich wzywa, mówi, no ale to jak to tak można? A oni mówią, no ale przecież wszyscy to robią, no ale wy pierwsi z trampoliny. I tak samo jest z tym salonikiem VIP, dlatego uważam, że to bardzo dobrze, że to wyszło na jaw. A drugi element, o który pan pytał, to jest kwestia ogólna, czyli całego systemu ochrony zdrowia. I tutaj przez 2,5 roku nie było żadnej reformy w ochronie zdrowia. Ten rząd...
1: System, który wy stworzyliście, to...
2: To nie jest prawda,
1: że... Bo chodzi pan po kruchym lodzie teraz.
2: To nie jest prawda, że to stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, dlatego, że na przykład kontrakty lekarskie, o których tyle się teraz mówi, to jest ustawa o działalności leczniczej, artykuł 26, uchwalona w 2011 roku. No, Prawo i Sprawiedliwość wtedy nie rządziło, rządziła Platforma Obywatelska. Nie wiem, czy jeszcze Ewa Kopacz, czy już Bartosz Arłukowicz. Obstawiam, że pani minister Kopacz. Czyli to oznacza, że oczywiście w tym systemie takie nadużycia były możliwe, ale one się pojawiły dopiero wtedy, kiedy doszło do władzy Platforma. Ale tak jak powiedziałem, nie chcę mówić o tych pojedynczych sprawach, tylko chcę mówić o systemie. Dlatego, że kiedy w 2015 roku ministrem zdrowia został pan minister Konstanty Radziwiłł, to wdrożono sieć szpitali, darmowe leki, zwiększenie liczby miejsc na studiach. Jakby minister Konstanty Radziwiłł, za co wielu ważnych ludzi go potem nienawidziło, realnie reformował. Była gigantyczna awantura z przychodniami kardiologii interwencyjnej, które za rządów Platformy Obywatelskiej dostały gigantyczne wyceny. Zostały przez ministra Radziwiłła ścięte tak, że zaoszczędzono 500 000 000 zł. I dalej ta dziedzina w Polsce się bardzo dobrze rozwija.
1: Ale pewna zasada...
2: Minister Konstanty Radziwiłł reformował. Pani minister Leszczyna i pani minister Sobierańska-Grenda nic nie reformują i to jest mój realny zarzut.
1: To wydaje się, że po prostu obecne ministerstwa zdrowia Koalicji Obywatelskiej, one rzeczywiście są dość wstrzemięźliwe w zmianach systemu, przez co złe strony tego systemu bardziej widzimy niż kilka lat temu. To jest, powiedziałbym, trochę, tak wie pan, trochę ironicznie, zasługa tego rządu, ale jak mi się wydaje, jestem człowiekiem spoza branży zdrowotnej, jako dziennikarz no, mam obowiązek tam, wie pan, pośledzić trochę. I taki prosty człowiek jak ja widzi tego typu zasadę, że płacimy za, my państwo, za procedury, tak, nie za wyniki leczenia. I teraz to, tak oczywiście upraszczam, wiem, że można znaleźć wyjątki, bo na przykład sieć onkologiczna działa według trochę innej zasady i jest, chyba to jest w ogóle lepsza część naszej osoby.
2: A wie pan, co powiedział, wie pan, co powiedział ostatnio profesor Stanisław Kłęk z Narodowego Instytutu Onkologii w oddziale w Krakowskim? Że w sieci onkologicznej na tym poziomie solo 1, tym najniższym, 20% pacjentów jest leczonych niezgodnie z zaleceniami. 20%. Czyli sieć onkologiczna to jest kolejna reforma, która jest wdrażana, powiedziałbym, w dużej mierze bezobjawowo. Dlatego, że wśród obecnie rządzących nie ma determinacji do tego, żeby to po prostu docisnąć. Ja akurat mam to doświadczenie, że to nie była sieć onkologiczna, tylko wdrażanie tych cyfrowych narzędzi w ochronie zdrowia, no, że jakąś tam reformę po sobie zostawiłem. I doskonale wiem, jak to się robi i to polega na tym, że każdego dnia trzeba się zajmować kolejnymi problemami, które się pojawiają, a i to nie jest gwarancją tego, że wszystko wyjdzie tak, jak trzeba. Dzisiaj, odkąd przyszła pani Leszczyna, była kompletna abdykacja, jeżeli chodzi o jakiekolwiek systemowe
1: zmiany. Zasada, że płacimy za procedury, jest zasadą wieloletnią, nie wyprowadzoną przez rząd KO. A co ta zasada prowokuje, ta zasada jaki skutek? No skoro za procedury płacą, to staramy się mieć w swoim szpitalu procedury, za które płacą lepiej.
2: Tak, to prawda.
1: I między innymi dlatego niektórzy lekarze zarabiają wyraźnie więcej od swoich kolegów, chociaż nie można pokazać, że pracują wyraźnie więcej. Wiem, że to dotyczy zawsze niewielkich grup ludzi, ale pada w oczy.
2: W mojej ocenie nie do końca z tego wynika, dlatego że samo płacenie za procedury to jeszcze nie jest nic złego i w bardzo wielu systemach ochrony zdrowia na świecie.
1: Tylko chce pan mieć te procedury, tak, to... za które płacą dużo i lekarze z tej specjalności pan chce płacąc im dużo.
2: Problem,
1: są kominy.
2: Problem polega na tym, że te wyceny są nieaktualizowane. Na pewno pan jako dziennikarz pamięta temat porodówki.
1: Tak,
2: za dużo porodówek, trzeba zamykać porodówki. A wie pan, bo teraz rządowa agencja dokonała weryfikacji wycen porodów. Wie pan, jaką zaproponowali podwyżkę? 68%. To nie Janusz Cieszyński z PiS-u złego z opozycji, tylko rządowa agencja powiedziała, porody należałoby wycenić o 68% wyżej niż dzisiaj. No to jeżeli jest tak, że to znaczy, że jakieś 40% za nisko były wycenione do tej pory, a politycy Platformy Obywatelskiej przekonywali nas, że trzeba zamykać porodówki, bo one się nie mają szansy utrzymać. No wie pan, no, jeżeli się płaci 40% poniżej tego, co powinno być płacone, to nic dziwnego, że się nie utrzymują. I się robi z ludzi wariatów, że nie rozumieją, jak działa system, bo chcą, żeby dalej była porodówka. I kiedy ja w 2024 roku przygotowałem taką analizę z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie żadna porodówka nie była rentowna, nie było żadnej reakcji. Nikt się tym nie interesował. I okazuje się, że no jednak to nie są wyłącznie kwestie takie, jak mówi nam rząd.
1: Proszę pana, w naszej rubryce nadzwyczajnie ciekawych cytatów będzie i teraz cytat. Od razu panu powiem, że z wielkiego klasyka myśli ekonomicznej i politycznej. Czyli mamy nasze, kto by powiedział. Widzi pan, jak to po prostu tak się zainteresowałem tym, co pan mówi, że zapomniałem tym, co sam mam powiedzieć. Gratuluję.
2: Tak.
1: Człowieka wykształconego kosztem wielkiej pracy i czasu do zajęć wymagających nadzwyczajnej zręczności i umiejętności można porównać do jednej z kosztownych maszyn. Adam Smith. No proszę pana, no to o lekarzach dzisiejszych, prawda?
2: No nie tylko o lekarzach, bardzo wiele osób
1: A jakoś działa. O zarobkach lekarskich mówimy, no wie pan. No,
2: mówimy o zarobkach lekarskich, dlatego...
1: Kosztem wielkiej pracy.
2: Dlatego, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy cały czas sytuację, kiedy Polacy czekają w rekordowo długich kolejkach, więc mają prawo czuć się oszukani, to znaczy płacą składki, a nie dostają tego, co mają za tę składkę obiecane. I to jest jakby pierwszy powód, dla którego się w ogóle interesują, moim zdaniem, ludzie ochroną zdrowia. No a drugi powód jest taki, że rzeczywiście te kominy płacowe występują. I kominy płacowe są właśnie pochodną niepoukładanego systemu. Bo na przykład jest chyba w Koninie albo w Kaliszu szpital, gdzie jest 18 milionów zysku na oddziale kardiologii i tam pracuje lekarz, który zarabia 200 tysięcy złotych miesięcznie. I ludzie się oburzają, zarabia 200 tysięcy złotych miesięcznie, a dyrektor szpitala mówi, no ale bez tego faceta położyłbym oddział i cała reszta by...
1: No właśnie,
2: ale to oznacza, bo z jednej strony ma pan porody, gdzie rząd mówi, trzeba podnieść o 68%, a z drugiej strony ma pan kardiologię, która jest tak przeceniona, że jest 18 milionów zysku i komin płacowy, a mimo tego to utrzymuje cały szpital.
1: Ale widzi pan, teraz rząd się za to bierze i zorientował się, że nie jest tak dobrze, jak powinno być. Adam Szłapka nawet w tej sprawie się pięknie wypowiada. Będziemy teraz, wie pan, zarobki lekarzy kontrolować. Nie?
2: No tak, tylko że to jest...
1: My naród w ogóle, nie tak, że jakaś kontrola rządowa. My naród, będziemy mogli zobaczyć,
2: we the people.
1: Tak. Będziemy, proszę pana, patrzeć, ile zarabia ten pana lekarz i prawdopodobnie pisać na Facebooku protesty w tej
2: sprawie. Problem polega na...
1: Czy tak zostanie, jak wy wygracie wybory, że będziemy analizować lekarskie zarobki, pisać na ich temat? To mi się bardzo nie podoba. Ja osobiście mam tak samo ciężką pracę, a zarabiam tylko na SD 37 200 miesięcznie. Tak, nie będę dłużej żył. Proszę pana.
2: Proszę pana, to po pierwsze ta ustawa to jest wydmuszka, bo przepisy, które na to pozwalają, obowiązują od 2018 roku i uchwalił je oczywiście zły PiS. Natomiast obecny rząd rozwiązuje problemy już rozwiązane, bo no musi pokazać swoim wyborcom, że coś jednak robi. No, to nie jest realna robota. I to pokazuje, że tak naprawdę pomysłu nie ma, bo pani wiceminister Kęcka powiedziała, że oni nie mają żadnych planów na ten moment ograniczania tych kominów. Na razie to oni muszą sprawdzić, czy one są. No to wystarczy wziąć oświadczenie majątkowe pana Kacprzyka i już widać, że są.
1: No dobra, Kacprzyk, powiedzmy, zawsze w każdym systemie, nawet najlepszym na świecie, może być ktoś, kto magicznie połączy.
2: Jest w koszalinie lekarz, który zarabia. Jest w koszalinie lekarz, który zarabia 2800 zł za godzinę. Za godzinę, tak, no dobrze pan słyszał. I ten lekarz razem ze swoimi kolegami z Towarzystwa Leczenia Bólu przyjechał na komisję do Sejmu, żeby opowiedzieć parlamentarzystom o problemach leczenia bólu. Wie pan, o czym powiedział? Za niskie wyceny są.
1: Może tak trzeba zawsze mówić, wie? Może miał taką umowę wewnętrzną. W zasadzie zawsze, jak ktoś was pyta, za niskie wyceny. Proszę pana, moje zdanie, sprawa idzie ku zmianie i to będzie zmiana wyraźnie na lepsze, bo zainteresował się problemami polskiego systemu płacenia lekarzom sam premier Donald Tusk.
3: Będę to osobiście nadzorował. Możliwie szybki obraz zmian, które są konieczne i wtedy będę oczekiwał od wszystkich partii politycznych, od prezydenta i od samorządu lekarskiego, żebyśmy wszyscy wspólnie mieli odwagę podjąć decyzje radykalne, tak żeby już nie było takich i podobnych sytuacji. Wiecie co, gdyby to był przypadek jednego lekarza, pół biedy. Gdyby to był przypadek jakiejś grupy polityków, nawet gdybym ja miał za to zapłacić najwyższą cenę, pół biedy. Ale rozejrzyjcie się wszyscy dookoła.
1: Rozglądamy się i wie pan, co widzimy?
2: No Donald Tusk już musiał zapłacić najwyższą cenę.
1: Tak?
2: No musiał się wziąć do pracy, to dla niego jest najwyższa cena, jaką może zapłacić. No.
1: A proszę pana, może rację ma po prostu prezes Razem, czy współprezes Razem, Adrian Zandberg, który ma dla premiera taką oto radę.
4: Prawda jest taka, że mamy zgniłą moralnie strukturę, którą jest warszawska Platforma Obywatelska i dla mnie jest coś bardzo dziwnego w tym, że jak w Krakowie przegrał wybory w referendum Miszalski, no to wtedy Donald Tusk strukturę w Krakowie za karę rozwiązał. A jak tutaj po prostu coś gnije i śmierdzi, to struktura pana Kierwińskiego i pan Kierwiński nie jest zagrożony. Myślę, że to wiele mówi o panu premierze Tusku.
5: Dlaczego według pana tak jest?
4: No bo najwyraźniej pan Kierwiński jest bliżej serca pana premiera Tuska.
1: Oj, chyba się pan zgodzi z Adrianem Zandbergiem.
2: Ja myślę, że jest inny powód. To znaczy, moim zdaniem jest tak, że po prostu pan Miszalski przegrał. Zresztą teraz ktoś rzucił jakiś film do internetu, gdzie pan prezydent Miszalski siedzi w bramie w Krakowie. Chyba w stanie nie najlepszym. Także...
1: Komu nie zdarzyło się nigdy w bramie w Krakowie chlapnąć? Niech pierwszy rzuci kamieniem.
2: Gdzie? To może pan da, bo ja akurat w Krakowie nie. Ale,
1: ja też w ogóle nigdy w bramie nawet, co za upadek.
2: Ale mówiąc zupełnie poważnie, myślę, że Marcin Kierwiński od Aleksandra Miszalskiego w oczach Donalda Tuska się różni tym, że Aleksander Miszalski przegrał, a Marcin Kierwiński się trzyma mocno, dlatego że realnie konsekwencje nie spotkały żadnych polityków.
1: Ale nie powinny, bo niech pan pomyśli chwilkę. No wtopka może się zdarzyć każdemu, ale co się okazuje, że w tę wtopkę choćby pół niewinnie zaangażowani są ludzie z Platformy, którzy na przykład byli w Radzie Nadzorczej. I ja rozumiem pana pogląd, że generalnie w Radzie Nadzorczej bardzo często, zwłaszcza jak to nie jest spółka przecież Skarbu Państwa, tylko taka jakby neospółka Skarbu Państwa.
2: Myśli pan, że spółka Skarbu Państwa to...
1: Że może być różnie. Ale to nawet wtedy człowiek jest politykiem, czyli osobą zaufania publicznego i będąc w Radzie Nadzorczej szpitala, prawda, nie magazynu z węglem, to chociażby dla PiS-u się czasem zainteresuje, co tam się dzieje. No, nie zainteresowali się, dobra, nie mieli czasu, podpisywali, jak pan powiedział, tam automatycznie, być może tak było, no ale to są ludzie z Platformy Obywatelskiej, tam, obecnie z Koalicji Obywatelskiej. Czyli to jest to taki strukturalny problem. Co my robimy w tej Warszawie, że wysyłamy ludzi do kontrolowania w imieniu społeczeństwa tego, co jest publiczne, tylko tego nie kontrolujemy, mamy to w nosie, a potem jakiś młody człowiek robi nas w trąbę, a przynajmniej społeczeństwo robi w trąbę. To rzeczywiście dlaczego by nie rozwiązać tej warszawskiej KO? No,
2: no myślę, że tutaj logika jest taka, że no, oni widzą.
1: Kierwiński się wściekł. Widzi pan już te, takie tytuły? Kierwiński się wściekł. Premierze, rozwiązujmy to. Ja zbuduję na nowo, o wiele lepszą strukturę warszawską KO. No i zbuduję, prawda?
2: Wydaje mi się, że jedyne, co tutaj mógłby zrobić, to właśnie zrobić to w taki sposób, żeby uderzyć w Rafała Trzaskowskiego, bo nie wiem, czy pan śledzi, że już tutaj publicyści znani z tego, że mają dobre relacje z sercem Platformy Obywatelskiej, piszą, że to jest winna pani wiceprezydent Renata Kaznowska, że to są winni ludzie Rafała Trzaskowskiego, że w ogóle Marcin Kierwiński... Nie ma człowieka takiego w Warszawie, on w ogóle nic nie znaczy i pewnie w ogóle mieszka w Legionowie, zaraz się dowiemy. I w ogóle się z tymi sprawami w żaden sposób nie wiąże. Tymczasem każdy, kto się interesuje warszawską polityką, wie, że to Marcin Kierwiński jakby jest głową ośmiornicy, która Warszawę...
1: Ośmiornicy to jest nawiązanie, wie pan, do serialu o mafii. Ja bym tak się daleko nie szedł, ale układu... Pewno, układ jest taki chyba elegancki.
2: Myślę, że ośmiornica jest dobra, dlatego, że wiele ma tych macek. I jak już taka macka ma też na końcu przystawkę, jak wiemy, i jak się przyssie, to już łatwo nie odpuści. Myślę, że to bardzo dobre porównanie. To,
1: proszę pana, ale no, to niech pan odpowie tak. Gdyby jutro się pan dowiedział, że jednak Kierwiński się wściekł czy coś takiego, rozwiązana będzie struktura warszawska Koalicji Obywatelskiej, to pomyślałby pan, cholera, zrobili to i zapunktują teraz? Czy pomyśli pan sobie, a degrengolada się toczy, dajmy im jeszcze pół roku, a sami nas poproszą, żebyśmy wzięli władzę?
2: No, ani jedno, ani drugie. Po pierwsze myślę, że to nikogo poza Marcinem Kierwińskim i paroma działaczami Platformy nie interesuje, kto jest szefem struktur Platformy w Warszawie, kogo to obchodzi. No, to nie wpływa na niczyje życie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że jak ktoś myśli, że sama do niego przyjdzie władza, to może być pewien, że ona nigdy do niego nie przyjdzie. Także ja bym jednak zalecał bycie pracowitym i działanie na rzecz tego, żeby pokazać nie tylko, że ta władza jest fatalna, bo ona akurat tutaj z pokazywaniem tego jakoś sobie sama radzi, ale też z pokazywaniem, że my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy pomysły na to, jak tę sytuację zmienić na lepsze.
1: Wie pan, że ruszyła taka inicjatywa referendalna w Warszawie? Bo
2: tak, generalnie, Wilk widziałem.
1: Generalnie rzecz biorąc, to jest taka w tej chwili taki trend rozwojowy. Dołączycie się do takiej inicjatywy, to nie byłoby dla was szansa. Może referendum, może byłoby przegrane, ale co by się przy tym nagadało o Trzaskowskim i Koalicji Obywatelskiej negatywnych, prawdziwych rzeczy, to wasze.
2: Powiem tak, no na pewno jeżeli by było referendum, to ja na pewno zagłosowałbym za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że jest słabym prezydentem Warszawy, chociaż też...
1: Czy nie będziecie zbierać podpisów na przykład?
2: Słucham?
1: Nie będziecie zbierać podpisów?
2: Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli będzie inicjatywa referendalna, to po prostu struktury Prawa i Sprawiedliwości będą zbierać podpisy, dlatego że no, gdzie jak nie wśród naszych sympatyków znaleźć osoby, które są za tym, żeby Rafała Trzaskowskiego odwołać, no. Myślę, że to nie byłoby w ogóle dziwne. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w sytuacji, w której by taka inicjatywa ruszyła, to Prawo i Sprawiedliwość by stało obok obojętnie. Natomiast to jest inicjatywa pana Macieja Wilka. Zresztą wydaje mi się, że nie wiem, czy sam pan Maciej Wilk byłby taki szczęśliwy, gdyby się w to aktywnie włączyło Prawo i Sprawiedliwość.
1: A co tak? Trudno, to byłby nieszczęśliwy. Proszę pana, rubryczka, kto by pomyślał? Podśmiewują się publicyści, a nawet i politycy z inicjatywy mgławicowej na razie Ryszarda Petru, że byłby on organizował od września nową partię polityczną, taką wolnorynkową, antykonfederacką. Nawet tu w studiu zdarzały się na ten temat przycinki i docinki. Czytam, proszę pana, wyniki sondażu w Rzeczpospolitej, z którego wynika, że 13% Polaków zastanowiłoby się, czy oddać głos na tę partię. No wiem, to miękkie, nie, że oddadzą głos, zastanowiłoby się. Ale co ciekawsze, 27% ludzi młodych do 24 roku życia rozważałoby, czy nie oddać głos na Ryszarda Petru. No kto by pomyślał, że ta inicjatywa ma szansę i to wśród młodzieży?
2: No, to jest bardzo zła informacja dla Ryszarda Petru, bo przypomnę, że w 2013 roku w podobnie kupionym sondażu inicjatywa Przemysława Wiplera miała 17%. Czyli widać, że tam, no tutaj nawet nie dokupił do tych 17 pan Ryszard Petru. On jest jako ekonomista znany z tego, że rozsądnie gospodaruje pieniędzmi, więc pewnie uznał, że do 17 nie warto dopłacać. No ale tak jak powiedział chyba, czy napisał na X-ie niedawno goszczący w tym studiu Patryk Słowik, że on właściwie też by rozważył, po czym jakby rozważył, to stwierdził, że jednak no jeszcze by się nie zdecydował oddać głosu.
1: Wie pan, że dzisiaj jest Dzień Ojca?
2: Wiem.
1: To dla nas obu dobra wiadomość z różnych przyczyn, ale no niech pan odpowie na takie pytanie tutaj z tego studia wypływające. Kto jest pana politycznym ojcem?
2: Moim politycznym ojcem? To powiem coś może nietypowego, bo osobą, która podpisała moją deklarację do Prawa i Sprawiedliwości jako członek Prawa i Sprawiedliwości był w 2012 roku nie kto inny, jak wymieniony przeze mnie przed chwilą Przemysław Wipler.
1: Przemysław Wipler?
2: Tego się pan nie spodziewał.
1: Nie, kompletnie. Myślałem, że
2: tak było.
1: Albo Mateusz
2: tak
1: Morawiecki, było. Wtedy powiem, no to konsekwentnie trzyma, tak idzie było. Pan za Mateuszem.
2: Tak
1: albo
2: było.
1: Jarosław Kaczyński, wtedy powiem, no za kto? Dlaczego nie idzie pan za Kaczyńskim tak blisko, tylko za Morawieckim?
2: Jak pan doskonale wie, ojca się nie wybiera, tylko jest jaki jest. No więc ja muszę tu uczciwie przyznać, że osobą, która mnie tutaj do Prawa i Sprawiedliwości wprowadziła, był nie kto inny, jak właśnie Przemysław Wipler.
1: No a czym pana wtedy ujmował Wipler?
2: No tym, że to była jego pierwsza kadencja w Sejmie, był bardzo rzutkim posłem, wtedy zakładał te inicjatywy, tam Fundacja Republikańska, wszystko co się wokół tego działo. Ja byłem w miarę młodym człowiekiem, robiło to na mnie wrażenie, że to jest ktoś, kto chce zmieniać Polskę. No, dzisiaj wiem więcej, ale myślę, że to bardzo dobre na Dzień Ojca właśnie. Tak, żeby przypomnieć, że...
1: Ale potem były takie incydenty, które powiedziałbym dzisiaj, żeśmy związali z wątkiem prezydenta Miszalskiego, prawda?
2: No, ale
1: kto wtedy
2: ale tak jak chyba wiele osób, które już wtedy znało, mogło przewidzieć, ale ja tak dobrze nie znałem, ale tak jak powiedziałem, no taty się nie wybiera, tata ma się jednego, no i ja osobami, które nawet takimi politycznymi ojcami, się ich wypierają, no nie szanuję zbytnio takich osób, bo trzeba mówić jak było.
1: Rzeczywiście.
2: A poza tym oprócz Dnia Ojca, dzisiaj są imieniny Wandy, to moja żona przypadkiem. Także też wszystkim Wandom składamy życzenia.
1: Jeszcze chciałem pana na koniec taką o filozofię zapytać tego ojcostwa, bo wydaje się, że po prostu na naszych oczach zmieniło się tak, że ojciec zamiast być takim pater familia, ojcem rodziny i głową i tak dalej, no to staje się taką trochę osobą na doczepkę do rodziny. Rządzą kobiety, zajmują się dziećmi do spółki ze specjalistami, a ci ojcowie coraz bardziej tacy przykurczeni, już nie mówię ilu jest alimenciarzy w Polsce, bo to zawsze boląca rana na ojcostwie, prawda? Nie boi się pan tego ojcostwa?
2: Nie, myślę, że to jest po prostu większe wyzwanie, inne wyzwanie, ale myślę, że każdy, kto ma szczęście, to jednak dużo dobrego od swojego taty dostał. No ja na pewno wiem, że od swojego taty się bardzo wiele nauczyłem, bardzo dużo mądrych słów usłyszałem, bardzo wiele szlachetnych gestów widziałem, także na pewno jestem lepszym człowiekiem dzięki tacie.
1: Może, żeby tak jeszcze moje dzieci o mnie tak powiedziały kiedyś, najlepiej jakimś studio. Żartuję, przecież nie robimy tego wszystkiego, co robimy dobrze dla poklasku, czy dla późniejszych...
2: To są akurat takie słowa, które powiedział mi tak, że gdyby nie była kamera włączona.
1: Tak, domyślam się. Proszę pana, no to w tym nastroju wzruszenia

potrebna nuklearna zajednica.

0: FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu Orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ta sprawa zaważyła?
1: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Załańskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
1: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
0: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł, przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili kontrolę poselską w placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. W poniedziałek taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
3: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
4: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
3: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
0: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Zarzuty oszustwa usłyszeli dwaj mężczyźni, których zatrzymali policjanci z warszawskiego Bemowa. 35-letni Białorusin i 21-letni Ukrainiec, podszywając się pod inne osoby, wyłudzali kod bliku, umożliwiając przejęcie gotówki. Wpadli, gdy próbowali wpłacać pieniądze w bankomacie. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga naszej natychmiastowej reakcji. Jak informuje policja, by ratować życie człowieka lub zwierzęcia, możemy wybić szybę w aucie. Działanie takie może być uznane za uzasadnione, tłumaczy Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
5: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności. Wybijając szybę, należy również pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz wybierać szybę, która znajduje się najdalej od miejsca, w którym siedzi osoba potrzebująca pomocy.
0: Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła do 50 stopni. Film Ku przestrodze i apel mazurskich ratowników. Zabawa motorówką na jeziorze Niegoci no mało nie zakończyła się tragedią. O szczegółach Anita Zalewska.
6: Ratownicy MOPR-u udostępnili Ku przestrodze filmy, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegocin sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
7: Wypada pani z łódki na skutek nieodpowiedzialnego manewru. Obok widzimy, że kręcą się skutery. Kolejna rzecz. Sternik zamiast odpłynąć, od razu manetka wstecz i cofa. Z tyłu ma silnik. Tam się kręci śruba, duży silnik.
6: Mówi Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejny rażący błąd, na który wskazuje ratownik, to brak środków ratunkowych w zasięgu ręki. Tym razem na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale było o krok od tragedii.
0: A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
8: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, tam ci oddają, ci buczą, tam ci buczą. Po co nam to było?
9: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Załański nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
8: I trzeba było skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
9: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, pierwsze myślę, że to, że pan Kuczma, który o ile się nie mylę zlecił zabicie dziennikarza, oddał order, nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło. To pierwsza sprawa.
8: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda? No to, przypomnę. Mhm,
9: tak. No to zdecydował się oddać, to dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełenskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić, ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigantyczny błąd i taką zupełnie niepotrzebną skazę w stosunkach polsko-ukraińskich, no to